0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Czy Kujawsko-Pomorskie rozwija się dobrze? Zdania na ten temat są podzielone, ale zarząd województwa dopiero co uzyskał absolutorium i dalej będzie troszczyć się o korzystną przyszłość dla naszego regionu. Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam. Tej sprawie przyjrzymy się niebawem, ale tematów będzie oczywiście więcej, bo odwiedzimy też Urząd Miasta, gdzie odbyła się kolejna sesja. Przy jej okazji mówiono m.in. o kolejnym rozdziale w historii o uciążliwościach zapachowych z Mondisu. Pochylono się też nad kwestią słynnego chyba na cały kraj dębu, któremu najpierw groziła wycinka, teraz wiadomo jednak, że drzewo uda się zachować. Przy okazji sesji zapowiedziano też nowy sezon roweru miejskiego, na którego rozpoczęcie zaczekamy jeszcze kilka tygodni. O tym wszystkim, co działo się na sesji i przy okazji sesji, powiemy sobie w ciągu najbliższej godziny, a spotkamy się też z Szymonem i Beatą. Odwiedzimy ponadto Park Przemysłowo-Technologiczny. Fajnie będzie i ciekawie, zatem nie traćmy czasu i zaczynajmy. Zapraszam.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Ja się jeszcze dziś nagadam, więc póki co zapraszam na antenę Beatę Korzeniowską. Co jej zdaniem było najważniejsze w tym tygodniu? Posłuchajmy.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
2: Ten tydzień w Bydgoszczy upłynął pod hasłem dębu, a sprawa drzewa zjednoczyła bydgoszczan. Po tym jak Wyborcza napisała, że 120-letni dom przypułkowy rosnący na skrzyżowaniu Ogińskiego i Moniuszki ma zostać wycięty, bo stoi na drodze ścieżki rowerowej, w mieście zawrzało. W obronie drzewa stanęli ekolodzy, społecznicy, rowerzyści i po prostu bydgoszczanie. Niektórzy zapowiadali nawet, że przykują się do dębu łańcuchami. Ale nie będzie takiej konieczności. Dąb zostanie uratowany po fali krytyki, a także naciskach ze

0: generował takie uciążliwości, tak? Jeszcze Państwu powiem, że ta uciążliwość, która jest w tej chwili, to nie jest wszystko. Oni w tej chwili chcą uruchomić kolejną linię, tym razem będą przewalali przez swoje instalacje ogromne ilości odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych. Czyli dojdzie jeszcze chmura zanieczyszczenia całego środowiska. Także o tym deweloperzy też wiedzą i się tak pomału, pomału wycofują. Taka jest sytuacja. I mamy dziurę urbanistyczną w mieście.
1: Jakie są Państwo oczekiwania na ten moment?
0: Znaczy chcemy, żeby ograniczono możliwość rozwoju, rozbudowy i tak dalej i zwiększenia jeszcze bardziej tej uciążliwości, którą już w tej chwili od 15 bodajże lat odczuwamy. Najbardziej by nas ucieszyło rozwiązanie, gdyby miasto zaproponowało relokację tej firmy na przykład do parku technologicznego. To by było, rozwiązało w ogóle sprawę, że miasto akurat w tym miejscu, bo to miasta interes też jest, proszę Państwa, tak? Że miasto w tym miejscu mogłoby się po prostu rozwijać.
2: Wczoraj dowiedzieliśmy się taką ciekawostkę, co ma firma, jaką propozycję dla nas, dla mieszkańców, którzy niestety są najbardziej prześladowani już od 2013 roku. Dowiedzieliśmy się, że taki znakomity pomysł jest nasadzenie krzewów i krzaków. Proszę Państwa, Państwo wiecie, Bydgoszcz, Sierniczek jest w lesie, mieści się. No nie oszukujmy się, jakie nasadzenie drzew. Już kiedyś miała być...
0: Nie przejdzie przez drzewa.
2: Tak, i ciekawostka następna. Firma matka w Niemczech, w której byliśmy, mieści się w odległości 7 km od pierwszego zabudowania budynku. Teraz proszę sobie porównać u nas te możliwości.
0: Naszą sytuację.
3: Mówili mieszkańcy, a za chwilę posłuchamy też przedstawicieli Remondisu oraz Urzędu Miasta.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Kontynuujemy kwestię nieprzyjemnych zapachów, na które wciąż narzekają osoby mieszkające w pobliżu zakładów Remondis. O komentarz w sprawie Agnieszka Wynarska poprosiła także Aleksandrę Kowalską, dyrektorkę Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.
5: Analiza jest w trakcie opracowywania. Jej termin upływa z końcem roku. Zakład ma zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą wydawał prezydent w 2021 roku, czas do końca bieżącego roku na wykonanie tej analizy. Określone miesiące są od kwietnia do października. Także jest teraz ten moment, w którym zakład wykonuje badania, ocenia efekty modernizacji, hermetyzacji instalacji. Wykaże efekt unieszkodliwiania odorów oraz wskaże, czy w powietrzu mamy do czynienia z substancjami właśnie odorowymi i czy znajdują się tam bakterie i grzyby. Firma zleca te analizy, my ją potem oceniamy i odbieramy i efekty tej analizy będą służyły marszałkowi województwa, który wydał pozwolenie zintegrowane do podejmowania kolejnych działań. Jeżeli będą złe wyniki z pisma marszałka, które dotarło do pani przewodniczącej, wynika, że będą podejmowali działania zgodnie z przepisami prawa.
3: Warto jeszcze zapytać, co jeśli analiza wykaże, że normy są w dalszym ciągu przekraczane?
5: Wówczas z naszego doświadczenia sprzed wielu lat wynika, że prowadzi się kolejne postępowanie w sprawie nałożenia kolejnych zabezpieczeń instalacji, aby uniknąć tych oddziaływań negatywnych.
3: Sprawa jest zatem wciąż w toku, a przed obradami Rady Miasta skomentowała ją również Małgorzata Gotowska, członkini zarządu Remondis S.A.
6: Dzisiaj na sesji Rady Miasta będzie mowa o przykrym zapachu, który ma dokuczać mieszkańcom Sierniczka, czyli tych okolic, w których właśnie zakład się znajduje. No jak Państwo na to odpowiadacie? No bo już dużo się w tej sprawie wydarzyło, bo i nowa hala, prawda, niedawno otwierana, więc no co tu się jeszcze może zmienić?
7: Szanowni Państwo, Remondis Bydgoszcz rzeczywiście zawsze wsłuchuje się w głos mieszkańców. Prowadzimy dialog społeczny od 7 lat. W związku z tym rzeczywiście w 2024 roku postanowiliśmy całkowicie schermetyzować proces biologicznego przetwarzania. Jest to 12 tysięcy metrów kwadratowych zadaszonych hal z bardzo nowoczesnym systemem wentylacji i odpylania. Natomiast użytkowanie hal pod względem środowiskowym nastąpiło w czerwcu 2025 roku i od tego momentu wszystkie odpady, które znajdowały się na zewnątrz, znajdują się właśnie w schermetyzowanych halach. Przez rok uczyliśmy nauczyliśmy się tych nowych wyzwań, wiemy, gdzie mamy problem, tak, i próbujemy go rozwiązać. W ostatnim czasie ilość zgłoszeń na pewno uległa zmniejszeniu, a w zasadzie są momenty, kiedy w zasadzie tych zgłoszeń nie ma wcale. Natomiast słuchujemy się zgłoszeń mieszkańców, tak, żeby reagować na każdą informację od nich. Natomiast

0: Nie, hermetyzacja jest procesem najwyższego możliwości zhermetyzowania tego typu instalacji. No i systemy, które są w nim się znajdują, no mają zapewnić przede wszystkim no, brak uciążliwości substancji złowonnych.
1: A tak najprościej mówiąc, gdzie tkwi problem? Tak gdybyśmy mieli z inżynierskiego przełożyć na taki najprostszy język.
0: Z punktu widzenia hermetyzacji tak naprawdę zawsze punktem, który jest problematyczny, to jest punkt, jeżeli jest jakaś nieszczelność. My mamy zdiagnozowaną sytuację, jeśli chodzi o styczeń i luty tego roku, ze względu na bardzo wysokie, właściwie niskie temperatury ujemne, które spowodowały po prostu awarię bram. No i po prostu bramy były otwarte, no i w związku reagowaliśmy na to, ale zanim zostały one naprawione, bo mrozy musiały po prostu, mówiąc wprost, zelżeć, no i te bramy po prostu są zamykane. I to w tym okresie był to najczęstszy jakby powód tego, że mieszkańcy mogli odczuć jakieś niedogodności.
1: Ale potem po tych mrozach mieszkańcy też zgłaszali, że ten zapach cały czas jest obecny, czyli bramy plus coś jeszcze?
0: Znaczy ja powiem tak, w ostatnim czasie od kwietnia tego roku my nie dostajemy żadnych zgłoszeń, tak, że jest jakiś problem, a staramy się reagować. Mamy wdrożone procedurę odpowiadania na różnego rodzaju zgłoszenia i od kwietnia tego roku no, nie mamy żadnych zgłoszeń, więc no, ten system działa. Ale, tak jak powtarzam, jeśli mieszkańcy nas o coś pytają albo chcą do nas przyjść, nawet bez zapowiedzi, zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby mieszkańcy mogli odwiedzić naszą firmę.
2: Rozumiem, bo pani powiedziała, że to jest jakby już ostatni taki punkt, ta hermetyzacja, czyli jakby tu już nic więcej, jeśli chodzi o technologię, o, nie wiem, o jakieś nowe rozwiązania się nie da zrobić, bo to już jest wszystko, co państwo mogliście?
0: Myślę, że zawsze w działaniach technologicznych zawsze jest coś do zrobienia i zawsze pojawiają się nowe rozwiązania. Natomiast wszystkie hale są podciśnieniowe, w związku z tym one wciągają powietrze do środka i na ten moment uważamy, że zostało zrobione bardzo dużo. No i cały czas się przyglądamy tej sytuacji na naszej instalacji.
3: W sprawie uciążliwości zapachowych w pobliżu bydgoskiego zakładu Remondis przyjrzała się Agnieszka Wynarska. Dalszy rozwój wydarzeń będziemy śledzić. Do Urzędu Miasta jeszcze wrócimy, ale chwilowo zmieńmy temat.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Porozmawiajmy o naprawdę sporych pieniądzach, liczonych w dziesiątkach milionów złotych. Chodzi o wsparcie dla 10 firm z regionu, przyznane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Wsparcie o tyle ciekawe, że polegające na zwolnieniu z podatku. W ten sposób wspierane są kluczowe gałęzie gospodarki i rosnące przedsiębiorstwa. Wśród nich bydgoski Nitrochem. Decyzję o przyznaniu takiego wsparcia wręczono w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Zapraszam zatem na miejsce.
5: Łukasz Krupa, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy. Dzisiaj Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wręcza 10 firmom z naszego województwa decyzję o wsparciu. Wsparciu polegającym na możliwości odliczenia od podatku w kolejnych latach części, kilkudziesięciu procent nawet inwestycji, które te firmy będą przeprowadzać. Firmy z różnych branż, oczywiście dla nas tutaj, dla Bydgoszczy najważniejsza to firma Nitrochem, która planuje ogromne inwestycje właśnie w rynek zbrojeniowy, co dzisiaj jest szczególnie istotne, ale także firmy z Włocławka i z Brodnicy i z Inowrocławia. Dla Nitrochemu to jest blisko 60 milionów złotych, to jest 40% inwestycji, czyli inwestycja za grubo ponad 100 milionów i to jest tylko jedna z inwestycji, która przez tą firmę będzie realizowana. Mówi się o kolejnych. Tutaj rozmawiałem właśnie też z członkiem zarządu strefy ekonomicznej, który też wspominał, że ma Nitrochem szansę występować o kolejne decyzje wsparcia, na kolejne inwestycje.
6: Mirosław Kamiński, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Chcemy w pewien sposób docenić tą współpracę z firmami, z którymi współpracujemy i dzisiaj to zwieńczenie polega na tym, że wręczamy decyzję o wsparciu, czyli jest to rzecz, w ramach których funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji. My jako spółka zarządzająca w imieniu ministra finansów i gospodarki dajemy zwolnienie z podatków dla firm, które wpisują się w program Polskiej Strefy Inwestycji. To dotyczy możliwości uzyskania na bazie kwotów kwalifikowanych, które inwestorzy nam zgłaszają, obniżenia podstawy podatkowania, czyli ten podatek nie idzie do Skarbu Państwa, nie idzie do ministra finansów, ale zostaje w firmie na kolejny rozwój. Oczywiście to jest też uzależnione od miejsca, gdzie dany inwestor funkcjonuje, dlatego że jest to związane też ze stopą bezrobocia. Im stopa bezrobocia jest wyższa, wtedy te parametry dotyczące chociażby ilości inwestycji, one są obniżone. W przypadku, kiedy ta stopa bezrobocia jest niska, to oczywiście te parametry są podwyższone. My działamy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i województwa pomorskiego. Branże, które obsługujemy, to w zasadzie szeroko rozumiana produkcja, usługi, ale też od ubiegłego roku jest to przemysł obronny. No, żyjemy w takich czasach, jak Państwo wiecie, niespokojnych i też w ostatnim okresie rząd robi wszystko, żeby wesprzeć firmy branży obronnej. Dzisiaj też mamy taką jedną z firm, której będziemy taką decyzję wręczali. Myślimy, że jest to bardzo dobry sposób na optymalizowanie ekonomiczne, szczególnie tej swojej działalności, dlatego że narzędzie okazuje się jest sprawdzone. To nie jest inwestycja na terenie wydzielonym, tak jak kiedyś strefy ekonomiczne funkcjonowały i jeszcze do końca tego roku funkcjonują, ale jest to miejsce, które wskazują bezpośrednio inwestorzy. Oczywiście ona musi być w takiej lokalizacji, gdzie jest funkcjonujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście są też warunki dotyczące dostępu do mediów i odpowiednia infrastruktura, która pozwoli realizować dany projekt inwestycyjny. Też widzimy, że firmy są na różnym etapie. Są firmy, które zaczynają działalność, ale są też takie firmy, które już mają po kilka decyzji o wsparciu i widzą, że jest to narzędzie, które się na tyle dobrze sprawdza, że bierze się kolejne. Jeżeli chodzi o ubiegły rok, bo on jest taki już zamknięty i tutaj możemy podać pewne dane, to wartość inwestycji, która została zadeklarowana przez inwestorów, to była kwota 3,3 miliarda złotych. Wydaliśmy 85 decyzji i to pokazuje, że gro z tych decyzji, około 70%, jeżeli chodzi o ilość, to są małe i średnie firmy, głównie kapitał polski, tak? A jeżeli chodzi o te duże projekty inwestycyjne, to jest też kilka takich projektów, których wartość jest ponad 100 milionów złotych. Jeden z takich największych, który został ulokowany w Bydgoszczy, to może nie jeszcze kwestia ubiegłego roku, tylko końcówka 24, ponad 400 milionów złotych, tak? Firma z Bydgoszczy, która dostała taką decyzję o wsparciu.
7: Główne kryteria są dwa.
3: Wojewoda Michał Sztybel.
7: Realizacja inwestycji, bo zwolnienie wynika z zainwestowanych własnych pieniędzy, ale także utworzenie miejsc pracy i gwarancja, że ta inwestycja przyniesie w przyszłości, że tak powiem, dochód. Wtedy Pomorska Strefa Ekonomiczna w imieniu państwa polskiego jego ocenia, czy rzeczywiście taka inwestycja może w przyszłości przynieść jeszcze większe dochody do budżetu państwa, chociażby w podatkach już po tym okresie zwolnienia. To są główne kryteria, oczywiście jest szereg różnych formalnych związanych z analizą sytuacji finansowej, wiarygodności, że tak powiem, potencjalnego podmiotu, no ale to są te takie kluczowe, które jakby definiują wstępne w ogóle przyjęcie i możliwość starania się o takie pieniądze. Co do zasady, jakby to jest na wniosek firmy, Pomorska Strefa Ekonomiczna jest operatorem, pomaga, wskazuje, chociażby koordynuje w zakresie spółek obronnych, dostaw specjalnych pełnomocnictwa, aby tą rolę bardziej jeszcze aktywną pełnić. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnego ograniczenia budżetowego, bo tutaj mówimy tak naprawdę o zwolnieniu jakby w podatku, czyli uwzględniamy to, że ta firma przynosi zyski, państwo jest w stanie na jakiś czas zrezygnować jakby z podatków wynikających z zysku za to, że ta działalność będzie dalej utrzymana i w przyszłości wpływy z podatku będą jeszcze większe. Tego wsparcia jest dużo, chociażby jednym z większych w naszym w ogóle całym województwie było wsparcie dla firmy Canpac, która zainwestowała 500 000 zł w Bydgoszczy, budując swoje nowe linie technologiczne. Więc to jest działanie, którego zachęcamy, bo nie jest działaniem wyjątkowym, jednorazowym. Jeżeli przedsiębiorcy czują, że mogą inwestować i stworzą miejsce pracy, to wtedy, że tak powiem, zachęcam do kontaktu z Pomorską Strefą Ekonomiczną.
8: Arkadiusz Miszuk, Nitrochem, prezes zarządu. O kwotach nie chcemy się na razie wypowiadać. One dopiero przyjdą. Znaczenie ma dla nas ogromne, bo pozwala nam finansować nasze inwestycje rozwojowe, wzrost potencjału produkcyjnego, o którym cały czas mówimy i te wyzwania przed Nitrochemem są duże. Stąd też mówiliśmy o tym wcześniej. My bardzo mocno staramy się uczestniczyć w wielu programach wsparcia i z nich korzystać, no bo mówimy, te inwestycje w przypadku Nitrochemu są naprawdę duże. te pieniądze, które nie odprowadzimy do budżetu, będziemy inwestować przede wszystkim w rozwój, w nowe technologie, w następne nasze linie produkcyjne. To nie są pieniądze do tak zwanego bieżącego przejedzenia. To pieniądze, które będziemy przeznaczali na inwestycje także w ludzi, także w szkolenia dla pracowników, ich poprawę ich warunków pracy, bo one nie są najłatwiejsze.
3: No i temu właśnie kibicuję najbardziej, czyli poprawie warunków szeregowych pracowników, a nie tylko prezesów i ich zastępców. O Nitrochemie mówi się ostatnio często i sporo, ale pewnie taki stan się jeszcze utrzyma. Ofensywa inwestycyjna w bydgoskiej spółce trwa i będę się jej jeszcze przyglądać.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Za chwilę kolejne tematy. Powrócimy jeszcze do Urzędu Miasta i do tego, co działo się przy okazji majowej sesji. Będzie zatem o tym, jak włosy dęba stanęły na wieść o tym, że dąb może runąć. Przy okazji przyjrzymy się ochronie przyrody w Bydgoszczy, ale zapytamy też o aktualności związane z rowerem aglomeracyjnym. Najpierw jednak pomówmy o absolucie, przepraszam, o absolutorium.
4: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Niektórzy mówią, że to polityczna szopka, kilkugodzinny teatrzyk, którego finał i tak wszyscy znają. Inni widzą w tym jednak szansę na zapoznanie się z aktualnościami związanymi z naszym regionem i poszczególnymi jego, powiedzmy, szufladami. Obiektywnie jednak mogę stwierdzić, że kujawsko-pomorski sejmik wysłuchał raportu o stanie województwa za 2025 rok, a następnie zagłosował nad absolutorium dla zarządu województwa. Obiektywnie mogę też stwierdzić, że w tym sejmiku rządzi koalicja KO Trzecia Droga. Fakty są zatem rzeczywiście takie, że wynik głosowania był do przewidzenia, podobnie jak było to, że radni sejmiku z ramienia PiS nie poprą absolutorium. Gustaw Nowak, kłaniam się niziutko i zapraszam właśnie do Urzędu Marszałkowskiego. Przybliżę dyskusję między dwoma obozami politycznymi, które na sytuację w województwie patrzą zgoła odmiennie.
9: Zeszły rok był naprawdę najlepszy w historii.
10: Są obszary zaniedbane pod względem infrastrukturalnym, pod względem przepływu środków europejskich.
3: Najpierw jednak, żeby było jasne, wyjaśnijmy sobie, jak zakończyło się głosowanie nad absolutorium dla zarządu województwa. Tu wycinek z majowej sesji sejmiku, a obrady prowadzi oczywiście przewodnicząca Elżbieta Piniewska.
11: 17 głosów za, przy 11 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Informuję, że po rozpatrzeniu raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2025 roku sejmik województwa kujawsko-pomorskiego bezwzględną większością głosów podjął uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i udzielił wotum zaufania. Serdecznie gratuluję zarządowi województwa kujawsko-pomorskiego uzyskanego wotum zaufania.
3: Były gromkie brawa, nie wiem czy były kwiaty, ale to absolutorium, a nie wotum zaufania, więc chyba obeszło się bez bukietu i bez 100 lat. Była za to konferencja prasowa radnych Prawa i Sprawiedliwości, poprzedzająca obrady sejmiku. Na niej właśnie wyłożono zastrzeżenia wobec zarządu województwa i marszałka Piotra Całbeckiego. Przybliżę je w pierwszej kolejności, by marszałkowi oddać antenę za kilka chwil. A zacznie posłanka na Sejm RP 8 i 9 kadencji Joanna Borowiak, od niedawna przewodnicząca Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w województwie kujawsko-pomorskim.
12: Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oczekują zrównoważonego rozwoju całego województwa. Takiego zrównoważenia rozwoju nie widać pod rządami pana marszałka. Są obszary zaniedbane pod względem infrastrukturalnym, pod względem przepływu środków europejskich. Znów ta ekipa, która wróciła do władzy w kraju, chce centralizować rozwój swoich regionów poprzez wsparcie wielkich miast. Znów wraca jakby rozwój dyfuzyjno-polaryzacyjny. My zawsze staliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość na stanowisku, że rozwój ma być zrównoważony. Dlatego też uważamy, że w centrum działań zarządu województwa kujawsko-pomorskiego powinna właśnie znaleźć się Polska Powiatowa. Powiaty z naszego regionu, to one powinny otrzymywać wsparcie, szczególnie nie tylko przez pryzmat liczby ludności, ale także potrzeb które w tych powiatach i w gminach się ukazują.
3: Radni PiS jeszcze przed sesją zapowiedzieli głosowanie przeciwko przyjęciu sprawozdania z realizacji budżetu za 2025 rok. Jak zapowiedzieli, tak zrobili, a o przyczynach takiej decyzji opowiadał radny sejmiku Marek Gralik.
13: Jest bardzo wiele powodów, ale wymienię tylko dwa najważniejsze. Kwestia najpierw wydatków. Wydatki, które zostały zaplanowane, zostały wydatkowane na poziomie zaledwie 94%, a co to oznacza? To oznacza, że 135 milionów złotych nie zostało przekazane w postaci, byśmy powiedzieli, konkretów na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego regionu. Co ciekawe, zadań, i to jest drugi powód, zadań inwestycyjnych nie wykonano wykonano w 91%, a to oznacza z kolei, że 53 miliony złotych nie zostały zrealizowane, jeśli chodzi o inwestycje, a jak ważne to są zadania, to chyba nie trzeba przekonywać. Co ciekawe, są również takie zadania inwestycyjne, jednoroczne lub wieloletnie, które w ogóle nie zostały zrealizowane, znaczy nie wydano ani złotówki. Takich przykładów jest bardzo dużo, ale takim bardzo widocznym przykładem jest zaniechanie budowy w tym roku obwodnicy Tucholi. Z kolei na inne obwodnice Rypina, czy też Więcborka, czy też Brodnicy, no i średnio wydatkowano niecałe 50%. Są też takie działy, jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%. Na 11 zadań, bo tyle tylko było inwestycyjnych, wykonano zaledwie 5. To są nasze główne zastrzeżenia, oczywiście jest ich znacznie więcej. Wspomnę tylko jeszcze o tym, że również środki europejskie, które miały być przeznaczone na inwestycje, zostały wydatkowane w naszym zdaniu na dalece niesatysfakcjonującym poziomie.
3: Mówił radny Marek Gralik. Zostańmy jeszcze na konferencji radnych Prawa i Sprawiedliwości sprzed obrad sejmiku, bo w sprawie raportu o stanie województwa i głosowaniu przeciwko absolutorium dla zarządu powiedział jeszcze radny Wojciech Jaranowski.
14: Głównym powodem jest słaba realizacja po 5 latach obowiązywania strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, strategii przyspieszenia 2030+. Nie widzimy tego przyspieszenia, bowiem na 134 projekty kluczowe tylko ukończono dotychczas 20 tych projektów. W roku 2025 zakończono tylko 2 projekty kluczowe. 46 projektów kluczowych jest w trakcie realizacji. 21 jest w fazie zerowej, czyli nie rozpoczęto prac. 27 projektów jest w fazie pierwszej, początkowej. Tak więc słabo to widzimy. Nie realizuje się projektów kluczowych, które są niezbędne dla rozwoju województwa. Jak sama nazwa wskazuje, projekty kluczowe. Natomiast też nie ma opracowanych 11 dokumentów strategicznych do strategii rozwoju województwa. To też jest negatywne zjawisko, które wpływa na to, że te projekty kluczowe nie są realizowane. Dostrzegamy także nierównomierny rozwój województwa, dlatego że na przykład w polityce terytorialnej przyjęto kryterium ludnościowe, a więc są środki per capita na jednego mieszkańca, no to wiadomo, że w tym momencie największe miasta najbardziej korzystają z tej polityki terytorialnej. Jest to prawda premia dla gmin zagrożonych złą sytuacją społeczno-gospodarczą, 25%, ale to jest tylko 10% alokacji w polityce terytorialnej, także nie jest to dużo. Dlatego uważamy, że powinny być zwiększone środki w przyszłej perspektywie na te gminy zagrożone złą sytuacją społeczno-gospodarczą. W tej chwili zdiagnozowano 93 takie gminy i miasta, które mają tak zwane obszary problemowe, które mają tą premię, ale to pokazuje właśnie, że ten rozwój nie przebiega równomiernie, bo większe miasta szybciej się rozwijają, a 93 gminy mają z tym problem. Mają złą sytuację społeczno-gospodarczą, więc domagamy się zwiększenia środków na te zaniedbane obszary, obszary problemowe, obszary skutecznej interwencji, określone w dokumentach krajowych i w strategii rozwoju województwa, a także postulujemy przywrócenie funduszu wsparcia dla najmniej zamożnych gmin. Taki fundusz obowiązywał kilkanaście lat temu, nawet wtedy, kiedy budżet województwa był o wiele, wiele mniejszy.
3: To główne, ale jak podkreślał Marek Gralik, nie jedyne zarzuty radnych PiS wobec zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Stawianych przez nich znaków zapytania jest więcej, ale pora dać możliwości na obronienie się drugiej stronie, czyli marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu. Nieco dziwić może brak zdziwienia u marszałka. Posłuchajmy.
15: No ja się wcale nie dziwię PiS-owi, że nie głosuje za absolutorium, bo jest opozycją. To jest ich naturalne prawo i obowiązek właściwie. instrukcja idzie z góry, jak mają się zachowywać w wielu sytuacjach oczywistych. Głosowali przeciwko budżetowi, ale potem, kiedy trzeba było na przykład w ramach tego budżetu odkupić baseny solankowe w Ciechocinku, tam są za. Więc nie będę komentował, jest to normalna gra polityczna. Za to budżet wykonaliśmy bardzo dobrze. Zeszły rok był naprawdę, moim zdaniem, najlepszy w historii województwa. Wydatkowaliśmy 35% wszystkich wydatków na inwestycje, na wydatki majątkowe. Udało się zrealizować je w 99%. Owszem, zamieniliśmy te drogi, które wyszły wolniej, na inne, ale jeszcze raz powtórzę, my nie realizujemy inwestycji drogowych w planie rocznym, tylko w planie wieloletnim do 2030 roku. Przesuwamy więc te zadania, których nie dało się zrealizować, uzyskać odpowiednich decyzji i tak dalej, na lata następne. Za to żadna inwestycja, żadne euro, żadna złotówka nie zostały uronione, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Wręcz odwrotnie, rekordową ilość oddaliśmy w zeszłym roku. Przeszło 100 kilometrów nowych dróg. A co do innych wydatków, przypomnę, Opera. Historyczny projekt, który właściwie nie ma precedensu w historii kultury kujawsko-pomorskiej. Kiedyś budowana 30-50 lat, w 2 lata w tej chwili dobudowujemy 4. krąg. Tak naprawdę ogromna inwestycja, która właściwie jest w tym roku już na ukończeniu, ale realizowaliśmy ją w zeszłym roku. Przypomnę chociażby tak inwestycje jak Księżnica Kopernikańska w Toruniu. W tym roku oddany ostatecznie do użytku obiekt, ale przecież zrealizowany w zeszłym roku. Mógłbym mnożyć i wymieniać bardzo długo inwestycje, które realizowaliśmy. Co do wydatków związanych z funkcjonowaniem naszych wydatków unijnych, no, to też jest rekordowy czas, no więc jeżeli ktoś zarzuca nam, że słabo idzie, a jesteśmy najlepsi w Polsce, to nie wiem, kim jeszcze, jak powinniśmy jeszcze wydatkować te środki, bo tak jest rzeczywiście, jeśli chodzi o nasz regionalny program operacyjny, mamy najlepsze wskaźniki kontraktacji w Polsce. Jeśli chodzi o certyfikację, czyli rozliczone już wydatki, 6 jesteśmy w Polsce, więc nie widzę w ogóle żadnych problemów i tutaj wręcz odwrotnie, należy się tylko tym cieszyć, że tempo inwestycji jest bardzo wysokie. I czy przyspieszamy? Oczywiście, że przyspieszamy, ponieważ wskaźniki liczone rok do roku, ale i w perspektywie ostatnich 5 lat wskazują na to, że mamy coraz lepsze warunki życia w naszym województwie, a o to nam chodzi w naszej strategii rozwoju województwa.
3: Warto dopytać jeszcze marszałka Całbeckiego o inny zarzut stawiany przez opozycję, a mianowicie o rzekome faworyzowanie dużych ośrodków miejskich i co za tym idzie marginalizowanie małych miejscowości i wsi.
15: Absolutnie to jest nieprawda. W sposób szczególny zadbaliśmy o wsparcie dla mniejszych ośrodków, które mają niższe wskaźniki rozwojowe, gorsze wskaźniki rozwojowe i one są odzwierciedlone w naszej polityce terytorialnej. Jeśli pani poseł by zajrzała, jak wydatkujemy nasz regionalny program operacyjny, zauważyłaby, że właśnie te ośrodki mają o 30% środków więcej do dyspozycji unijnych niż duże miasta, te, które są rozwinięte lepiej. No więc nie wiem, skąd ten zarzut. A to, że my realizujemy własne zadania w całym regionie, raz kupujemy basen w Ciechocinku, innym razem, tak jak dzisiaj, będziemy odkupować od powiatu golubsko-dobrzyńskiego przy Zamku Golubskim parcele, na której chcemy zbudować Muzeum Traktorów, pomóc zrealizować te inwestycje i zbudować Muzeum Traktorów, no to jest właśnie nasze zaangażowanie w rozwój dyfuzyjny, zrównoważony całego regionu. Także absolutnie odpieram ten zarząd, wręcz odwrotnie, jesteśmy w ścisłym kontakcie z wszystkimi gminami, szczególnie te, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia, a to wsparcie realizujemy poprzez odpowiednią realokację środków unijnych, zarówno naszego programu operacyjnego, PROW-u, jak i KPO.
3: Ja jestem ciekaw, jak wyjaśni się kwestia związana z dość kontrowersyjnym przetargiem na leasing samochodów dla Urzędu Marszałkowskiego. Przypomnę, że w tej sprawie w marcu wpłynęło zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zastanawiające mogą być też rzeczywiście przeciągające się marszałkowskie inwestycje, przenoszone z roku na rok. A to siedziba Teatru Muzycznego w Toruniu, a to remont Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy, który ostatecznie zakończy się budową z zupełnie nowego obiektu, a to modernizacja Filharmonii Pomorskiej. Duże wydatki dobrze jednak sumiennie i rzeczowo dopilnować, by nie ryzykować wtopy, odpowiada często Piotr Całbecki, który marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego jest, przypomnę, od listopada 2026 roku. To już zatem dwie dekady i co ciekawe, Całbecki rekordzistą nie jest, bo w województwie mazowieckim pan Adam Struzik jest wojewodą od 2001 roku. Wiele przez ostatnie lat słyszeliśmy plotek. Jedna z nich mówiła na przykład o tym, że marszałek Całbecki chciałby zostać wojewodą. Inna kilka lat temu wskazywała na to, że wystartuje w wyborach prezydenckich w Toruniu, a fotelem marszałka miał być wówczas zainteresowany ówczesny prezydent Torunia Michał Zaleski. Ach, niektórzy wróżyli też marszałkowi karierę europosła. No sporo było tych przypuszczeń, domniemań, wróżb i historii wprost z końca głuchego telefonu, ale sytuacja na fotelu marszałka województwa pozostaje bez zmian. Ku radości jednych i zmęczeniu innych.
4: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak. Wracamy do Urzędu Miasta, gdzie niedawno odbyła się wyjątkowo ciekawa sesja. W jej trakcie mówiono m.in. o temacie, który sprawił, że o Bydgoszczy stało się głośno chyba w całej Polsce. A poszło o drzewo, które kolidowało z planowanym przebiegiem drogi rowerowej. Strona społeczna zainterweniowała i dość prędko odpowiednie organy obwieściły, że nastąpi korekta planu. O szczegółach tej sprawy jeszcze przed sesją powiedział Agnieszce Wynarskiej, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Wojciech Nalazek.
16: Generalnie podjęliśmy w Zarządzie Dróg analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak, to jest podstawowa jakby informacja, którą przekazuję, natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta i audytora BRD. To są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, drzewo zostaje. Tylko jak powstanie układ drogowy pod względem infrastruktury rowerowej zostanie docelowo zaprojektowany, no to będziemy dopiero wiedzieli w kolejnych tam, myślę, że tygodniach. Zaprezentuję dzisiaj na sesji dwa elementy, które właśnie pokazują alternatywne rozwiązania. Jedno z zawężeniem jezdni, czyli likwidacją lewoskrętu, a drugie z poprowadzeniem drogi rowerowej ulicami alternatywnymi, ulicą Chopina bądź Sportową. Oczywiście no, nie mamy jak gdyby wpływu na ostateczne decyzje projektowe. Oczywiście my to rekomendujemy i tutaj, tak jak powiedziałem, będziemy oczekiwali odniesienia się projektanta, którym to przekazaliśmy wczoraj, oraz audytora. Tutaj akurat jeżeli chodzi o kwestię przebudowy tego, co zaplanowaliśmy w naszych rekomendacjach, czy też odstąpienia od realizacji pewnego odcinka drogi rowerowej, to nie powinno wpłynąć na cenę inwestycji. Generalnie, jeżeli chodzi o koncepcję, pierwsza koncepcja zakładała wykonanie dróg rowerowych w niepełnym, jak gdyby, zakresie na skrzyżowaniu. Natomiast zostało to poddane pod opinię i jednym z takich opiniotwórców był zespół do spraw polityki rowerowej, który jednak narzucił, żeby infrastruktura rowerowa była w całym obszarze skrzyżowania. I wtedy musieliśmy jakby przekazać te informacje dalej. No jeżeli wprowadzamy infrastrukturę, gdzie jest bardzo wąsko, no to automatycznie ma to oddziaływanie na drzewa. I tak też się stało.
2: Ale Bydgoszcz ma standardy ochrony zieleni i one powinny być w szczególności brane pod uwagę. Od wielu lat miasto wskazuje na to, że będzie zieleń chronić. Wiemy, że jest w ostatnim czasie bardzo dużo kontrowersyjnych decyzji i to drzewo pewnie zostałoby wycięte, gdyby nie reakcja społeczników i bardzo duży też odzew społeczny.
16: Oczywiście, że tak, powiem tak, my jako zarządca drogi w ogóle nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy dokonywali wycinek niezgodnych z prawem i z standardami, tak? Wszelkie decyzje, które mieliśmy, były to decyzje organów, które zezwalają na wycinkę drzewa. Podkreślam, zezwolenie otrzymaliśmy, natomiast oczywiście teraz mówimy o zmianie w ogóle całkowicie podejścia do sprawy, natomiast te decyzje, o których pani mówi, to było rok 2021, czyli tak naprawdę z tego co pamiętam, żadnych wytycznych dotyczących ochrony wtedy jeszcze nie było.
3: To tyle od dyrektora Nalazka, do którego jeszcze dziś wrócimy, a o sprawie Agnieszka Wynarska porozmawiała też z Marzeną Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew, obywatelski monitoring drzew. Będzie też ogólnie o dbaniu o przyrodę w naszym mieście. mieście.
17: Jeśli chodzi o ochronę zieleni w Bydgoszczy, to bardzo dużo emocji wzbudza w tej chwili sprawa dębu przy ulicy Moniuszki. Zwracaliście Państwo uwagę na to, że żeby go chronić. Dlaczego i z czego się wzięła w ogóle cała ta historia?
18: Jesteśmy obecnie w trakcie prowadzenia takiego projektu poświęconemu monitoringowi drzew w Bydgoszczy. Patrzymy po prostu, wnioskujemy o informacje związane z różnymi inwestycjami. No i potem analizujemy te dokumenty. Patrzymy, gdzie drzewa będą wycinane, gdzie będą nasadzane. No i jednym z takich obszarów, gdzie poprosiliśmy o dokumenty, były drogi rowerowe. No i zaczęliśmy się przyglądać właśnie tutaj najpierw drodze rowerowej, która ma powstać przy ulicy Kilis-Kłodowskiej, Moniuszki, Sienki i tak dalej. No i ze zdziwieniem zauważyliśmy, że ten dąb jest przeznaczony do wycięcia. Jest to bardzo dorodne drzewo o pomnikowych rozmiarach i jest na stałe jakby wpisane w krajobraz Bydgoszczy. Pełni nie tylko ważne funkcje ekosystemowe czy przyrodnicze, ale też jest związane z historią w Bydgoszczy, bo jak się potem okazało, w internecie się odezwała pani, której dziadek prawdopodobnie to drzewo posadził. Dziadek był, działał w Polonii Bydgoszcz, więc jest to też kawał historii miasta.
17: Wywiązała się duża dyskusja. Wielu mieszkańców stanęło w obronie tego drzewa, które miało zostać wycięte. Teraz zapadła decyzja, że ono jednak ocaleje.
18: Tak, cieszymy się bardzo z tego. Szkoda, że ta decyzja dopiero zapada po tym, jak dowiaduje się opinia publiczna i następuje po prostu takie wzmożenie w internecie. Ja bym wolała, żeby takie decyzje po prostu, czy alternatywne rozwiązania, no, były wyszukiwane przez specjalistów i przez nich przygotowywane. No też w tych dokumentach, do których myśmy dotarli, do korespondencji pomiędzy Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej, a Zarządem Dróg, no widać było, jak Wydział Zieleni walczył też o to drzewo, no ale jakby w starciu z drogowcami i tutaj z argumentami, że drzewo rośnie niezgodnie z przepisami z 2022 roku, no nie miała szans argumentacja o tym, jak ważne to jest drzewo, jaki to jest też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
17: Jak pani ocenia ogólnie te standardy zieleni w Bydgoszczy? Bardzo duża jest też w tej chwili dyskusja o tym, o parku centralnym, który ma powstać kąpielisko. Jest to też teren cenny przyrodniczo. Decyzja już zapadła, więc pewnie nie uda się już jej cofnąć. No ale wzbudza ona dużo kontrowersji.
18: Standardy zieleni dotyczą tego, jak drzewa są traktowane w czasie inwestycji. To jest właśnie też coś, co my chcemy w tym naszym projekcie zbadać i będziemy tutaj przygotowywać raport. Natomiast no, cały czas widzimy w Bydgoszczy, no pewnie nie tylko u nas, też w innych miastach, że cały czas kosztem drzew, kosztem terenów zielonych miasto się rozbudowuje. Jest pytanie o to, gdzie jest jakaś granica, bo wiemy, co się dzieje z klimatem. Znamy problem związany z miejskimi wyspami ciepła, no ale jakoś za każdym razem, gdy przychodzi do inwestycji, no gdzieś się o tym zapomina i po prostu ważniejsze staje się to, żeby zabetonować, wybudować. My nie jesteśmy na przykład przeciwni kąpielisku, bo na pewno no, jest kąpielisko potrzebne w Bydgoszczy. Też przecież wcześniej różne kąpieliska funkcjonowały dawniej, czy to na Kosaka, czy przy Astorii, czy na Miedzyniu. Natomiast no, ta lokalizacja nie jest zbyt szczęśliwa. Z tego względu, że Park Centralny, no takie miejsce niektórym dobrze znane, niektórym w ogóle nie kojarzone, ze względu na to, że leży w centrum, ale z boku w jakiś sposób. Przez lata pozwoliło to przyrodzie tam bujnie się rozwinąć. Mamy tam i siedliska różnych ptaków. No według bydgoskich ornitologów w tym roku 66 gatunków obserwowano. Nie wszystkie tam ptaki oczywiście mają swoje lęgi, ale dla niektórych jest to ważne miejsce odpoczynku czy żerowania. No i po prostu budując w tym miejscu taką inwestycję, zabieramy im ten dom. Już nie mówiąc o płazach, o gadach, o bezkręgowcach, no ale to już powiedzmy też, nie wszyscy się tym przejmują. Inwestycja ważniejsza. Na pewno wzrasta świadomość, znaczy wzrasta i świadomość mieszkańców, wzrasta też świadomość urzędników, tylko nieraz te cele, które mi się wydaje są stawiane przed projektantami, są no, ze sobą sprzeczne, bo trudno jest pogodzić interesy wszystkich stron. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że my też jesteśmy częścią przyrody i po prostu może się nam wydawać, że ten bezkręgowiec, jakiś ptak, który gdzieś tam sobie w tym parku centralnym mieszka, nie ma wpływu na nasze zdrowie, na nasze życie, ale no, to jest powiedzmy część tej jednej gałęzi, na której wszyscy siedzimy, no i tracąc te miejsca, tą gałąź podcinamy. No i niestety w dłuższej perspektywie pewnie zrobimy sobie krzywdę.
3: Mówiła Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew. Rozwojowi wydarzeń w sprawie uratowanego dębu będziemy się przyglądać, a teraz weźmy pod lupę bydgoski rower aglomeracyjny, którego nowy sezon wciąż nie wystartował. Mamy jednak zapowiedź i konkretną datę, kiedy ma to nastąpić. I tu ponownie witam na antenie Agnieszkę Wynarską oraz dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciecha Nalaska.
2: Mieszkańcy Bydgoszczy no, czekają trochę, bo są pewne zawirowania, jeśli chodzi o bydgoski rower aglomeracyjny, ale okazuje się, że już tutaj sprawa dochodzi do finiszu. Kiedy możemy się spodziewać nowych rowerów na ulicach?
16: Rower miejski rzeczywiście ma tutaj zawirowania, wynikają głównie z tego, że walczyły o jego jak gdyby możliwość uruchomienia w Bydgoszczy aż trzy firmy. Były odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej, różnego typu procedura przetargowa się bardzo przedłużyła, natomiast mamy szczęśliwy finał. W poniedziałek podpisałem tutaj w imieniu miasta umowę z firmą konsorcjum Orange Rowi, czyli wykonawcą roweru miejskiego w Bydgoszczy. Ten wykonawca zadeklarował najpóźniej, że uruchomi ten system 1 sierpnia. Będzie się starał oczywiście zrobić to wcześniej, dlatego że liczy również na to, że oczywiście każdy dzień to jest dla niego strata. Rowery są już jak gdyby przygotowane. W tej chwili trwa uzgadnianie ostatecznej kolorystyki, estetyki tego roweru z Plastykiem Miejskim oraz Radą do spraw Estetyki. Oczywiście równocześnie są przygotowane różnego typu regulaminy, aplikacje. Kontrolujemy to z naszymi tutaj inspektorami. Jak tylko zostanie to dograne właśnie pod względem kolorystyki, to myślę, że wykonawca w ciągu najbliższych tygodni ustawi to na ulicach. Rowery są zarówno rowery standardowe, rowery elektryczne. Wszystkie są wyposażone w pozycjoner GPS. Będziemy wiedzieli, gdzie te rowery są. Nie będzie stojaków. To jest taka nowość. Będą one jak gdyby zgrupowane w pewne kody znaku informującego o wypożyczalni roweru i będą jak gdyby w sposób zamykane zamkami, które będą umieszczone bezpośrednio na rowerze.
2: Czyli będzie można je w dowolnym miejscu zostawić, tak jak hulajnogi elektryczne?
16: Będzie trzeba je zostawiać w sektorze zbliżonym do stacji, bo tak jak powiedziałem, będą takie jak gdyby wirtualne stacje oznaczone specjalnym znakiem. Pozostawienie poza stacją będzie możliwe, bo niestety nie ma jak tego uniknąć, natomiast będzie jak gdyby obarczone pewną dodatkową opłatą, co będzie naszym zdaniem zniechęcało użytkowników, żeby takie rowery porzucać gdziekolwiek, tak?
2: Tak, bo to jest problem zawsze z hulajnogami, tak. Też wiele miast się mierzy, prawda?
16: Natomiast systemy, to jest nazywane jest to ogólnie systemem czwartej generacji, takie systemy funkcjonują już w wielu miastach i nie ma raczej z tym problemu, żeby te rowery są porzucane jak gdyby w każdym miejscu.
2: A te lokalizacje tych stacji wirtualnych będą takie same?
16: Jest 57 stacji bardzo zbliżonych, albo nawet takich samych, bo po to były przygotowane te stanowiska i też bardzo dobrze rozpoznawane są przez mieszkańców Bydgoszczy. Natomiast doszło 13 stacji, raczej koło 11 stacji dodatkowych i one są zlokalizowane w miejscach, gdzie były tutaj wnioski o to, żeby takie stacje powstały, a w szczególności jest dodana też Osowa Góra.
2: Liczy pan, że ta czwarta generacja, kolejna roweru zachęci mieszkańców do korzystania, bo w ostatnich latach zresztą nie tylko Bydgoszcz, ale również inne samorządy notują spadki w tym obszarze.
16: Natomiast tutaj powiem tak, nie, też, że jestem jakimś pełen optymizmu, natomiast czasy się zdecydowanie zmieniły. Zmieniły się też poruszanie się, wprowadzenie hulajnóg, zdecydowanie zdominowało rynek tutaj sharingowy i nie liczyłbym na powrót do pierwszej edycji. No, trudno sobie to nawet wyobrazić. Natomiast liczę, że nowe otwarcie, sprawność, jakość tych rowerów, całkowicie inny sposób wypożyczania na pewno odbuduje pewną rzeszę tutaj użytkowników, sympatyków tego sposobu poruszania się po mieście. Natomiast jestem raczej realistą i nie sądzę, że będziemy mieli wyniki powtórzone z pierwszego otwarcia.
2: A stawki się zmieniają? Będą wyższe?
16: Będzie utrzymany pewien okres darmowego wypożyczenia, natomiast stawki rzeczywiście się zmieniają, a szczególnie dotyczy to rowerów elektrycznych, gdzie nie będzie okresu darmowego, właśnie od każdej pierwszej minuty już będą płatne.
3: Myślę, że wiele mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy nie może się doczekać powrotu roweru miejskiego. Brać przykład możemy między innymi z Torunia, gdzie też były pewne zawirowania ze startem nowego sezonu, ale tam właśnie się to udało, a system ruszy 1 czerwca. No to co? Gonimy.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
3: I tak dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście jest mi niezmiernie miło, że spędziliśmy ten czas razem. Oddaję antenę w dobre ręce, a sam powrócę oczywiście za tydzień. Kłaniam się i życzę wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak. Do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
19: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Bezpieczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny. To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Reklama. Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak, cudownie się znowu słyszeć. Pokorzystaliśmy trochę z dobrej pogody, ale w przyszłym tygodniu może spaść nieco deszczu. Oby rzeczywiście tak było, bo panująca susza jest niebezpieczna. O czym powiemy sobie tym razem? Zajrzymy do Filharmonii Pomorskiej, gdzie zapytamy o plany na czerwiec, ale też o tymczasową przeprowadzkę. Porozmawiamy o wysokiej trawie, kosić czy nie kosić. Zajrzymy do młynu Frotera, wskoczymy na rower oraz wejdziemy do elektrycznego autobusu. Zapewniam, że dzisiejszy bydgoski Kogel Mogel będzie naprawdę pyszny. Zapraszam, zaczynajmy.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: A na wstępie zaproszę na moje miejsce Beatę Korzeniowską, która w skrócie opowie, czym żyła i żyje Bydgoszcz.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
4: Ten tydzień w Bydgoszczy upłynął pod hasłem dębu, a sprawa drzewa zjednoczyła bydgoszczan. Po tym jak Wyborcza napisała, że 120-letni dom przypułkowy rosnący na skrzyżowaniu Ogińskiego i Moniuszki ma zostać wycięty, bo stoi na drodze ścieżki rowerowej, w mieście zawrzało. W obronie drzewa stanęli ekolodzy, społecznicy, rowerzyści i po prostu bydgoszczanie. Niektórzy zapowiadali nawet, że przykują się do dębu łańcuchami. Ale nie będzie takiej konieczności. Dąb zostanie uratowany. Po fali krytyki, a także naciskach ze strony władz miasta, Zarząd Dróg Miejskich wycofał się z kontrowersyjnej decyzji, mówi dyrektor Wojciech Nalazek.
5: Podjęliśmy w Zarządzie Dróg analizę różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak, to jest podstawowa informacja, którą przekazuję, natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta i audytora Berda. To są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione.
4: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ogłosił, że na polecenie prezydenta miasta przygotował dwie inne koncepcje drogi rowerowej i w każdej dąb zostanie na swoim miejscu. Będzie dużo zakazów. Radni przyjęli nowy regulamin korzystania z Wyspy Młyńskiej. Celem wprowadzenia go jest, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, dostosowanie obecnych przepisów do faktycznych potrzeb i oczekiwań mieszkańców korzystających z wyspy przy uwzględnieniu specyfiki tego miejsca. Na Wyspę Młyńską nie będzie można wnosić materiałów pirotechnicznych, dokarmiać ptaków, kąpać się w remontowanych urządzeniach międzywodzia, a na teren całego trawnika. Nie wolno wprowadzać psów ani innych zwierząt. Jest absolutorium dla zarządu województwa. Tak zdecydowali kujawsko-pomorscy radni sejmiku. Nie obyło się jednak bez krytyki. Marek Gralik z PiS zwraca uwagę na niski, jego zdaniem, wskaźnik wykonania budżetu.
6: Są takie działy, jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%.
4: A marszałek Piotr Całbecki odpowiada.
7: Nie widzę w ogóle żadnych problemów, wręcz odwrotnie. Należy się tylko cieszyć, że tempo inwestycji jest bardzo wysokie.
4: Przypomnę, Piotr Całbecki jest marszałkiem województwa od 2006 roku. Wraca wakacyjny pociąg z Bydgoszczy na Hel. Latarnik w pierwszą w tym roku podróż wyruszy 27 czerwca. Paweł Chudzio.
8: Pociąg na Półwysep Helski dojeżdżać będzie codziennie przed południem, a z dworca głównego ruszy o 6.40. Pasażerowie będą mogli wrócić do Bydgoszczy wieczorem tego samego dnia. Start z Półwyspu nastąpi o 19.56, a przyjazd do Bydgoszczy o 23.41.
4: 27 czerwca uruchomione zostaną również pozostałe regionalne pociągi sezonowe Rybitwa do Kołobrzegu i Borsuk w Bory Tucholskie. A na koniec kierowca, który wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie we Włocławku. Tam zderzył się z mającym zielone światło Audi. Dostał 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu. Dodam, że to policjant prowadzący radiowóz.
3: Nie pochwalamy takiego zachowania. Kara zasłużona i oby była nauczką na przyszłość. A przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękujemy.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Teraz sprawdźmy, co w trawie piszczy. Im trawa wyższa, tym pewnie więcej tego piszczenia, ale niektórzy wolą jednak regularne koszenie. Dylematowi kosić czy nie kosić przyjrzała się Karolina Marcisz. Zamieniam się w słuch.
9: Wysoka trawa dla jednych jest oznaką zaniedbania, dla innych sposobem na bardziej zielone i przyjazne miasto. W Bydgoszczy znowu wraca temat koszenia miejskich terenów. Spacerując po mieście, łatwo zauważyć, że w wielu miejscach zieleń zrobiła się wyjątkowo gęsta, choć są takie części miasta, gdzie trawniki są regularnie wykoszone.
10: Stosujemy zasadę, żeby kosić tam, gdzie jest to niezbędne, natomiast te miejsca, w których możliwa jest wyższa trawa, tamtę trawę zostawiamy.
9: Mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.
10: Miejsca, które wymagają większej pielęgnacji, to są oczywiście tereny zieleni przyulicznej, szczególnie okolice rond, skrzyżowań, przejść dla pieszych, przejazdów tramwajowych, czyli wszystkie te miejsca, gdzie ta bardziej bujna roślinność czy wyższa trawa mogłaby ograniczać widoczność i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych czy kierowców. Oczywiście większym zakresem pielęgnacji objęte są też tereny tak zwane reprezentacyjne.
9: Pierwsze koszenia w tym sezonie rozpoczęły się pod koniec kwietnia. Za utrzymanie terenów zielonych odpowiada 5 firm działających w 9 rejonach miasta. Specjaliści od miejskiej zieleni przypominają, że wyższa trawa to nie tylko bardziej naturalny wygląd przestrzeni. To także schronienie dla owadów i miejsce, w którym łatwiej utrzymuje się wilgoć podczas upałów. Co na ten temat sądzą mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy? O to zapytaliśmy w ulicznej sondzie.
11: Nie przeszkadza mi, jest susza, mam działkę, więc niech sobie rośnie. Bo jak się skosi, no to jest jeszcze gorzej.
12: No trochę na pewno gorzej wyglądają te wysokie trawy. I też źle się kosi, jak jest za wysoka. No ale z drugiej strony trzeba dbać o to, co jest, jeszcze ratować te trawy wszystkie. Trzeba wyposzczotkować po prostu.
13: Brzydko. Raczej brzydko, bo to się roznosi, nie?
14: Czy nie podoba się pani?
13: Nie.
14: Lepiej, jak było przystrzyżone?
13: Tak.
15: Bardzo dobrze.
14: Dobrze?
15: No pewnie, że tak. I tak wszystko pyli, także już nie ma znaczenia, czy są te trawy, czy nie, ale trawa jest ładna, uważam.
9: Choć temat koszenia co roku wywołuje dyskusję, wielu mieszkańców podchodzi do tych zmian ze zrozumieniem. Coraz częściej można usłyszeć, że wyższa trawa nikomu nie przeszkadza, a bardziej naturalna zieleń po prostu wpisuje się w nowoczesne podejście do miejskiej przestrzeni. Mieszkańcy zwracają uwagę, że dzięki temu w mieście jest bardziej zielono i chłodniej. Wygląda na to, że Bydgoszcz powoli przyzwyczaja się do tego, że nie każdy trawnik musi wyglądać jak idealnie przystrzyżony dywan.
3: Karolina podała ten temat tak, że myślę, że z łatwością go państwo strawią. A teraz ruszymy do Filharmonii Pomorskiej, bo tam na horyzoncie sporo wydarzeń i sporo zmian.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
16: Jesteśmy w Filharmonii Pomorskiej, a jak Filharmonia Pomorska, to oczywiście Katarzyna Szewczyk. Cześć, dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
16: No miło tutaj do was przychodzić, zwłaszcza kiedy za oknem tak letnio, tak zielono, no i też z tego korzystacie.
17: Korzystamy, bo rzeczywiście otoczeni jesteśmy parkiem, pięknym parkiem, także zza okien widzimy zielone, rozkwitnięte liście i kwitnące drzewa. No i oczywiście tę przestrzeń również adoptujemy na koncerty plenerowe.
16: No właśnie, i w czerwcu będziemy mogli wziąć udział w takowych.
17: Muzyczne leżakowanie w Wiolinowie, idea, która zrodziła się jeszcze w roku Andrzeja Szwalbego i którą kontynuujemy we współpracy z instytucjami muzycznymi naszej dzielnicy muzycznej, ale też instytucji nieco oddalonych od placu Krzysztofa Pendereckiego. I gorąco zapraszamy na takie spotkania. Będzie można rozsiąść się wygodnie na leżaku, który specjalnie również na te koncerty został zaprojektowany, uszyty i przygotowany. I cieszyć się muzyką prezentowaną przez 3 czerwca uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych. O godzinie 11 ten koncert się rozpocznie, a następnie kolejne daty to 9 czerwca i 10 czerwca będą prezentować się studenci Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 9 o 11, 10 o 17.30. Następne spotkanie 17 czerwca i idea, która została zawiązana w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Akademią Muzyczną, będzie to chór nauczycieli. Także drogi nauczycielu, jeżeli masz ochotę, śpiewasz, to myślę, że do tej akcji jeszcze będzie szansa się dołączyć. 23 będzie nasze ostatnie muzyczne leżakowanie z dziecięcym chórem Filharmonii Pomorskiej i muzykami Filharmonii.
16: Ale to nie jedyne wasze plenerowe granie, bo pod wierzbą też gracie.
17: Rzeczywiście, rzutem na taśmę przejęliśmy ideę koncertów kameralnie pod wierzbą we współpracy z miejskimi wodociągami i kanalizacją. Pierwszy koncert się odbył 24 maja, na kolejny zapraszamy 14 czerwca, a jeszcze letnią porą 23 sierpnia spotkamy się po raz ostatni.
16: No, zapewne słuchają nas też alergicy, którzy wolą jednak wejść do środka i tutaj też mamy sporo.
17: Jeszcze czerwiec oczywiście, pomimo tego, że przygotowujemy się do wyprowadzki i do zapowiadanego bardzo szeroko etapu rozbudowy remontu Filharmonii, ale w czerwcu jeszcze sezon trwa. 12 czerwca przepiękne fragmenty opery Thais Masneta z naszą orkiestrą symfoniczną pod batutą José Marii Florencio z udziałem Marceliny Roman i Tomasza Raka. Wyjątkowa medytacja, czyli fragment, który Państwo zapewne po pierwszych dźwiękach rozpoznają. Kolejna propozycja 19 czerwca, również z naszą orkiestrą symfoniczną. Dwie symfonie, symfonia Haydna i Mahlera. Co ich łączy? To tonacja G-dur. Dyrygować będzie Raul Greenice, który od tego sezonu jest szefem artystycznym orkiestry symfonicznej, a partię solową w symfonii Mahlera wykona Justyna Kiel. I wreszcie 26, ostatni koncert w sezonie, muzyka filmowa z udziałem orkiestry symfonicznej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego, ale jeszcze będzie można skorzystać z oferty Filharmonii, przyjeżdżając do Pałacu w Lubostroniu. Także lubimy plenery i te plenery trzymamy kciuki, żeby się wszystkie udało zrealizować. 21 czerwca w niedzielę o 17 w parku przy Pałacu w Lubostroniu wystąpi nasza orkiestra kameralna, wykonując muzyczny koncert życzeń.
16: No to jest co uszczknąć w trakcie tych czerwcowych wydarzeń. A jak zapowiadają się wakacje w Filharmonii? Chyba sporo pracy przed Wami.
17: Przede wszystkim pracy przeprowadzkowej. Jesteśmy po spotkaniu i takiej burzy mózgów, jak to zaplanować. Także na pewno wymaga to ogromnej organizacji, strategii. No i nie ukrywam, że pewnie kręgosłup będzie co niejednego bolał, bo przeprowadzić naszą ilość dobytku, który zgromadziliśmy przez te kilkadziesiąt lat, rzeczywiście wymaga mnóstwa pracy, ale z wielką nadzieją, z optymizmem patrzymy na przyszłość, bo w końcu Filharmonia zmieni się i będzie w pięknej nowej odsłonie. Już za, trzymamy kciuki, 3 lata.
16: A gdzie się na ten tymczas zatrzymacie?
17: Od 1 czerwca będziemy korzystać z dawnej Akademii Muzycznej przy ulicy Słowackiego, także taki rzut beretem. Zapewne Państwo będą obserwować nas, kiedy będziemy przemykać przez plac Krzysztofa Pendereckiego, pchając wózeczek, walizkę bądź inny sprzęt, który pomoże nam przewieźć nasz taki dobytek codzienny, bo rzeczywiście biura będziemy, myślę, przenosić samodzielnie, a zaś firma przeprowadzkowa, która za moment zostanie wyłoniona w przetargu, przewiezie, przeniesie to, co najcięższe.
16: No ciekawie się to zazębia, no i mam wrażenie, że w przyszłości będziecie miło to wspominać, jak urzędowaliście w instytucji obok, wtedy, kiedy no, wasza siedziba była w remoncie, czy w modernizacji. No i co, wypatrujemy tego, co na horyzoncie. Jest ekscytacja tutaj w zespole?
17: Jest wielka ekscytacja, jest, nie ukrywamy, trochę obawy i taki też z przymrużeniem oka, czy Andrzej Szwalbe nam jakiegoś skarbu filharmonicznego też nie zakopał i czegoś nie odkryjemy. Na pewno to, co nieznane, zawsze rodzi trochę strachu. Myślę, że czas remontu, jak ktoś przeżył kiedyś remont, przeprowadzkę, później wprowadzkę, to niewątpliwie jest to czas również bardzo, bardzo trudny, ale z wielką nadzieją, z wielkim optymizmem, ale też z wielkim wzruszeniem, że przyszło nam żyć na etapie dwóch epok dla Filharmonii Pomorskiej. Znamy ją, tą, którą cieszyła przez 70 lat i poznamy ją także w nowej, przepięknej odsłonie, bo jak Państwo mają szansę również na naszej stronie internetowej oglądać te projekty, które zastaniemy po remoncie.

0: Także kto wie, może i tak się stanie w Bydgoszczy, tego życzę. No i ten duch filharmonii będzie później jeszcze bardziej obecny w naszym mieście.
1: Bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście troszeczkę tego ducha starego zostawimy, bo jest plan, żeby na przykład jeden rząd foteli zachować w nowym gmachu, w nowej przestrzeni, żeby rzeczywiście łączył pokolenia i łączył to, co było i to, co będzie. Ale prosimy śledzić nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową. Tam z wszystkimi tymi wydarzeniami i informacjami będziemy się dzielić.
0: No zdecydowanie będziemy śledzić. No i co, widzimy się, jeśli nie w czerwcu, no to w trakcie wakacji, po wakacjach, no co, widzimy się i trzymamy kciuki cały czas za jak najlepsze doznania muzyczne.
1: Bardzo dziękujemy. No i cóż, śledźmy, korzystajmy z oferty Filharmonii w drodze i zapraszamy na wszystkie wydarzenia muzyczne, by dać się przytulić muzyce.
2: Do muzycznego otulenia zachęcała Katarzyna Szewczyk, a ja za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Przed chwilą byliśmy w Filharmonii Pomorskiej, to teraz skierujmy się bardziej do centrum. Gdzie dokładnie? Na Wyspę Młyńską, do Młynów Rotera. One też mają sporo ciekawego do zaoferowania, ale o szczegóły oferty zapytajmy na miejscu. Zapraszam.
0: Ostatnio na antenie użyłem sformułowania, że pogoda jest myślęcinkowa, ale myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że aura jest też wyspowa. No i właśnie na Wyspę Młyńską się udałem, gdzie tutaj jeszcze bardziej atmosferę podgrzewają młyny Rotera. No właśnie, co przed nami, o tym opowie nam Adrianna Kwiatkowska, którą witam, cześć.
4: Cześć.
0: Dużo przygotowaliście na czerwiec?
4: Czerwiec jest bogaty w różnorodne wydarzenia dla różnych odbiorców. W młynach Rotera naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Już na początku miesiąca odbędą się warsztaty dla seniorów. Będą to warsztaty w rzece o drogach życia i spotkaniu, na których seniorki i seniorzy poznają właśnie taką technikę wykonywania przedmiotów z masy papierowej, czyli papier maché. I tutaj będziemy wykonywali ryby, które będą taką symboliczną opowieścią właśnie o życiu uczestników tych warsztatów. I te warsztaty odbędą się 2 czerwca.
0: No to rybki z papieru można zrobić. Czasami zazdroszczę seniorom w ogóle, że tyle fajnych atrakcji dla nich jest przygotowanych, ale z drugiej strony cieszę się, że i ja tym seniorem kiedyś będę. Co jeszcze w Młynach Rotera?
4: 3 czerwca odbędzie się u nas spotkanie literackie. Będzie to spotkanie z Aleksandrą Paduch wokół jej książki Trzewia, a w ogóle te spotkania, które tutaj, o których teraz opowiadam, będą wokół cyklu Erbnąć Recht, czyli w poszukiwaniu lokalnych tożsamości. To taki cykl, który rozpoczęliśmy w minionym roku i teraz go kontynuujemy i właśnie szukamy takich mikrohistorii, takich opowieści o osobach, które przechowują dokumenty, tworzą z nich różne właśnie historie. I ta książka Trzewia, w centrum tej opowieści jest zwykła rodzina, jest mama, tata, rodzeństwo, dziadkowie, ale też są zastawione stoły, sałatki z majonezem, ciasta z margaryny, czyli taka opowieść o rzeczywistości polskiej rodziny w latach 90.
0: No aż mi smaka zrobiłaś, ale smaka robimy też kolejnymi zaproszeniami kulturalnymi, no bo widzę, że tych zaproszeń masz na kartce całe mnóstwo.
4: Jestem przygotowana zawsze tutaj po prostu z różnymi kartkami, żeby na pewno nie zapomnieć o niczym, ale wszystko z głowy. Kolejne spotkanie również w ramach tego cyklu Erbnąć Recht to będzie spotkanie z Joanną Ostrowską wokół jej książki Ślady, historia pewnego archiwum. I tutaj właśnie punktem wyjścia do rozmowy będzie ta książka, ale historia, która jest w niej poruszana, czyli autorka do zbudowania tej opowieści używała różnorodnych notatek, wspomnień, dokumentów i właśnie z tych rozproszonych fragmentów stworzyła narrację o ludziach uznanych za zbędnych, takich, które historia przez lata pomijała. To spotkanie odbędzie się 11 czerwca od godziny 18 do 19.30.
0: Czyli dochodzimy do połowy czerwca. Co tam jeszcze?
4: W ogóle czerwiec to jest w Młynach Rotera miesiąc dzieci, bo odbywają się u nas rozmaite wydarzenia, w szczególności w ramach cyklu Między pytajnikiem a wykrzyknikiem. I właśnie w ramach tych warsztatów będziemy wybierać się w podróż do wnętrza mórz i oceanów. Będziemy odkrywali właśnie tajemnice tych głębin, poznamy

0: my gołym okiem, jakie tam mieszkają, jacy tam są mieszkańcy, jakie rośliny w tych głębinach też żyją. I na takie warsztaty z oceanografii zapraszamy już 6 czerwca od godziny 12. I również tego samego dnia, 6 czerwca, odbędą się warsztaty z sejsmologii, czyli wybierzemy się też w podróż nie tylko do głębi oceanów, ale też w podróż do wnętrza Ziemi.
1: To tak jakby komuś brda nie wystarczyła, to można się wybrać jeszcze głębiej. A kiedy?
0: A te warsztaty odbędą się 6 czerwca, zarówno oceanografia, jak również sejsmologia, ale to nie koniec, bo już 10 czerwca kolejne warsztaty w ramach tego cyklu i będzie to glacjologia. I tutaj poznamy ssaki z epoki lodowcowej, także wybierzemy się też w taką podróż historyczną i dowiemy się, co tutaj kiedyś po tej naszej Ziemi chodziło.
1: No i sprawdzimy, czy to, co w słynnej animacji przedstawiono, to jest prawda, czy może nie do końca. Zaproszeń od Młynów Rotera jest więcej, przypominam, przedstawia je Adrianna Kwiatkowska.
0: A 17 czerwca warsztaty z kartografii, czyli tutaj nauczymy się czytać mapy, dowiemy się, że może ona być takim prostym, ale ciekawym narzędziem, które nieraz już jest rzadziej używane, bo wszyscy mamy smartfony, używamy gdzieś tam wbudowanych w te nasze telefony właśnie nawigacji, a jednak tutaj jak korzystać z mapy, to może jeszcze nie każde dziecko wie.
1: No właśnie czytałem nawet ostatnio taką opinię, że nawet dorośli mogą mieć problem i to tacy dorośli, którzy kiedyś z map korzystali, ale przez te lata korzystania z GPS-ów, z ekranów nagle gdzieś zatraciliśmy umiejętność korzystania z mapy, umiejętność, która odpukać no kiedyś może się przydać, także chyba warto sobie przypomnieć co i jak.
0: No to cykl warsztatów edukacyjnych w Młynach Rotera na pewno będzie dobrym pomysłem na to, żeby właśnie takie umiejętności nabyć. No i te warsztaty z kartografii odbędą się 17 czerwca od godziny 16:30 do 18:00. Też dopowiem, że warsztaty są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat i można na nie przyjść z opiekunem i to już jest wtedy na jednym bilecie.
1: Mi się bardzo przyjemnie o czerwcu mówi, bo w czerwcu mam urodziny, więc może coś sobie tutaj znajdę dla siebie i w formie takiego prezentu urodzinowego wybiorę się do Młynów Rotera, tym bardziej, że no, propozycji jest sporo.
0: Na urodziny możesz wybrać się na przykład na zwiedzanie wystawy Węzły, bo już 20 czerwca o godzinie 13 będzie takie zwiedzanie z przewodnikiem i będzie to oprowadzanie tematyczne, a tematem przewodnim będzie natura miasta, czyli tutaj jesteśmy w klimacie wyspowym, wyspy Młyńskiej, w pięknej aurze, tutaj w samym centrum miasta, otoczeni rzeką Brdą, Młynówką, w takim zaciszu zieleni, także też o tej naturze można posłuchać, nawet w urodziny.
1: Zawsze, kiedy zapraszasz na zwiedzanie wystawy stałej, to jestem pod wrażeniem, na ile różnych sposobów potraficie przedstawić tak właściwie to samo.
0: Mamy kilka różnych takich ścieżek zwiedzania rzeczywiście i już mówiliśmy o znanych bydgoszczanach, bydgoszczankach, mówiliśmy o filmowej Bydgoszczy, a właśnie teraz kontynuujemy ten cykl Natura Miasta.
1: Na co jeszcze zapraszacie?
0: Jeszcze 20 czerwca odbędą się warsztaty familijne i też tutaj może wrócimy trochę do podobnej tematyki, bo warsztaty będą dotyczyć życia w morzach i oceanach, a także będą dotyczyć rzek świata. Tylko, że one odbywają się trochę w inny sposób, chociaż osoba, która prowadzi te warsztaty, jest ta sama.
1: No to zaciekawiłaś. Warto sprawdzić samemu?
0: Warto sprawdzić samemu, z dziećmi, rodzinami. Tak jak sama nazwa wskazuje, są to warsztaty familijne, więc czy dziadkowie z wnuczętami, czy rodzice z dziećmi, opiekunowie ze swoimi pociechami, wszystkich tutaj do Młynów zapraszamy. I zapraszamy też 21 czerwca, bo tego dnia z okazji Dnia Taty będziemy przygotowywali takie kartki pop-up, czyli takie manualnie będziemy tutaj wycinać i tworzyć właśnie takie laurki dla naszych ojców, dla naszych tatów, które są właśnie takie trójwymiarowe.
1: Mamy już dostały, no to pora na tatów. Dobrze, sporo się tego zapowiada, a jeszcze nie dokończyliśmy całego czerwca o tym, co pod koniec tego miesiąca. Jeszcze pomówimy w drugiej połowie czerwca. Zjawię się tutaj u was i dopytam o szczegóły, no bo pewnie cały czas je jeszcze tutaj ustalacie, dopinacie te wszystkie kwestie organizacyjne, a będzie na pewno o czym mówić. Także już teraz zapowiadam, że Adrianna Kwiatkowska pojawi się jeszcze w czerwcu na naszej antenie. A póki co dziękuję za teraz. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
2: Były zaproszenia od Filharmonii Pomorskiej i Młynów Rotera. To teraz warto posłuchać, co zaciekawiło Szymona Stępczyńskiego, który jak zawsze ma dla nas wiele interesujących propozycji.
3: Co jest grane w Bydgoszczy?
4: Początek czerwca poświęcamy oczywiście dzieciom z okazji ich święta. W Dzień Dziecka uczniowie klas 4-6 wezmą udział w spektaklu plenerowym Wyprawa po legendę. Fundacja Teatr Dźwięku przygotowała w Myślęcinku wydarzenie łączące teatr, grę plenerową i muzykę na żywo. Uczestnicy nie są jedynie widzami, ale aktywnie współtworzą przebieg historii. Spektakl w reżyserii Magdaleny Kuny przeniesie dzieci do XVI-wiecznej Bydgoszczy. W trakcie wyprawy leśnymi ścieżkami znajdą zadania i elementy, odkrywając kolejne fragmenty opowieści inspirowanej legendami naszego miasta. A wszystko to z muzyką na żywo autorstwa Karola Sapuszyńskiego. Na Wyspie Młyńskiej za to o godzinie 15 wystartuje Festiwal Dobrej Zabawy, czyli wydarzenie przygotowane z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy zapowiadają popołudnie pełne atrakcji, animacji i wszelakich aktywności. Pałac Młodzieży za to zaprasza o godzinie 16 na koncerty, animacje, liczne niespodzianki oraz zabawy dla dzieci. O 17 będzie można wrócić na Wyspę Młyńską, gdyż zamieni się ona w prehistoryczny festiwal dinozaurów. Organizatorzy zapowiadają, że najważniejszą nowością tegorocznej edycji będzie interaktywna misja poszukiwania zaginionego dinozaurzego jaja. Każde dziecko otrzyma specjalny paszport odkrywcy i wyruszy w terenową wyprawę z zagadkami, zadaniami i punktami do zaliczenia. Dodatkowo znajdziemy tam słodkie przekąski, dino-gadżety i liczne animacje oraz zabawy. Wstęp oczywiście wolny. A w bydgoskim kinie Helios w ramach cyklu Helios dla dzieci obejrzymy przygody w Muzeum Toma i Jerego. Seans poza prezentacją filmu urozmaicony będzie konkursami z nagrodami. We wtorek, 2 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury odbędzie się spektakl Klekot, czyli pełna ciepła i delikatności teatralna opowieść skierowana do najmłodszych widzów. Przedstawienie opierać się będzie na komunikacji bez słów, dzięki czemu dzieci będą odbierać historię wszystkimi zmysłami. Aktorzy rozgoszczą nas w bajkowym świecie inspirowanym spokojnym rytmem życia na wsi, tworząc atmosferę bliskości i odkrywania teatru poprzez ruch, dźwięk i obraz. W przyszłym tygodniu także w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Wyspie Młyńskiej i w Młynach Rodera miejsce mieć będzie Astrofestiwal 2026, również z naciskiem na atrakcje dla dzieci. W programie znalazły się pokazy astronomiczne, warsztaty naukowe, spotkania z popularyzatorami nauki oraz liczne atrakcje rodzinne. Zaplanowano warsztaty z budowy rakiety zakończone startem własnych konstrukcji oraz mobilną wystawę astrofotografii. Wśród tematów spotkań pojawią się m.in. misja Artemis II, wyprawa Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na orbitę oraz nadchodzące całkowite zaćmienie Słońca. Po raz pierwszy teleskopowe obserwacje nieba odbędą się z tarasu Młynów Rodera. Finałem wydarzenia będzie multimedialny mapping i jasna strona Księżyca o godzinie 22 na 6-metrowym ekranie sferycznym. Będzie można w międzyczasie sobie także cyknąć foteczkę z postaciami z Gwiezdnych Wojen. Grupa Mozarta także przygotowała coś dla dzieci. W niedzielę 7 czerwca w Akademii Muzycznej artyści połączą muzykę z zabawą, pokazując, że utwory Bacha, Mozarta czy Chopina mogą bawić i angażować także dzieci. W programie znajdą się muzyczne żarty, interakcje z publicznością oraz nauka rozpoznawania instrumentów smyczkowych. Ja tu cały czas wspominam o dzieciaczkach, ale spokojnie, dla tych ciut starszych również mam co nieco. W międzyczasie na scenie Opery Nowa zobaczymy Halkę Stanisława Moniuszki, uznawaną za najwybitniejszą polską operę romantyczną. Czteroaktowa wersja dzieła miała swoją premierę w Warszawie w 1858 roku i od tamtej pory pozostaje jednym z najważniejszych utworów polskiej sceny operowej. Bydgoska inscenizacja jest czwartą realizacją Halki w historii Opery Nowa. Spektakl przygotowały przedstawicielki młodego pokolenia twórców teatralnych, natomiast kierownictwo muzyczne i przygotowanie chóru powierzono mężczyznom. A na koniec kryminalna komedia w reżyserii Artura Barcisia pod tytułem Porwanie w Akademii Muzycznej. To pełna absurdalnych sytuacji, rodzinnych konfliktów i nieprzewidywalnych zwrotów akcji opowieść. Główny bohater, stojąc w obliczu bankructwa, wpada na desperacki pomysł porwania syna ministra odpowiedzialnego za jego problemy. Plan szybko wymyka się spod kontroli, a brak doświadczenia, rodzinne sprzeczki i pojawienie się tajemniczej kobiety prowadzą do serii komicznych wydarzeń. Występują m.in. Katarzyna Ucherska, Antoni Pawlicki i Piotr Grabowski.
2: Informował, polecał i zapraszał Szymon Stępczyński. Dziękujemy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A za moment wskoczymy na rower.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Wyczyszczone łańcuchy, napompowane koła i sprawdzone hamulce. No to można jechać. Już dobrych kilka tygodni temu na powrót do dwóch kółek zdecydowało się wiele osób z Bydgoszczy, a swoją cegiełkę do popularyzacji rowerów dołożył charytatywny stream Łatwo Ganga. O tym, że taka forma podróżowania jest u nas modna, świadczy konkurs Rowerowa Stolica Polski. Wielki trening już za nami, a prawdziwa rywalizacja właśnie startuje. Więcej o niej powie Karolina Marcin. Zapraszam.
5: Rowerowa Stolica Polski to ogólnopolska rywalizacja miast i gmin, w której uczestnicy zbierają kilometry przejechane na rowerze w aplikacji mobilnej, a wyniki sumują się na konto wybranej miejscowości. Celem akcji jest promowanie codziennej aktywności fizycznej i wybieranie roweru jako środek transportu. Pomysłodawcą projektu jest miasto Bydgoszcz, które zainicjowało tę formułę rywalizacji i od lat ją rozwija, mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy.
6: Za nami miesięczny trening. Już w treningu uczestniczyło kilkadziesiąt samorządów, 20 tysięcy rowerzystów, którzy przejechali ponad 5,5 miliona kilometrów, a to dopiero początek. Przypomnę, że w zeszłorocznej rywalizacji brało udział 200 samorządów z całej Polski. W czerwcowym kręceniu kilometrów dla swoich miast kilkadziesiąt tysięcy rowerzystów przejechało łącznie ponad 19 milionów kilometrów. W tym roku mamy podpisane 250 umów z samorządami, czyli kolejny rekord.
5: Aby wziąć udział w rywalizacji, należy pobrać aplikację Aktywne Miasta, w której rejestruje się przejazdy. Każda trasa zarejestrowana w aplikacji automatycznie zwiększa wynik miasta. Dzięki temu nawet krótkie codzienne przejazdy do szkoły, pracy czy na zakupy mają znaczenie w końcowym wyniku rywalizacji, mówi Tomasz Dobrowolski, koordynator i pomysłodawca akcji Rowerowa Stolica Polski.
7: Ta żółta koszulka to nie tylko nagroda dla najlepszych przedsiębiorców czy szkół w naszym mieście, ale to również koszulka dla tej gminy lub tego miasta, które pobije historyczny rekord ustanowiony w rankingu miast przez Białą Podlaskę w 2024 roku, która osiągnęła wynik 26 tysięcy punktów, jak i Otynia zeszłego roku, który zrobił 72 tysiące 600 punktów. Bardzo proszę o aktualizację aplikacji, które są już wypuszczone, są w sklepach dostępne zarówno App Store, jak i Google Play, po to, aby mieć aktualną wersję aplikacji i zwrócić szczególną uwagę na ustawienia aplikacji. W tym roku jest to kluczowe do tego, aby nasze trasy zapisywały się w sposób poprawny.
5: Ważnym elementem akcji jest przelicznik wyników, który uwzględnia liczbę mieszkańców danego miasta. Dzięki temu mniejsze miejscowości mają realną szansę konkurować z dużymi ośrodkami. W rywalizacji liczy się nie tylko sportowy wynik, ale także zaangażowanie społeczności lokalnej i wspólne działanie mieszkańców, mówi bydgoszczanin, który od lat kręci kilometry dla miasta.
8: Kilka lat współpracuję tu z miastem, no i generalnie się bawię. Jeżdżę, zbieram kilometry, poznaję nowych ludzi, zwiedzam fajne miejsca. Mój sezon trwa 365 dni, jeżdżę zimą, bez względu na warunki pogodowe. No wiadomo, z jakimiś tam przerwami, ale czerwiec z reguły 30 dni jest przejechane. No w zeszłym roku 3000 w miesiąc. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. No, na moje możliwości. W tym roku będę starał się poprawić, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy.
5: Informacje o Rowerowej Stolicy Polski można znaleźć w aplikacji Aktywne Miasta, gdzie rejestrowane są przejazdy i publikowane aktualne wyniki rywalizacji. Szczegóły dotyczące zasad i przebiegu akcji udostępniają także strony internetowe organizatorów oraz urzędów miast biorących udział w projekcie.
2: No to co, kręcimy kilometry dla Bydgoszczy, kręcimy, kręcimy. A wiecie, co jeszcze się kręci? Młyn. I tak bardzo płynnie przechodzimy do kolejnego tematu. Pomówimy o złotych młynkach.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: To wojewódzkie nagrody w dziedzinie animacji kultury, wręczane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Nabór ruszył, a o tym, kogo szukają organizatorzy konkursu, powie dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.
9: Szukamy podobnie jak w zeszłym roku, zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę, bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą o sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menadżerami kultury i szukamy zespołów. I to jest to, kogo szukamy, zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam z czasami z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale częstokroć rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie, że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
2: Czy można nieco odciążyć te mniej śmiałe osoby i samemu zgłosić je do nagrody?
9: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić i opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę w tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz. Tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba ją umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
2: Na zgłoszenia WOAK czeka do 14 czerwca, a wręczenie nagród odbędzie się w październiku podczas 4. Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Kultury.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Zmieniamy temat. Zajrzyjmy do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wręczono kolejne umowy dla beneficjentów unijnych środków. Wśród nich znalazł się jeden ważny dla Bydgoszczy projekt. Chodzi o budowę Domu Niebieskich Tulipanów. Cóż to za miejsce? miejsce oraz co jest w planach, o tym porozmawiałem z Justyną Szczepanek, prezeską Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów.
10: Dzisiaj spotykamy się co prawda w Toruniu, ale rozmawiamy o tym, co w Bydgoszczy na horyzoncie wyrasta. No i chyba ważny element, ważny etap przygotowań do realizacji, powiedziałbym planów, ale chyba lepiej będzie marzeń.
0: Tak, no to jest nasze miejsce marzeń rzeczywiście. Powstanie w Bydgoszczy pierwsze w tym regionie takie kompleksowe centrum terapeutyczne dla dorosłych osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami wraz z mieszkaniami wytchnieniowymi. I rzeczywiście to marzenie zaczyna nam kiełkować już nie tylko w kwestii marzeń, ale w kwestii realizacji. Jesteśmy tu w Toruniu, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych na modernizację budynku, który otrzymaliśmy od miasta Bydgoszczy. Od marszałka otrzymaliśmy 7 261 800 zł, więc to jest rzeczywiście bardzo duży zastrzyk, aczkolwiek cały koszt inwestycji to jest 10 milionów, więc reszta to jest kwestia zebrania funduszy jeszcze przed nami.
10: No, sporo wam jeszcze brakuje?
0: Sporo. Sporo brakuje, ponad 2,5 miliona.
10: No a podejrzewam, że skoro dostajecie dofinansowanie, no to też się pojawia jakiś konkretny termin i już no, do tej mety trzeba dążyć.
0: Tak. Zgodnie z projektem, który napisaliśmy i w ramach którego otrzymaliśmy to dofinansowanie, o którym mówimy, powinniśmy ukończyć inwestycje jesienią 2028 roku. Mamy jeszcze mały zapas, ponieważ perspektywa unijna jest do 2029, więc jeśli nam się coś przesunie, no to jeszcze mamy około roku zapasu, aczkolwiek zrobimy wszystko, żeby z tego zapasu nie skorzystać i żeby zmieścić się w takim pierwszym zaplanowanym terminie.
10: No to co, wszystkie ręce na pokład teraz, żeby wam się udało.
0: Dokładnie tak. Zapraszamy wszystkich do współpracy, do tego, aby trzymali państwo za nas kciuki. No i zachęcamy firmy do tego, aby byli razem z nami takimi partnerami społecznymi tej inwestycji. Także proszę nas śledzić i serdecznie zapraszamy.
10: Jak na co dzień można was wesprzeć? Macie konto, rozumiem, pewnie jakaś zbiórka, jedna, druga.
0: Tak, mamy zrzutkę, także zapraszamy. Na naszym Facebooku można znaleźć link do zrzutki, można znaleźć wszelkie informacje na bieżąco, to co robimy, jakie mamy akcje, kiedy można nas zobaczyć i jak można nas wspomóc. No i teraz na bieżąco mamy również taką dużą akcję dla firm. Tak jak wspomniałam, 100 firm dla tulipanów. Zapraszamy serdecznie do współpracy.
10: No to oby się udało. Fajnie takie ruszenie pospolite w Bydgoszczy zorganizować i później, no mam nadzieję, trzymam za to kciuki, wspólnie ten sukces świętować.
0: Dokładnie. Mam nadzieję, że to będzie sukces wszystkich bydgoszczan i nie tylko, ale także urzędów naszych bydgoskich, naszych radnych, naszych urzędników, naszego prezydenta. Myślimy, że to będzie nasz wspólny sukces.
10: A jak wymyśliłyście sobie ten plan, to jakie były na początku emocje? Czy to więcej obaw, czy raczej od początku ten taki pozytywny start, pozytywne emocje i wiara w to, że się uda?
0: Ja muszę przyznać, że my jesteśmy ludźmi takimi pozytywnie nastawionymi. Nawet chcielibyśmy, aby nasza fundacja właśnie wyróżniała się tym, że wierzymy w sukcesy, wierzymy w realizację marzeń i tych małych, i tych dużych. To marzenie było duże, oczywiście, że budziło obawy, ale wiemy, że oprócz tego, co nas w życiu spotkało, to jeszcze mamy bardzo dużo szczęścia. I w to szczęście tutaj przy tej inwestycji również wierzymy.
10: Czyli to, że trzeba zebrać malutkie 10 milionków, to nie przeraziło.
0: Trochę przeraża, ale bardziej cieszy. Mimo wszystko bardziej cieszy plan i taka realna wizja tego, że ten plan się ziści.
10: A dlaczego Dom Niebieskich Tulipanów to miejsce Bydgoszczy potrzebne?
0: Dlatego, że mamy bardzo dużo osób z autyzmem, które wymagają naprawdę kompleksowego wsparcia. I dla dzieci takie wsparcie jest dosyć powszechne i już takie dosyć rzeczywiście mocno sformalizowane, w systemie ukorzenione. Natomiast problem jest dla osób dorosłych. Po 24 roku życia osoby dorosłe już wypadają z systemu edukacji, a te najniżej funkcjonujące, które nie mogą iść na warsztaty terapii zajęciowej, to one po prostu zostają w domu ze swoimi rodzicami, starzejącymi się rodzicami. No i tak naprawdę państwo, system nie ma na te osoby żadnego pomysłu, nie mamy żadnej pomocy i temu właśnie chcemy zaradzić.
10: Ile osób znajdzie wsparcie w tym miejscu?
0: Rocznie w tym miejscu przewinie się około 100 osób. Takie są nasze możliwości, takie są perspektywy, ale jeżeli będzie potrzeba, to będzie tych osób nawet więcej.
10: No to teraz jeszcze będziecie starać się o to, żeby było o was głośno, żeby ludzie kojarzyli, czym jest Dom Niebieskich Serc wyrastający w Bydgoszczy. Planujecie jakieś eventy, wydarzenia?
0: Tak, oczywiście. Zapraszamy Państwa na wszystkie wydarzenia, które będą się odbywały. Przede wszystkim mamy coroczne bale, bale dla Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów, ale już niedługo będzie piknik organizacji pozarządowych, na którym również będziemy, na którym się pojawimy. We wrześniu na Politechnice Bydgoskiej odbędzie się event sportowy z naszym głównym udziałem jako współorganizatora, a wszystko, co jeszcze po kolei się wydarzy, będziemy oczywiście na naszych social mediach o tych Państwa będziemy informować.
10: No to warto followować, tak?
0: Tak, dokładnie. Zapraszamy.
2: Mówiła Justyna Szczepanek. Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów składam jak najlepsze życzenia i trzymam kciuki za powodzenie ambitnych planów.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak. W Bydgoszczy pojawiają się autobusy elektryczne. Do tego już przywykliśmy, ale takie inwestycje to też wynik unijnych wymogów nakładanych na miasta. Tym bardziej dziwić może, że za zakup ekologicznych autobusów wziął się teraz samorząd województwa. Kujawsko-Pomorskie chce być eko, a ponadto myśli przyszłościowo. Bo co, jeśli w przyszłości Unia zacznie jednak wymagać od regionów korzystania z tego typu pojazdów? My będziemy na to przynajmniej częściowo przygotowani. Niedawno odwiedziłem uroczyste odebranie 14 nowych autobusów zakupionych przez region. Co prawda nie są to elektryki, a hybrydy, ale spokojnie, elektryczne pojazdy też są w kujawsko-pomorskiej flocie. Więcej o nowym zakupie powie jednak pani wicemarszałek Aneta Jędrzejewska.
11: Województwo kujawsko-pomorskie aplikowało do KPO o środki na zakup autobusów. Ja może trochę historii. W 2012 jako samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyjęliśmy z upadających PKS-ów Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia majątek i był to trudny moment i trudne i duże wyzwanie dla samorządu województwa, żeby tą spółkę postawić na nogi, a z drugiej strony spowodować, żeby ona dobrze funkcjonowała dla mieszkańców naszego województwa. I tych inwestycji działo się bardzo dużo. Ja przypomnę, że Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, spółka ma swoją główną siedzibę we Włocławku. I tych inwestycji było bardzo wiele. Inwestowaliśmy w dworce, inwestowaliśmy w zaplecze techniczne. Ono się zmieniało. I przyszedł czas na wymianę taboru i to taką spektakularną, bo jako województwo aplikowaliśmy o środki, tak jak powiedziałam, z KPO, by jesteśmy największym beneficjentem w kraju. 40 nowoczesnych pojazdów, które dzisiaj możemy oglądać tutaj właśnie w Toruniu. 25 elektrycznych, 15 pojazdów hybrydowych za kwotę 106 milionów z dofinansowaniem 77 milionów z Krajowego Planu Odbudowy. Te autobusy, tak jak widzicie, są nowoczesne, dostosowane do przewozów regionalnych, będą łączyły Włocławek z Bydgoszczą, pojawią się na trasie do Ciechocinka, Aleksandrowa, Rypina, Brodnicy, żeby mogły przemierzać te setki kilometrów, musieliśmy również zainwestować w stacje ładowania i one pojawiły się w 6 lokalizacjach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to Włocławek, Lipno, Brodnica, Rypin, Mogilno i Inowrocław. Bardzo dziękuję tym osobom, które stoją za mną, członkom zarządu, radnym, że podnieśli rękę i dzisiaj i zagłosowali, żeby te autobusy były dofinansowane. Natomiast chciałabym bardzo podziękować panu prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego.
2: Do pana prezesa przejdę za moment. Dopytam jeszcze panią marszałek o obecną kujawsko-pomorską flotę autobusową.
11: We flocie mamy 300 pojazdów, 325, nie pomyliłam się dużo, 40 to jest ten nowoczesny tabor. Natomiast ostatnio marszałek województwa, pan Piotr Sałbecki, informował o tym, że spółka została przekształcona, jest spółką in-house'ową. Dzisiaj mamy w swoim gronie 25 gmin, 8 powiatów. Zachęcamy metropolię toruńską i metropolię bydgoską, ale również inne samorządowcy, żeby weszły w skład naszej spółki, żeby ten transport z każdego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, żebyśmy na niego razem patrzyli. Na pewno wtedy on będzie jeszcze lepiej funkcjonował niż dzisiaj.
2: A jak na nowy ekologiczny tabor reagują pasażerowie?
12: Tutaj mówimy o 40 autobusach, które będą poruszały się po liniach wojewódzkich. To są lokalizacje począwszy od Nowego Miasta Lubawskiego po Brodnicę, Rypin, Włocławek, Lipno, Mogilno. Trzeba powiedzieć, że te autobusy będą łączyć tak naprawdę 13 miast powiatowych. Trzeba brać pod uwagę to, że autobusy będą wykonywały dosyć dużą ilość kilometrów, bo będą musiały wykonywać w skali roku minimum 70 tysięcy kilometrów. Więc obejmiemy tak naprawdę znaczną część województwa. Już teraz wiemy, że w praktyce te autobusy bez większego problemu mogą przyjeżdżać do 400 kilometrów w skali dnia. Mamy mniej więcej poukładane te obiegi tych autobusów, także to jest w granicach od 280 do 340 kilometrów. Te autobusy również są, ich trasy ułożone są w taki sposób, że mogą się również w ciągu dnia na tych zajezdniach podładować, jeżeli jest taka potrzeba, ale większość autobusów nie potrzebuje w ciągu dnia się podładowywać, więc spokojnie w trakcie nocy można naładować tak, żeby swoją trasę zaplanowaną mogły wykonać. Jeżeli mówimy o autobusach elektrycznych, to ich jest 25, pozostałe autobusy to są autobusy hybrydowe. W dniu dzisiejszym odbieramy drugą transzę tych autobusów, jeszcze kilkanaście autobusów będzie do odbioru w maju. I to będzie już wtedy komplet.
2: Tyle pani marszałek, zapraszam też do wysłuchania pana Tomasza Fica, prezesa zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.
12: Mamy pozytywny odbiór, jeżeli chodzi o naszych pasażerów, pewnie należałoby ich zapytać. No też trzeba powiedzieć, że te autobusy dopiero są wprowadzane, ta pierwsza transza tak naprawdę wyjechała, teraz dopiero będzie wyjeżdżać druga transza, ale myślę, że to jest bardzo duża zmiana, jeżeli chodzi o komfort. Można powiedzieć, że taka diametralna zmiana, jeżeli chodzi o komfort pasażerów.
2: Te zmiany na plus dostrzega też radny województwa Tadeusz Pogoda, przewodniczący Sejmikowej Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.
13: To jest naprawdę pojazdy wykonane z najwyższą starannością, na wysokim poziomie jakościowym i to na pewno spowoduje, że komfort korzystających z komunikacji publicznej się poprawi. No, a przede wszystkim drugi aspekt to jest ochrona środowiska, bo jednak są to pojazdy, które korzystają z zielonej energii, czyli elektrycznej, są hybrydowymi, także to są same korzyści.
2: Nowymi autobusami hybrydowymi dojedziemy m.in. do Brodnicy. Niewykluczone, że naszym kierowcą będzie pan Radosław Gołębiewski.
14: To są IWK, elektryki i hybrydy. Ja akurat jeżdżę hybrydą, to jest zaleta, no to jest w automacie. Jeździliśmy w manualach zawsze, teraz mamy automaty. Ciepło, klimatyzacyjnik, przód, tył, wszystko jest po prostu, elektronika, nie? Dużo jest elektroniki, jazda jak osłuchówką. Pogadaliśmy i do pracy.
15: Ja przeprowadzałem szkolenie kierowcy, byłem na początku na szkoleniach w fabryce Iveco. Przeszkolili mnie, ja następnie ja szkoliłem kierowców.
2: Na czym te szkolenia polegały?
15: Na obsłudze. Przede wszystkim obsłudze, na eco-drivingu, czyli ekonomicznej jeździe, na obsłudze wszystkich urządzeń, na przekazaniu wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem, bo te autobusy mają, jak wiemy, wysokie napięcie, to są autobusy elektryczne. To przede wszystkim kierowcy muszą wiedzieć, co mogą zrobić, a czego nie mogą. Obsługa podestu dla niepełnosprawnych, windy w przypadku hybrydy, automatycznej skrzyni biegów, i układu ogrzewania i klimatyzacji. Bateria jest tutaj, tu jest, mamy największy pakiet baterii, 7 paków. To jest 465 kW mocy. Bateria tam starcza, teraz mamy na takie linie, że autobus zrobił 360 km, jeszcze 20% energii zostało, także z tym nie ma problemu, jesteśmy naprawdę zaskoczeni. Akumulatory, gwarancja producenta jest na 5 lat, a to jest gwarancja, a przewidziana żywotność to jest 6800 cykli ładowania. Jeden cykl ładowania to jest od zera, od 100 do zera, średnio to jest jakieś jeden cykl na 2 dni, myślę, że to starczy na 10 lat. Tak mówią w Iveco.
2: No zobaczymy, czy rzeczywiście na 10 lat, oby jeździło się nam nie tylko punktualnie i komfortowo, ale też bezpiecznie. Czasem trzeba jednak chodzić pieszo i tu też przyda się wygoda. Dlatego cieszyć może, że w Bydgoszczy ruszają kolejne prace związane z remontami i budową chodników. Inwestycje obejmują różne dzielnice i wynikają zarówno z miejskich planów, jak i propozycji zgłaszanych przez mieszkańców. Więcej powie jednak Karolina Marcisz.
5: Rozpoczynają się remonty chodników. W tym roku prace obejmują m.in. ulicę doktora Antoniego Jurasza na Bielawach, Jackowskiego na Okolu, Grodkera w Śródmieściu oraz Łomżyńską na Wyżynach. W ramach inwestycji realizowane zostaną również projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego, mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
16: W tym roku prace remontowe w pierwszej kolejności będą prowadzone m.in. na odcinkach chodników przy ulicach Zygmunta Augusta, Placu Piastowskim. Nowe chodniki powstaną m.in. wzdłuż odcinka ulicy Zaświat. Planowana jest też kontynuacja prac przy budowie i projektowaniu wielkiej pętli Fordonu. Nowe chodniki wybudowane zostaną także w ramach inwestycji polegającej na budowie tramwajowej trasy na Szwederowo.
5: Część zgłoszeń i sygnałów od mieszkańców, które zostały uwzględnione przy planowaniu prac, pochodziła również z aplikacji Dbajmy o Bydgoszcz. To miejskie narzędzie umożliwia zgłaszanie problemów takich jak uszkodzone chodniki czy ubytki w infrastrukturze. Dzięki niemu miasto może na bieżąco reagować na potrzeby mieszkańców i włączać ich uwagi do planowanych remontów. Mówi Bogusław Maćkowski, główny specjalista do spraw cyfrowej obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Bydgoszczy.
17: Nowoczesne miasta stawiają na sprawną i efektywną komunikację z mieszkańcami. System Dbamy o Bydgoszcz uruchomiony w czerwcu 2020 roku wpłynął na bardziej zadbane miasto będące wizytówką jego mieszkańców i władz. Od 2020 roku do kwietnia 2026 roku mamy ponad 142 tysiące zgłoszeń mieszkańców, aktualnie wpływają 84 zgłoszenia dziennie. Aktualnie w systemie zarejestrowano 19 tysięcy użytkowników. Zgłoszenia obsługuje 31 tysięcy miejskich instytucji, blisko 600 osób realizujących zgłoszenia mieszkańców.
5: Łączny budżet przeznaczony na tegoroczne remonty chodników wynosi 2 300 000 zł. Miasto podkreśla jednocześnie, że przy okazji większych inwestycji, takich jak modernizacja torowisk czy budowa dróg rowerowych, konsekwentnie uwzględnia potrzeby pieszych. Dzięki temu istniejące ciągi są systematycznie modernizowane i zyskują nową, bardziej wygodną oraz bezpieczną nawierzchnię.
2: No to teraz tylko nie patrzeć się w telefon i można chodzić i chodzić. Sprawie przyjrzała się Karolina Marcisz, dziękujemy. A teraz pora na kolejne spotkanie z Julią i Kacprem, którzy pytają mieszkańców Bydgoszczy o różne sprawy. Między innymi o motocyklistów. Czy warkot silników tych pięknych maszyn jest pożądany? A może jednak nieco podnosi ciśnienie? Sprawdźmy.
18: Zauważyła pani może więcej motocykli w ostatnim czasie na drogach w Bydgoszczy?
19: Nie, tak szczerze powiedziawszy.
20: No 1 maja na pewno.
18: A oglądała pani akurat ten
20: No tak, no, przejeżdżałam akurat.
21: No raczej tak, zwłaszcza w weekend majowy.
22: Dwie, trzy sztuki widziałem, nie, ale za dużo to też nie.
20: To znaczy zauważyłam w weekend.
18: W weekend.
20: Tak.
18: Ale widziała pani ten zlot może?
20: To znaczy nie, akurat widziałam, jak jechałam w stronę Szubina na trasie.
18: A myśli pani, że jest często bardziej niebezpiecznie w ostatnim czasie?
21: No jest, bo jeżdżą jak szaleńcy.
20: Myślę, że tak. Na pewno trochę jest to niebezpieczeństwo trochę zniesione jednak, nie? Bo zimą nie było tych motocykli, a teraz jednak...
22: Mi się wydaje, że większe zagrożenie stwarzają kierowcy. No dlatego, że nieraz tu byłem na przykład na środku, nie, to prawie mnie przejechał, bo na przykład mnie nie widział, nie, że stoję ze znakiem na środku.
18: A słyszała pani może o jakichś wypadkach więcej, żeby ich było?
20: Było, jest i będzie na pewno, bo to no nie mamy na to wpływu. Jest tyle mówione przecież tak i nagłaśniane i w telewizji, i w radio.
23: Widzę, jak jeżdżą, nie?
18: A myśli pani, co jest przyczyną tych wypadków? Przede wszystkim.
19: Pewnie brawura.
20: Prędkość i te sprawy, manewry między samochodami, no to jednak jakieś zagrożenie stwarza, tak?
21: No na pewno mało uwagi i nadmierna prędkość.
20: Brawura, prędkość chyba.
24: O, brawura, młodość. O, no, pani popatrzy, jak młody usiądzie do samochodu, to kurczę, kurz za nim jest. Wie pani, na tylnym kole niekiedy. Kiedyś widziałem tu właśnie, to no, policji nie ma, nie?
21: Nie wiem, to zależy jak to jeździ. Mi się wydaje, że szybkość bardziej.
25: Jak zawsze, prędkość i nie uwaga. W głowie każdego siedzi. Dlaczego nie potrafi wymierzyć prędkości i odległości?
19: Nie wiem, może brawura kierowców.
26: A mnie się wydaje, że piesi.
18: Piesi?
26: Ja nieraz czekam na autobus tutaj
1: I idą panie, no dobra, powiem, że w moim wieku, niech będzie. I linia ciągła, dalej są światła. To idą prosto, tak żeby było bliżej na ten przystanek z tej strony, czy tam odwrotnie.
4: No myślę, że przede wszystkim brawura. No nie wiem, ludzie są chyba bezmyślni albo coś, nie rozumiem dlaczego. Jeżdżą przepisy, nie przekraczają przepisy. Chyba tylko to, no troszeczkę jeszcze ten na podwójnym gazie też jest przyczyną różnych wypadków, także myślę, że to.
2: A z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiali młodzi adepci sztuki radiowej Julia i Kacper. Dziękujemy.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: I ja też dziękuję za uwagę. Jak zawsze spotkać się z Państwem to była wielka przyjemność. Warto zostać z nami, a ja wrócę tu za tydzień. Gustaw Nowak, do usłyszenia i wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama. Ósma na zegarach. Nasze dzisiejsze spotkanie tradycyjnie. Zaczynamy od wiadomości.
3: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą. Nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów. To dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
4: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
3: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie na stadionie. Mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Na Mazowszu i w Łodzi chmury w najbliższym czasie i przelotne opady. Oprócz tego na Pomorzu może popadać po południu. Podobnie na Podkarpaciu. Od 19 stopni w Trójmieście po 25 we Wrocławiu. Tam najcieplej. A w środku Polski gdzieś pomiędzy, czyli 22. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, choć niektórzy pewnie będą go obchodzić też dzisiaj. My będziemy na antenie przeboje dla dzieci, które chętnie śpiewają też ich rodzice. To w Złotej Piątce. A będę miał też zaproszenia do Jura Parku w Sołcu Kujawskim.
5: Radio Złote Przeboje.
2: Wszystko w swoim czasie, a na razie...

Lady Punk w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 8. Trochę teraz będzie wątków koncertowych. Ja wczoraj mówiłem, że Stevie Wonder raz koncert w Polsce dał pod koniec lat 80. na stadionie dziesięciolecia, a artystka, która przed nami, czyli Donna Summer, też chyba tylko raz w Polsce koncert dała. Z okazji Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie na stadionie Włókniarza wystąpiła. To był 91 rok i nigdy wcześniej tak wielki artysta w Częstochowie nie występował. No jak ktoś był na takim koncercie, to zazdroszczę. Donna Summer teraz u nas.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

0: Madley, Jennifer Warnes w Radiu Złote Przeboje. Wchodzimy w klimat Dnia Dziecka, więc dziś...
1: Złota Piątka.
0: Z piosenkami dla dzieci i z piosenkami dla ich rodziców, bo sporo będzie nagrań dziecięcych z lat 80. Ale zaczynamy od 95 roku i polskiej wersji kultowego utworu Colors of the Wind z filmu Disneya Pocahontas. Edyta Górniak, której zaproponowano wykonanie ballady, opisała to dzieło tak. To była miłość od pierwszego spotkania. Postać Pocahontas niosła piękne przesłanie, wartości i wiedzę o otaczającym świecie, szacunku do niego. W najśmielszych marzeniach nie przewidziałabym, że utwór Kolorowy Wiatr połączy kolejne pokolenia. Z ponad 200 utworów, jakie nagrałam w karierze, te z filmu Pocahontas są mi zdecydowanie najbliższe. Stały się dla mnie ścieżką i inspiracją na całe życie. No to posłuchajmy dlaczego.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedzi.

0: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.
8: Nareszcie weekend.
9: Nareszcie niedziela.
8: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Juanes, La Camisa Negra w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 9. Ważny komunikat teraz związany z jutrzejszym Dniem Dziecka. Choć my właściwie przez cały tydzień będziemy rozdawać 500 zł. Tak, tak, żeby było na fajne spędzenie Dnia Dziecka. Aby włączyć się do gry, trzeba wejść na złoteprzeboje.pl i napisać krótko, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a dziś uważamy to za fajne. Można trochę powspominać nielubiane kiedyś rzeczy. Ja pana Tadeusza w podstawówce nie lubiłem. Dopiero w liceum stwierdziłem, że to genialne, błyskotliwe i

Tu Radio Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. Jutro Dzień Dziecka. W naszych wiadomościach powiemy, co na Dzień Dziecka dobrego. Może obowiązkowa edukacja internetowa.

0: Reklama.
1: Teoria.
0: I praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Reklama.
3: Ostatniego dnia maja słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła godzina 9.
4: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17.30. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
5: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
4: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
5: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
4: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień międzynarodowych targów książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
6: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
4: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17.30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Prawie nad całą Polską w najbliższym czasie chmury, może poza Dolnym Śląskiem. A po południu pokropi głównie na Podkarpaciu. 19 stopni na Pomorzu, 21-22 w centrum i w Wielkopolsce. Podobnie na wschodzie, a do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Skoro dzisiaj ostatni dzień maja, to jutro pierwszy dzień czerwca. No tak to zwykle jest, a to 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka, będziemy go świętować. I to już dzisiaj będę miał dla was wspaniałe nagrody, które w tym świętowaniu Dniu Dziecka pomogą. Mam wrażenie, że ponucimy sobie też wspólnie piękną piosenkę z Króla Lwa. Fajnie, że jesteście z nami i warto z nami zostać.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: A to Budka Suflera.

10 po 9, aha, w Radiu Złote Przeboje. Wszyscy tańczą przy Take On Me, a ja uwielbiam ich ballady. Zresztą na ich ostatniej płycie z 2022 roku, True North, pięknych ballad nie brakowało. No właśnie, pewnie więcej ich niestety nie będzie, bo wokalista aha od roku, może dwóch, cierpi na chorobę Parkinsona, która trochę mu przeszkadza na co dzień, ale Morten Harket się tym nie przejmuje. Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca, który trapiony różnymi problemami mówił: używam tego, co działa. Piękne, prawda? Używam tego, co działa. I można żyć dalej. To już Moloko.

0: Autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Złota piątka.
1: Dziś, w związku z jutrzejszym dniem dziecka, piosenki znane z młodości, piosenki dla dzieci, piosenki fantastyczne. Elton John będzie, piosenka z Króla Lwa, która oczywiście miała swoją polską wersję. Czy czujesz miłość tej nocy? Taki był ten polski tytuł. No właśnie, bo to i młodzi śpiewali z kasetą w magnetofonie i ich rodzice słuchali, co tam dzieci podśpiewują, a ta wersja Eltona Johna to się pojawiała dopiero na koniec filmu, na koniec Króla Lwa. Ale przecież było i w tym filmie Circle of Life, Hakuna Matata, to były wszystko piosenki nominowane do Oscara. Ale Can You Feel the Love Tonight tego Oscara w 95 roku wygrało. No to bardzo proszę, śpiewamy znowu wszyscy. Ja tylko dodam, że tam w chórkach słychać Rickiego Astleya czy Gary'ego Barlowa z Take That. Ciekawe, czy ktoś ich usłyszy. Można próbować.

0: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Reklama.

dzwoniem w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, a my zaczynamy konkurs, w którym do zgarnięcia 4 wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie nie tylko park dinozaurów, tam jest absolutnie dużo atrakcji. Dam te 4 wejściówki jednej osobie, żeby taki rodzinny wyjazd sobie zrobiła. Wczoraj śpiewaliśmy piosenki dla dzieci, pięknie to szło, no to dziś dogrywka będzie. Proszę dzwonić 22 44 30 i nagrywać na sekretarkę swoje odważne wykonywanie jakichś wspaniałych piosenek dla dzieci, które pamiętacie z młodości, może ze szkoły, czy gdzieś tam ze starych czasów. Czekam do 10:30, potem będę nagradzał.

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. To ja tylko szybko dodam, że Jan Rozę przeszedł po taśmie między Pałacem Kultury a Warsaw Tower, najwyższym budynkiem w Polsce, 180 metrów nad ziemią, pół kilometra tak szedł i przeszedł. A w naszych wiadomościach od 10 trochę sportu, bo to przecież Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła w tym momencie 10:00, zapraszamy na wiadomości.
3: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
4: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przykrojono jej łatkę faworytki.
5: I definitely have a different feeling going into this match.
4: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati, przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
5: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
4: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
6: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak przegra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
4: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
3: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Z dużej chmury mały deszcz, taka dzisiaj sytuacja w całym kraju, bo choć tych chmur sporo, to intensywnych opadów być nie powinno, pokropi na południu kraju. Poniżej 20 stopni na północy i w Białymstoku, 20 kilka w centrum, najcieplej 26 w Legnicy i Głogowie. Kacper Sosnowski, witam. Jutro Dzień Dziecka, my tu sobie dzisiaj.
7: Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum.
2: A no właśnie.
8: Radio Złote Przeboje.
2: Już sobie piosenki dla dzieci śpiewamy, bo można wygrać u nas, jak się zadzwoni pod 22 44 30 i ładnie zaśpiewa. Wejściówki do Jura Parku w Solcu Kujawskim na rodzinną imprezę w Parku Dinozaurów. Czekam jeszcze 25 minut na zgłoszenia, a to ma nam.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje w niedzielne przedpołudnie. Jak w najbliższych dniach czeka was zabawa z dziećmi, wycieczki na rowerach, hulajnogach, bo przecież Dzień Dziecka jutro, nie wiem czym tam jeszcze jeździcie, to pamiętajcie, że od najbliższego tygodnia, właśnie od środy dokładnie, wchodzą nowe przepisy o obowiązkowym kasku dla dzieci do 16 roku życia. No i jak tego kasku nie będzie, to grozi mandat. Chyba 100 zł. Dla rodziców ten mandat. Także w kaskach bezpieczniej. Zachęcamy i polecamy. Dusty Springfield już teraz.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Cukero i Paul Young w Radiu Złote Przeboje. 10.30 na zegarach, czas na
1: Złota Piątka.
0: Dziś śpiewamy piosenki dla dzieci w naszym konkursie, za chwilę jego rozstrzygnięcie, ale też gramy przeboje, przy których piękne chwile dzieciństwa się przypominają. No to będzie Akademia Pana Kleksa. Sporo z tych fantastycznych piosenek, które słyszeliśmy w pierwszej części filmu, napisał Andrzej Korzyński. On też grał tam na syntezatorach. Witajcie w naszej bajce, które przed nami, to jest właśnie jego dzieło. A ja tylko dodam jeszcze, że Akademia Pana Kleksa była niezwykle popularna w Indiach, gdzie piosenkę Witajcie w naszej bajce śpiewano w języku hindi. No to kto chce, to w języku hindi. A kto chce, to po polsku. Uwaga i wszyscy. Raz, dwa, trzy.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie masz.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz? Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama.
0: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Olivia Newton-John, John Travolta w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, śpiewamy piosenki dla dzieci. Dzisiaj rozstrzygnięcie naszego konkursu. Teraz właśnie będzie, uwaga, uwaga, Daniel będzie śpiewał. Danielu, 3, 4.
1: Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zdrowią mają.
0: Nieźle.
1: Wszyscy maje znają i kochają.
0: I uwaga.
1: Ja suwa tu i tam.
0: Danielu, no wygrywasz te zaproszenia do parku.
2: Yeah!
0: Tak.
2: Super.
0: Może ja ci nie powinienem zaproszeń proponować, tylko udział w jakimś programie, nie wiem, Voice of Poland albo Must Be The Music, bo fantastycznie, żeś zaśpiewał.
2: Och, dziękuję bardzo. Ja tak lubię pod prysznicem. Na szczęście córka i żona tak się cieszą, jak ja śpiewam, więc to wystarczy dla mnie jako publiczność.
0: No i pięknie. I zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim poszły do Daniela za pszczółkę Maję. Poleciały właściwie, można powiedzieć. Ale proszę nas słuchać uważnie, bo mam wrażenie, że późnym popołudniem u moich kolegów jeszcze jakieś fajne zaproszenia z okazji Dnia Dziecka będzie można wygrać.

Fornon Blond w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się w Polsce i na świecie? Iga Świątek szykuje się do ważnego meczu o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. To w Paryżu. 25. urodziny dziś ma Iga. Tym tematem będziemy się zajmować w naszych wiadomościach, ale w tych najbliższych o 11 powiemy o aresztowaniu znanego adwokata.

0: tu Radio Złote Przeboje, ale ten czas leci w niedzielne przedpołudnie. W tym momencie jest 11, zapraszamy na wiadomości.
1: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda Opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom.
2: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
1: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szrot z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
4: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
5: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
3: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
6: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
3: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
1: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA, ale Jeremiego Sochana zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
0: Za bardzo się dziś nie rozpada, choć chmur wszędzie sporo. Po południu nieco mniej niż 20 stopni na północy kraju, okolice 20 stopni na wschodzie, powyżej 20 w Poznaniu, Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, 24 w Opolu.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

Krótki to będzie roboczy tydzień, bo w czwartek przecież święto. Jaka będzie pogoda, kiedy pójdziemy do pracy i kiedy będziemy wypoczywać, o tym wszystkim powiem wam w najbliższym czasie. Radio Złote Przeboje. I przypomnę, że w Złotej Piątce gram też piosenki dla dzieci. A wszyscy jesteśmy przecież dziećmi. Będzie Pszczółka Maja, to już mogę zdradzić.

0: Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje. A zawsze w niedzielę u nas dział informacji meteo. Sprawdzam dla Was pogodę na cały tydzień, a przecież ten tydzień w pracy krótszy, bo w czwartek święto. Jutro pogoda taka jak dziś, ale od wtorku, środy cieplej, 25, a nawet 27 stopni. Choć świąteczny czwartek zmienny, trochę chmur, trochę opadów, trochę słońca i tak do soboty, ale przyszła niedziela już bardziej sucha. A jak komuś dziś chmury czy przelotny deszcz przeszkadza w spacerach, to pewna sympatyczna pani ma ogłoszenie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Tak jest i to wszystko od południa. Polecamy i zapraszamy serdecznie. A to już przygotowuje się do śpiewania Joe Cocker.

0: reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama. Hold on tight, you know she's
5: a little bit dangerous. Słuchasz radia Złote Przewody.

0: Modern Talking w radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś przeboje, którymi zachwycaliśmy się jako dzieci, również przez bajki i filmy. No to będzie piosenka z 91 roku, z Pięknej i Bestii. Śpiewali ją w filmie ci, którzy podkładali głos pod główne postacie, ale na napisach końcowych pojawiła się już wersja Céline Dion z Peebo Brysonem, bardzo znanym wówczas kompozytorem, tancerzem, piosenkarzem, który bardzo często śpiewał przeboje filmowe, na przykład w Alladynie. A Céline Dion wtedy aż tak popularna nie była. Wygrała co prawda Eurowizję, ale potem weszła jeszcze wyżej. Dzięki temu numerowi zdobyła Oscara, a jej kariera nabrała większego tempa. Oto dlaczego Beauty and the Beast.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś.
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
18: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jerry Halliwell w Radiu Złote Przeboje. No tu i tam rzeczywiście trochę popada. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Jutro Dzień Dziecka, a my do krainy dzieciństwa przenosimy się już dziś w Złotej Piątce. No to musi być Pszczółka Maja. Piosenka, której Zbigniew Wodecki nie chciał zaśpiewać, ale go polska produkcja uprosiła. Był nawet Wodecki u czeskiego kompozytora Karela Swabody, który napisał muzykę do dziecięcego przeboju, żeby z nim pogadać i się skonsultować. No to teraz, mam nadzieję, będzie rodzinne śpiewanie.

0: Pointer Sisters w radiu Złote Przeboje za nami, a w naszych wiadomościach w południe o nocnej prohibicji w Warszawie. A potem niedziela z Beatą Kozidrak. Opowie nasza gwiazda, jak zauroczenie pewnym chłopakiem pomogło w jej karierze muzycznej. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Reklama.
11: 31 i ostatni dzień maja. Jest niedziela, południe, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
12: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperatów w Polsce.
12: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
14: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
15: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
14: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
15: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
14: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
16: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
14: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
12: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Całkiem sporo dzisiaj słońca, ale Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków, tutaj może was dzisiaj zaskoczyć przelotny deszcz. Nie zaszkodzi nam, gdyż wszędzie jest ciepło. Od 20 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 26 we Wrocławiu.

No i stało się. To już ostatnia majowa niedziela i ostatni program w Radiu Złote Przeboje z opowieściami naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też mówię piękny dzień dobry i obiecuję, że nie zmarnujemy ani chwili. Za kilka minut dowiecie się, kto był przyczyną tego, że nasza gwiazda zaczęła śpiewać rocka. Dobrze usłyszeliście. Kto? Bądźcie z nami. Dzisiaj gramy i opowiadamy.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A czy państwo wiedzą, że nasza gwiazda to zaczęła śpiewać tak na poważnie? Zaczęła z powodu chłopaka? Ja tu nie żartuję. No ale jakże to? Dlaczego?
2: Ja w ogóle się czułam takim brzydkim kaczątkiem, wiesz, jeszcze wtedy bardzo. A już poszłam do liceum, więc ta muzyka była we mnie, ale nie stanowiła takiej wielkiej siły. I po prostu zobaczyłam dosłownie, wiesz, weszłam do Unii naszej cudownej lubelskiej. Ja wchodzę pierwszy raz do tej szkoły. I idzie naprzeciwko mnie chłopak i ja po prostu za nim mówiłam. Jest, mówię, ależ to jest fajny chłopak. A że miałam przyjaciółkę, z którą się przyjaździłam od podstawówki. Halinkę, zresztą pozdrawiam ją, jeśli słucha, pewnie słucha. Jezu, zobaczyłam chłopaka. Nie wiem, kto to jest. Weź, spróbuj się dowiedzieć, kto to jest. No, ona się tam dowiedziała, że ma dziewczynę. Mówię, no, ale to nie jest jeszcze takie najgorsze. No i się nazywa Zbyszek. Mówię, Boże, o rok starszy. I że gra w zespole szkolnym, na gitarze. Mówię, tędy droga, dobra. Ja się do chłopaków zgłosiłam, ja przyszłam do nich i mówię, cześć chłopaki, nazywam się Beata i trochę śpiewam. No, ale my nie potrzebujemy wokalistki, zresztą gramy rocka, a nie ma wokalistek rockowych. Ja mówię, no to będzie.
1: Znakomite.
2: Ale ja w ogóle szłam jak, wiesz, no...
1: Jak przeciąg.
2: No dobra, to coś tam zaśpiewam. No to zaśpiewam, ale coś ich tak nie przekonałam za bardzo, ale zaczęłam śpiewać na akademiach, wiesz. No i oni się tam odezwali, chłopcy, że może coś spróbujemy razem. No i tak Zbyszek nagle spojrzał na mnie inaczej.
1: Wspaniale.
2: I zaczęliśmy chodzić.
1: No, czyli się udało. Czekałem na finał historii.
2: No widzisz, jak długo.
1: Lepiej. No świetnie. No i o to chodzi. No i to był dobry początek programu, który potrwa do 14. To będą opowieści Beaty Kozidrak i jej piosenki w radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami koniecznie.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Reklama.
9: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. To tu usłyszysz największe przeboje lat 80. i 90.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beata, to już u nas jak u siebie w domu, a w tym programie mamy mnóstwo opowieści o piosenkach. Kolejna pochodzi z twojej solowej płyty, nazywa się Taka Warszawa. No i jak pamiętam, to teledysk kręciliście w stolicy, na dachu wieżowca.
2: Był w budowie.
1: Ty i chórek, kawałek orkiestry.
2: Tak sobie wyobraziłam właśnie.
1: Smyki, tak, cudowne to było. Tak tam było ciepło, fajnie, byliście tak porozbierani, znaczy tak letnio, cudownie. A jaka była prawda?
2: A prawda była taka, że było bardzo zimno. Myśmy się porozgolaszały, żeby tak wyglądało fajnie, a po każdym ujęciu praktycznie czekał na mnie taki, wiesz, takie futro cieplutkie i gorąca herbata, żeby się nie przeziębić, ponieważ później jeszcze grałam koncert po tym wszystkim ekscesach. Ale najpiękniejsze było, Piotrze, moment, w którym wszystkie chórki, wiesz, ubrane sexy, krótkie sukieneczki, buciki, w ogóle jechały na tą górę taką windą towarową, taką jeszcze, wiesz, budowlaną, nie?
1: Ojejku, no tak.
2: I ci budowlańcy tak patrzyli na nas, oczywiście, wiesz, w tych miniówkach, w tych szpilkach zgodzimy i tak, co tu się w ogóle odbywa,
1: to w zasadzie odbywa.
2: Już powariowali ludzie, nie?
1: Wspaniale.
2: No, a później pewnie, kiedy oglądali, to już wiedzieli, o co chodzi. Było nam, moi kochani, bardzo zimno, ale czego się nie robi dla sztuki.
1: Zanim zagramy piosenkę, pytanie, no wybacz dosłowność, ale czy Warszawa jest lepsza od Lublina, czy Lublin od Warszawy?
2: Następny
1: zestaw pytań, poproszę.
2: Lublin, moje miasto rodzinne, mam tam po prostu, mam się wielu przyjaciół, fajnych ludzi i chcę tam przyjeżdżać z nimi. Kiedy zamieszkałam w Warszawie, to strasznie chciałam, Piotrze, poznać to miasto. Ja nie znałam tych miejsc, więc kiedy zaczęłam je odwiedzać, to poznałam Warszawę. O, i chciałam o tym napisać.
1: Powstała piosenka, której sobie teraz posłuchamy.
2: Piękna Warszawa i piękna piosenka. Taka Warszawa, specjalnie dla was.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Co za dzień.
3: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Kto zwalcza ból?
12: Woltaren!
11: Kto?
12: Woltaren! Woltaren!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Reklama.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Ponieważ w tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, to ja muszę przypomnieć, że nasza gwiazda Beata zaradność, głos, piegi i ładne nogi ma po mamie, tak?
2: Tak, piegi miała po mamie i bardzo byłam wkurzona i nawet pytałam: mamo, czy to jest normalne? No, bo ja mam, mama mówi, no bo ja mam i taką masz skórę, prawda? Mówi, ale ja nie chcę piegów, ja chcę się normalnie opalać. No, nogi tak. Mama była piękną kobietą i muszę powiedzieć, że tu bardzo dobre geny. Zresztą my i ja, moje córki te geny od niej dostałyśmy, bo była bardzo długo naprawdę piękną kobietą, mimo że nie było żadnych operacji plastycznych, żadnych historii tam związanych z chirurgią twarzy i tak dalej.
3: I muszę cię jeszcze poprosić o historię, która jest związana właśnie z piosenką Dwa serca, dwa smutki, policjant z wielkim bukietem róż.
2: Po koncercie w Opolu zjawił się policjant i jego żona, szczęśliwie zakochana. Po prostu jako małżeństwo nie mogli mieć dzieci. I w pewnym momencie ona zaszła w ciążę raz, później drugi i weszła w jakiś okres taki depresyjny, bardzo depresyjny, także odsunęła absolutnie od niego i od dzieci. I mówi, że kiedyś jechali samochodem, leciała piosenka Dwa serca, dwa smutki i ona tak się troszkę ożywiła, więc on zauważył, że reaguje na te melodie i kiedy z nią jechał samochodem, po prostu tę piosenkę tak, wiesz, przeszmuglowywał. Puszczał, żeby słuchała i ona się otworzyła.
3: Cudowne.
2: I on chciał po prostu mi podziękować. Powiedział, że dzięki tej piosence, mówi, mam żonę swoją. Wróciła do nas, do mnie i do dzieci.
1: Kolejna wzruszająca historia za nami, a przed nami w Radiu Złote Przeboje. Piosenka, którą napisała mama Beata Kozidrak. Dwa serca, dwa smutki i bajm.

największe złote przeboje lat 80. i 90. i wspomnienia z tych czasów naszej gwiazdy Beaty Kozidrak. To wszystko powróci po 13. Ale najpierw już za kilka minut zaproszę Was na wiadomości radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Mamy godzinę 13 w ostatni majowy dzień. To jest niedziela, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. A dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
5: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
4: Pożar trwa od czwartku. Gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom. Zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
6: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
4: Władze Katowic zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko jeden z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Pogoda.
3: Najbliższy tydzień z pogodą w kratkę będzie i słońce, i deszcz. Dzisiaj słońca sporo, a przelotnie może popadać w Łodzi i od Wrocławia po Kraków. Nad morzem i na Mazurach 20 stopni, w centrum Polski mamy 23, a we Wrocławiu nawet 26.
7: Sponsorem programu był Subaru Import Polska, importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Zanim minie kolejna godzina niedzieli, będą w radiu Złote Przeboje. Wilki, konie, przystojny basenowy oraz gorąca krew. No będzie się działo niewyobrażalnie dużo, bo to ostatni program naszej majowej gwiazdy Beaty Kozidrak. Piotr Jaworski, ja też zapraszam i obiecuję, nudy nie będzie, a złotymi przebojami dosłownie zalejemy całą Polskę. No to gramy!

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A my w programie Beaty zatrzymamy się na piosence Teraz płynę. W twoich piosenkach tych śpiewanych z Bajmem były rockowe szaleństwa, były rozliczenia bardzo różne, były protesty, a w tych solowych chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
2: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogę sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, a zwłaszcza teraz, kiedy otwieram ją koncerty Unplugged.
1: Czyli ona.
2: I muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki fajny, kiedy właśnie. Muszę Państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam. Tam były konie, ostatnio przyszły wilki. Ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu, takim fajnym swoistym.
1: To były najprawdziwsze nasze góry.
2: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował. On mówi, no tak, tak, tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Aha. Czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale też ja ich zaskoczyłam. Oni mówią, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia. Patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń w pewnym momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, bo przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo mnie olewał koń. I to było im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
1: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł. Przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli tak konno wycieczka. Była pieszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
2: Nie było, ale towarzyszyły przy tej produkcji.
1: Grajmy piosenkę.
2: A teraz płynę, kochani, do was.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: To naprawdę fajnie tak spotykać się z Beatą przez cały maj, a w majowe niedzielę na całe przyjemne 2 godziny. No ale dzisiaj maj się kończy, ty ruszysz w trasę i będzie żal.
2: To żal
1: dzisiaj...
2: i tamtych nocy i dni.
1: No właśnie, czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś? Zmiany na kolanie na ostatnią chwilę?
2: Wiecie co, po prostu ja napisałam, oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
1: Napisałaś od nowa.
2: No, prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
1: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
2: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak zostało mi w pamięci, że chyba już wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
1: Proszę.
2: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
1: Cóż za zauroczenie.
2: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
1: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
2: Lub zauroczenie.
1: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
2: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Musiał w końcu nadejść ten moment, w którym muszę powiedzieć, że to już ostatnia opowieść naszej majowej gwiazdy, Beaty Kozidrak, ale na koniec zostawiliśmy sobie petardę prawdziwą, piosenkę Płynie w nas gorąca krew. Ten tekst podobno najlepiej oddaje twój charakter.
2: Ważne, żeby ta płynąca w nas krew ciągle w nas płynęła i żeby nam się ciągle czegoś chciało.
3: Ty jesteś takim motorem napędowym dla jakby całego zespołu ludzi, to jest właściwie całe przedsiębiorstwo. To ty ich napędzasz.
2: No tak, i oni zawsze patrzą, czy mam dobry humor.
3: Świetne. A co robią, kiedy nie masz?
2: No chodzą tak po cichu, nie? Co się stało, Beacie? Czemu ona jest taka, co? Coś się stało? Może się źle czuje? Wiesz, obserwacja jest taka. To ja mówię, o co chodzi, co? No bo taka smutna przyszłość, czy coś. Mówię, bo się nakręcam dopiero, mówię, dzień się zaczął.
3: Powolutku, powolutku.
2: Ale nakręcam ludzi, a już teraz po tej chorobie, moi kochani, to po prostu budzę się rano, właśnie dziękuję Panu Bogu, że żyję, że dzień się fajnie, mam nadzieję, rozpocznie. Rozmawiam z moimi córkami, dobrze wszystko, dobrze, dobrze. Tak, mój facet zadzwoni, jak tam, czasami mendoli, to go tam do pionu muszę, wiesz, tam mówię, co, znowu coś nie tak, mówię, będzie wszystko dobrze. No i tak, wiesz, tak ludzi trochę tak poruszam.
3: No i super.
2: I tak samo, kiedy wchodzę na scenę, wiesz, to tak. Nikt nie pyta, Beata, jak się czujesz, tak? Tak? Czy może masz gorączkę? No przecież wychodziłam nie raz z gorączką, no. A już jak kiedy się zaczął na przykład ten mój okres trudny, kiedy nie wiedziałam dokładnie, co mi jest, jeszcze dokładnie nie zdiagnozowano mojej choroby, ale ja bolały mnie bardzo plecy, nie mogłam chodzić, więc ostatnie jakby koncerty na 45-lecie, a tu hale, wiesz, wysprzedane i była na silnych proszkach przeciwbólowych, co różnie to mogło wyglądać, ale ja naprawdę chciałam dokończyć tę trasę. No ludzie czekali, krzyczeli Beata, więc cały czas płynęła we mnie gorąca krew, musiałam to skończyć. Dosłownie dwa dni po tym, kiedy przyjechałam do Lublina, to zawieziono mnie do szpitala, no, po tej trasie.
3: Spotkaliśmy się już po wszystkim i po prostu nie możemy się nagadać. I jest ta gorąca krew i jest ta energia. To poproszę cię, żebyś zapowiedziała piosenkę, która no, ma pchnąć nas do przodu.
2: Tak, moi kochani, bardzo wam dziękuję za tą majówkę przepiękną. Mam nadzieję, że tak to ocenicie, te spotkania tutaj z Piotrem i ze mną. Dziękuję wam jeszcze z całego serca i pomyślcie sobie, ta Beata swoje przeszła, ale ciągle w niej płynie ta gorąca krew, więc życzę wam i trzymam kciuki, żeby każdy dzień był dla was ważny i żeby ta krew absolutnie płynęła.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: artysta, artysta, który w latach 90. był siłą napędową boys bandu Boyzona do takich energetyzujących kawałków. Obiecuję wam, powrócimy tuż po 14. Ja to był Ronan Keating, a za 2 minuty najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: 14 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
2: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
1: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
3: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
1: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV50.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam termometry mogą pokazać nawet do 25.

3 minuty po godzinie 14 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco was zapraszam na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie do 18. Także będę miał dla was mnóstwo niespodzianek, a wśród nich pewne zaproszenia do pewnego miejsca w Polsce. Ale na razie nic więcej nie mogę zdradzić, a na dobry początek piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w naszych żyłach w to niedzielne popołudnie krew popłynie zdecydowanie szybciej. To Bad Boys Blue.

0: zakochać się.
1: Niedzielne popołudnie to idealny czas na to, żeby właśnie takie polskie kawałki z lat 60. wam przypominać. Czerwone gitary. No i powiedz, stary, gdzieś ty był. 11 minut po godzinie 14. To teraz zabieram was na piękne, cudowne, gorące plaże Jamajki, gdzie urodziła się gwiazda, która w latach 90. kapitalnie łączyła muzykę reggae, dance i R&B. No i tworzyła kawałki, które błyskawicznie lądowały także na szczytach listy przebojów, a jedna z jej piosenek pojawiła się także w filmie Bad Boys, gdzie główną rolę zagrał sam Will Smith. No to przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Diana King.

0: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
1: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
2: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
3: I do dziś są kochane.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
0: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.

W wieku zaledwie 15 lat podbił scenę muzyczną, występując na plenerowych koncertach. Już wtedy uważano, że tak młody wiek przyspaja mu nie tylko głos, który miał naprawdę bardzo wyjątkowy, taki mocny, męski, twardy w wieku 15 lat. To był Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Trochę się zakręciłem, drodzy moi, ale to chyba dlatego, że ta piosenka naprawdę wciąga. To był rok 89. Za 29 minut będzie 15, to teraz przed wami jedna z najbardziej wyrazistych i najbardziej zbuntowanych postaci w historii muzyki lat 80. i 90. Równo 36 lat temu pojawiła się po raz pierwszy w eterze ta oto piosenka na całym świecie. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo to Sinéad O'Connor.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
1: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na dzień dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Nie wiem jak wy, ale ja rozmarzyłem się przy tej piosence. To artysta, który w wieku 16 lat rzucił szkołę, rozpoczął naukę zawodu jako fryzjer, a to doświadczenie miało później kluczowe znaczenie dla jego charakterystycznej fryzury. To Limal w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, a to teraz artysta, który czterokrotnie pojawił się w Polsce na koncercie, pozostawił po sobie ocean choćby takich numerów jak ten. To Coolio.

Kocham dźwięk gitaru w tej piosence. Droga pani z telewizji Lombard, Małgorzata Ostrowska, to był rok 82. A jeśli kochacie polską muzykę, no to na pewno po 15 jej nie zabraknie. Zatem zostańcie z nami, ale wcześniej u nas tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Autopromocja.
2: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar. A dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
3: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
2: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj. Nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
11: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę. Są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia. Remont w Śródmieściu. Sullivanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląski Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
13: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balsarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne. Pozostałe to budynki gospodarcze.
12: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
14: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska. Na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
12: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób. Zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Pogoda.
11: Na popołudniowe spacery w całym kraju radzę zabrać parasol, który może się wam przydać, bo synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Gdańsku 17 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze i we Wrocławiu 25.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
11: Minutę po godzinie 15:00, niedzielne popołudnie, rządzi się swoimi prawami, może jakaś kawa, może jakiś odpoczynek na swojej ulubionej sofie, a może ktoś skorzysta i na, w plenerze na przykład rozłoży się na hamaku pod drzewami. Wojtek Babiarczyk, gorąco was zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia. Będę miał dla was niespodzianki. Jutro pierwszy dzień czerwca, czyli Dzień Dziecka, a my świętować go będziemy już dziś. Jaka ta niespodzianka? Szczegóły za kilka minut. A na dobry początek z siłą wodospadu pora na lidera zespołu Queen, to Freddie Mercury.

Te piękne letnie dni na szczęście jeszcze przed nami. Chris Rea, Looking for the Summer w niedzielne popołudnie. W radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15. Jutro Dzień Dziecka, ale my już dziś mamy dla was prezenty i to nawet dla całej rodziny. Mam jeszcze jedno, tutaj jest jeszcze, o proszę bardzo, 4 zaproszenia do wyjątkowego miejsca w Polsce, Jura Park w Solcu Kujawskim. Tam możecie spędzić naprawdę fajne chwile, no a ja z wielką przyjemnością wręczę wam te zaproszenia. Musicie mnie tylko przekonać, że to właśnie do was ma trafić te 4 zaproszenia. 22, 4, 4 i 3, 0. Już teraz czekam, przekonujcie mnie. Aha, jeśli na przykład kochacie jakąś piosenkę, którą macie ochotę na przykład mi zanucić w to niedzielne popołudnie, to również możecie spróbować waszych sił. 22, 4, 4 i 3, 0. 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim czekają na was, a ja czekam na wasze sygnały. No a teraz idealna piosenka do popołudniowej kawy, no i do tego jeszcze dorzućmy coś słodkiego, no i wychodzi fantastyczny duet, a ja od siebie dorzucam ten oto zespół. To Shadow.

Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda. Reklama.

Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To brytyjsko-amerykański duet lat 80. Wax w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie czwarta po południu. No, a jutro chyba świętujemy wszyscy, prawda? Wszyscy.

Jutro od samego rana macie szansę na to, żeby wygrać 500. Powiedzcie nam tylko jedno, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za coś fajnego. Do naszej zabawy możecie się zgłosić już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Napiszcie nam o tym, czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dziś uważacie to za fajne. No, ja pamiętam, że jakoś tak chyba w przedszkolu to ja nie lubiłem leżakować. No a teraz to bym chętnie się rozłożył, powiem wam szczerze. Za 28 minut będzie czwarta, a już za kilka minut ktoś z was jeszcze przed 16 otrzyma ode mnie 4 zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. Przekonajcie mnie tylko, dlaczego to właśnie wam mam je wręczyć. 22, 4 czwórki i 3 zera. No a teraz iście weekendowy numer Fun Factory.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Takimi piosenkami przybliżamy wam lato, przybliżamy wam wakacje w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 16. Dzwoniliście pod 22 44 i 30. No i przekonywaliście mnie, że to właśnie wam należą się te zaproszenia do Jura Parku w Solcu Kujawskim. No i powiem szczerze, że osoba, która jest po drugiej stronie telefonu, bardzo mnie przekonała, a po drugiej stronie powinna być już Kinga. Dzień dobry, Kingo.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie?
1: Teraz relaksuję się razem ze swoją córką Tytianą, która tutaj mi towarzyszy.
0: Aha.
1: Przed chwilą wróciłam ze szkoły, bo dodatkowo uczę się fotografii, także teraz już na luzie spędzamy niedzielę.
0: Rozumiem. Fotografia fajna rzecz, szczególnie na wakacje można przynieść, zrobić fajne zdjęcia i potem mieć gdzieś na albumie albo wspominać później wieczorami zimą na przykład, co?
1: Taki mam plan.
0: No właśnie, to świetny plan. Słuchaj, no zadzwoniłaś do nas i powiedziałaś mi, że wy z całą rodziną macie wielką ochotę, żeby wcielić się w bohaterów z filmu Jurassic Park, to prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Chcecie taki poczuć tą adrenalinkę, jak tam jeszcze nagrałaś mi się, że ty chcesz poczuć adrenalinę i nawet wiesz, jak się poruszać pomiędzy tymi dinozaurami.
1: Tak, tak. Przede wszystkim nie w boki, a uciekać w panice kontrolowanej.
0: Rozumiem. A powiedz mi jeszcze, czy to jest wasza ulubiona, czy to jest wasz ulubiony film, ten Jurassic Park?
1: Tak, tak. To już moja córka się wyrywa. Jeżeli mogę, to ona na to odpowie.
0: Dobra.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Tatiana.
0: Tatiana, droga, no to ty lubisz Jurassic Park?
2: Tak, to jest mój ulubiony film.
0: Mhm. A jak znam życie, to jakieś figurki dinozaurów gdzieś tam w domu się znajdą?
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, to teraz ty masz słuchawkę przy uchu, mama pewnie nie słyszy, to ja ci powiem tylko tyle. Jedziecie do Jura Parku w Solcu Kujawskim!
2: Pozdrawiam moją siostrę Nadię i mojego tatę Walka.
0: No to poszły pozdrowienia. W takim razie życzę wam fantastycznych wrażeń podczas pobytu w Jura Parku w Solcu Kujawskim. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam gorąco. No i zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, bo one właśnie przed wami teraz. Emilia.

jakby piosenki były paliwem, no to na tej piosence spokojnie przejechalibyście z Warszawy do Gdańska. W Radiu Złote Przeboje już po 16. Mnóstwo takich energetyzujących kawałków. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 16 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
1: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
3: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Niedziela do końca dnia w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest w okolicach Gdańska i Koszalina. Tam termometry pokazują zaledwie do 15 stopni, a cały czas bardzo gorąco w Zielonej Górze. Tam nawet do 26. Minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko w to niedzielne popołudnie, no i zapraszam Was na tą kolejną godzinę pełną gwiazd, no i pełną największych kawałków lat 80. i 90. W tej godzinie także sprawdzimy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. 31 maja. A na dobry początek ATC.

Ten zespół został założony pod koniec lat 60., ale dopiero 94. rok tak naprawdę przyniósł im rozgłos na cały świat. To Inner Circle w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 16, a my zawsze w weekend sięgamy do historii. No i sprawdzamy dla was, co działo się na szczytach list przebojów. 31 maja 1980 roku amerykańska formacja Lip Sync tym numerem podbija szczyty list przebojów za oceanem. To słynne Funky Town, a w 1986 roku, 31 maja, Peter Gabriel umieszcza na pierwszym miejscu swój wielki album zatytułowany So, a na tym albumie między innymi ta piosenka. Sledgehammer, no i oczywiście on, czyli Peter Gabriel, to tyle historii, choć od niej oczywiście nie uciekamy. To teraz piosenka, która, no przyznam wam się szczerze, przyśniła mi się tej nocy, no i pomyślałem sobie, że to jakiś znak, być może muszę ją wam zagrać. No i bardzo proszę, niedzielne popołudnie będzie idealnym momentem na to, żeby podyrektować się tym wielkim przebojem zespołu U2. To był rok 87, a wydaje nam się, że Bono ten kawałek nagrał jeszcze wczoraj.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy.
3: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
5: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
7: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
17: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
16: Mów szybko, gdzie byłaś.
17: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
16: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
17: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
16: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

Hull, to brytyjski duet lat 80. i 90. Na muzycznym rynku byli zaledwie przez 8 lat, nagrali 2 albumy. No i szkoda, że się rozwiązali, no bo pewnie gdyby do dziś nagrywali, to ich piosenki błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Fun jak Cannibals w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17. To teraz pora na gwiazdę, która jak na razie odstawiła muzykę, zajęła się filmem już za niespełna tydzień. Premiera nowego filmu z jej udziałem, a mowa o romansie biurowym. A w roli głównej między innymi ta gwiazda, o której mowa, czyli Jennifer Lopez.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
20: Reklama.

0: Alize i Mła Lolita w radiu Złote Przeboje, takie numery przez całą dobę, a Alize kiedyś odstawiła na moment muzykę, zajęła się biznesem, otworzyła razem ze swoim partnerem kilka takich klubów tanecznych na Sardynii, no ale stwierdziła jednak, że to chyba nie dla niej, powróciła nareszcie do śpiewania. Za 11 minut będzie 17, ten głos, czyli Mariusz Stelmaszek w studiu, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, jak powiedziałeś, ta Lolita i tak, że będzie ciąg dalszy, to myślałem, że to jakaś aluzja do mnie.
0: Nie, broń Boże, nie. Z tego, co wiem, to gwiazd muzyki po godzinie 17 nie zabraknie.
1: Oj, nie zabraknie, też dowiecie się, że jadąc na przykład do Maroka, można stworzyć świetne polskie piosenki. Będzie dowód dzisiaj po godzinie 17 na pewno, no i też będzie o Edycie Bartosiewicz, bo ona podobno kocha nie tylko muzykę, ale i siatkówkę.
0: O, siatkówkę to wiem, kiedy z nią rozmawiałem, ona jest zakochana w ogóle. I zna tam prawie nawet w lidze włoskiej.
1: Tak jest, siatkarki.
0: No, więcej nie będziemy zdradzać. Te inne przyjemności muzyczne czekają was do 20. Mariusz Stelmaszek, Wojtek Babiaczek. Cudownego wieczoru wam życzę oczywiście ze Złotymi Przebojami, a na koniec London Beats.

0: Tak jest, to jest Radio Złote Przeboje. My powoli dobijamy do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda, a potem też świetna muzyka. Między innymi mam dla was zespół Dire Straits, a także Lady Punk.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland. Reklama.
3: Dzień dobry, 17 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni. 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
5: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
6: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jakim jest bank z angielskim.
7: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
5: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
8: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
5: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
4: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
9: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
4: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro może popadać deszcz praktycznie w całym kraju. Najpogodniej na zachodzie, natomiast w centrum i na wschodzie jutro mogą pojawić się przelotne burze. Dzień dobry, godzina 17 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, 31 maja, więc jutro Dzień Dziecka, pamiętajcie, żeby swoim pociechom przynajmniej złożyć życzenia. Natomiast teraz, na dzień dobry ode mnie, Seweryn Krajewski, uciekaj moje serce.

Radio Złote Przeboje, Dire Straits i Sultani Swingu. Zresztą o tym kawałku i o Dire Straits już teraz opowiada wam Andrzej Krzywy, znany z Demona. Posłuchajcie.

0: taniec swingu. To pierwszy utwór, który usłyszałem Dire Straits. No, zachwycił mnie Knopfler po prostu absolutnie. To jak posłuchałem, co on tam wygrywa. Potem jak zobaczyłem, że on to wszystko gra palcami, to w ogóle byłem w szoku. No, robiło to na mnie ogromne wrażenie. A z tą piosenką również wiąże się jakby historia z moją pierwszą dziewczyną, taką na poważnie, bo byliśmy prawie 2 lata, więc to taki, no, dosyć długi okres. Więc ta piosenka kojarzy mi się z Jolką. I to nie wiem, czy to nie ona gdzieś mi jako pierwszy raz puściła właśnie ten utwór.
1: No proszę, naprawdę osobiste wspomnienia. A teraz mam dla was Army of Lovers. Dajcie głośniej.

0: sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.

sumie nie tak dawno mieliśmy 70. finał konkursu Eurowizji, więc warto było też przypomnieć, kto wygrał w 2010. W Radiu Złote Przeboje Lena Satellite. Natomiast, proszę Państwa, kiedy pytacie, czy warto podróżować, odpowiadam, a warto. Człowiek odpocznie, pozwiedza, zaczerpnie też innej kultury, odetnie się od codzienności, a może i nagra piosenkę, bo w przypadku zespołu Kombi wyjazd do Maroka, dokładnie do Casablanki, był na tyle inspirujący, że powstał właśnie ten kawałek. Już teraz dajcie głośniej. Kochać cię za późno, bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
2: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
1: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

I pięknie, nastrojowo, romantycznie w Radiu Złote Przeboje. No w sumie pojawia się coś takiego jak swego rodzaju nostalgia, kiedy kończy się weekend, ale właśnie, żeby nie psuć sobie przesadnie nastroju, że jutro poniedziałek, chociaż w sumie jutro też Dzień Dziecka, więc każdy może zrobić sobie jakiś mały prezent. Ja na pewno mam dzisiaj dla was kawałek, który sam pamiętam jako dzieciak, dokładnie z dzieciństwa, bo towarzyszył mi podczas wycieczek z rodzicami na wakacje, a chodzi o numer od zespołu Ace of Base. Posłuchajcie w Radiu Złote Przeboje.

powoli, powoli w Radiu Złote Przeboje. Zbliżamy się do godziny 18. Za moment na pewno tylko sprawdzone wiadomości. Tam między innymi o pociągu, który jedzie do Chorwacji i trochę ta wycieczka potrwa, ale szczegóły za chwilę. No i też obiecuję, że zagram dla Was świetną muzykę podczas tego niedzielnego wieczoru. Pojawi się między innymi zespół Wilki, a także Boniem.

0: Godzina 18, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
2: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
1: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej IRIS-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
3: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że 2 tygodnie temu w sam weekend w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
1: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Wzwyż.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda. Jutro może popadać deszcz, zwłaszcza na południu. Najpogodniej z kolei na zachodzie. Jutro około 20 stopni, ale też uważajcie na burze, bo te mogą pojawić się zarówno na wschodzie, jak i w centrum kraju. Weekend powoli się kończy, godzina 18 minęła, ale ten humor można sobie poprawić, na przykład słuchając disco w Radiu Złote Przeboje od grupy Boniem. Bardzo proszę.

0: Owszem, naukę francuskiego zakończyłem w gimnazjum, ale jestem w stanie przeczytać tytuł tej piosenki, a więc Leroy Dumont. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. W Radiu Złote Przeboje też więcej klasyki rocka w tej chwili, a dokładnie o tej klasyce rocka, a w zasadzie o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze i z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków, no to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo i wtedy wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami, ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków już teraz w Radiu Złote Przeboje.

I przy takich numerach człowiek wie, że to jest radio Złote Przeboje Funky Town podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz czas na Sandrę, czyli Sandrę Annelauer, która urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też Japonii. Jednak rozpad zespołu sprawił, że Sandra poszła dalej, a rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena.

rodzinnych Niemiec domagali się odtworzeń, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. No to posłuchajmy. Maria Magdalena Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
3: Super! Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub Dzień Dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Tomasz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
23: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
24: Skoda. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
25: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
26: Widaron.
25: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
26: Widaron.
25: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
26: Widaron.
25: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
26: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
27: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje, kawałek Gloria, a teraz o swojej sympatii i miłości do siatkówki w Radiu Złote Przeboje opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok, zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje Edyta Bartosiewicz, urodziny podczas tego niedzielnego wieczoru.

sit together on the sofa with the music waiting.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
0: Reklama.
3: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i w Radiu Złote Przeboje czas na jeden, jakby nie patrzeć, z boys bandów lat 80. A więc zespół Wham, dajcie głośniej Wake Me Up Before You Go Go.

0: się zasłuchać, zwłaszcza jak to się teraz na przykład jedzie samochodem i wraca z tego kończącego się powoli weekendu. Natomiast już teraz o Manamie opowie wam aktor, piosenkarz, prezenter Jacek Kawalec.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę. Jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion. Ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku. I w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: A w Radiu Złote Przeboje Manam. Już teraz Zapatrzenie.

Mili Vanilli, więc w Radiu Złote Przeboje jedne z najgłośniejszych duetów przełomu lat 80. i 90. No, założone przez tego samego producenta, co pan od Bonnie M. Projekt niezwykły, który wzbudził masę kontrowersji, kiedy wyszło, że wokaliści Rob i Bob nie śpiewają, a na koncertach używano playbacku. Trochę jak w mini playback show, pamiętacie taki program? Natomiast my teraz w Radiu Złote Przeboje zostajemy w latach 80., a w zasadzie tak latach 70. i 80., kiedy muzyka disco miała swój najlepszy czas, między innymi za sprawą grupy Otałan. No i w sumie tutaj taka mała analogia do Mili Vanilli, ale w innej skali, bo była to grupa taneczna, więc w studiu nagraniowym nie zawsze pojawiały się te same osoby, co na koncertach. Natomiast trzeba przyznać, że na swoim koncie mają piosenkę, która zrobiła swoje, która jest grana na imprezach do dzisiaj, czyli kawałek Hands Up. No zresztą trudno się dziwić, refren oparty na okrzyku Hands Up, Baby, Hands Up był niezwykle chwytliwy, a do tego też łatwo było go połączyć z prostym gestem unoszenia rąk. Więc śmiało możecie to teraz robić w domach, niekoniecznie w samochodach, jeśli teraz prowadzicie.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.

0: to była taka podróż do końcówki lat 90. Radio Złote Przeboje, więc grupa The Corrs. Natomiast teraz o Manami i o Marku Jackowskim opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę nadal, jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy piosenki, która była coverowana przez wielu, m.in. zespół Golden Life. Marek Jackowski, oprócz Błękitnego Nieba w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się za tydzień w sobotę po 18:00. Trzymajcie się, cześć!

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Gustaw Nowak, cudownie się znowu słyszeć. Pokorzystaliśmy trochę z dobrej pogody, ale w przyszłym tygodniu może spaść nieco deszczu. Oby rzeczywiście tak było, bo panująca susza jest niebezpieczna. O czym powiemy sobie tym razem? Zajrzymy do Filharmonii Pomorskiej, gdzie zapytamy o plany na czerwiec, ale też o tymczasową przeprowadzkę. Porozmawiamy o wysokiej trawie, kosić czy nie kosić. Zajrzymy do młynu Frotera, wskoczymy na rower oraz wejdziemy do elektrycznego autobusu. Zapewniam, że dzisiejszy bydgoski Kogel Mogel będzie naprawdę pyszny. Zapraszam, zaczynajmy.
5: Tydzień w Bydgoszczy.
6: A na wstępie zaproszę na moje miejsce Beatę Korzeniowską, która w skrócie opowie, czym żyła i żyje Bydgoszcz.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
7: Ten tydzień w Bydgoszczy upłynął pod hasłem dębu, a sprawa drzewa zjednoczyła bydgoszczan. Po tym jak Wyborcza napisała, że 120-letni dom przypułkowy rosnący na skrzyżowaniu Ogińskiego i Moniuszki ma zostać wycięty, bo stoi na drodze ścieżki rowerowej, w mieście zawrzało. W obronie drzewa stanęli ekolodzy, społecznicy, rowerzyści i po prostu bydgoszczanie. Niektórzy zapowiadali nawet, że przykują się do dębu łańcuchami. Ale nie będzie takiej konieczności. Dąb zostanie uratowany. Po fali krytyki, a także naciskach ze strony władz miasta, zarząd dróg miejskich wycofał się z kontrowersyjnej decyzji, mówi dyrektor Wojciech Nalazek.
8: Podjęliśmy w zarządzie dróg analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak, to jest podstawowa informacja, którą przekazuję, natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta i audytora BRD. To są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione.
7: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ogłosił, że na polecenie prezydenta miasta przygotował dwie inne koncepcje drogi rowerowej i w każdej dąb zostanie na swoim miejscu. Będzie dużo zakazów. Radni przyjęli nowy regulamin korzystania z Wyspy Młyńskiej. Celem wprowadzenia go jest, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, dostosowanie obecnych przepisów do faktycznych potrzeb i oczekiwań mieszkańców korzystających z wyspy przy uwzględnieniu specyfiki tego miejsca. Na Wyspę Młyńską nie będzie można wnosić materiałów pirotechnicznych, dokarmiać ptaków, kąpać się w remontowanych urządzeniach międzywodzia, a na teren całego trawnika. Nie wolno wprowadzać psów ani innych zwierząt. Jest absolutorium dla zarządu województwa. Tak zdecydowali kujawsko-pomorscy radni sejmiku. Nie obyło się jednak bez krytyki. Marek Gralik z PiS zwraca uwagę na niski, jego zdaniem, wskaźnik wykonania budżetu.
9: Są takie działy jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%.
7: A marszałek Piotr Całbecki odpowiada.
10: Nie widzę w ogóle żadnych problemów, wręcz odwrotnie. Należy się tylko cieszyć, że tempo inwestycji jest bardzo wysokie.
7: Przypomnę, Piotr Całbecki jest marszałkiem województwa od 2006 roku. Wraca wakacyjny pociąg z Bydgoszczy na Hel. Latarnik w pierwszą w tym roku podróż wyruszy 27 czerwca. Paweł Chudzio.
11: Pociąg na Półwysep Helski dojeżdżać będzie codziennie przed południem, a z dworca głównego ruszy o 6.40. Pasażerowie będą mogli wrócić do Bydgoszczy wieczorem tego samego dnia. Start z Półwyspu nastąpi o 19.56, a przyjazd do Bydgoszczy o 23.41.
7: 27 czerwca uruchomione zostaną również pozostałe regionalne pociągi sezonowe Rybitwa do Kołobrzegu i Borsuk w Bory Tucholskie. A na koniec kierowca, który wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie we Włocławku. Tam zderzył się z mającym zielone światło Audi. Dostał 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu. Dodam, że to policjant prowadzący radiowóz.
6: Nie pochwalamy takiego zachowania. Kara zasłużona i oby była nauczką na przyszłość. A przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękujemy.
5: Tydzień w Bydgoszczy.
6: Teraz sprawdźmy, co w trawie piszczy. Im trawa wyższa, tym pewnie więcej tego piszczenia, ale niektórzy wolą jednak regularne koszenie. Dylematowi kosić czy nie kosić przyjrzała się Karolina Marcisz. Zamieniam się w słuch.
4: Wysoka trawa dla jednych jest oznaką zaniedbania, dla innych sposobem na bardziej zielone i przyjazne miasto. W Bydgoszczy znowu wraca temat koszenia miejskich terenów. Spacerując po mieście, łatwo zauważyć, że w wielu miejscach zieleń zrobiła się wyjątkowo gęsta, choć są takie części miasta, gdzie trawniki są regularnie wykoszone.
12: Stosujemy zasadę, żeby kosić tam, gdzie jest to niezbędne, natomiast te miejsca, w których możliwe jest wyższa trawa, tamtę trawę zostawiamy.
4: Mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy.
12: Miejsca, które wymagają większej pielęgnacji, to są oczywiście tereny zieleni przyulicznej, szczególnie okolice rond, skrzyżowań, przejść dla pieszych, przejazdów tramwajowych, czyli wszystkie te miejsca, gdzie ta bardziej bujna roślinność czy wyższa trawa mogłaby ograniczać widoczność i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych czy kierowców. Oczywiście większym zakresem pielęgnacji objęte są też tereny tak zwane reprezentacyjne.
4: Pierwsze koszenia w tym sezonie rozpoczęły się pod koniec kwietnia. Za utrzymanie terenów zielonych odpowiada 5 firm działających w 9 rejonach miasta. Specjaliści od miejskiej zieleni przypominają, że wyższa trawa to nie tylko bardziej naturalny wygląd przestrzeni. To także schronienie dla owadów i miejsce, w którym łatwiej utrzymuje się wilgoć podczas upałów. Co na ten temat sądzą mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy? O to zapytaliśmy w ulicznej sondzie.
13: Nie przeszkadza mi, jest susza, mam działkę, więc niech sobie rośnie. Bo jak się skosi, no to jest jeszcze gorzej.
14: No trochę na pewno gorzej wyglądają te wysokie trawy. I też źle się kosi, jak jest za wysoka. No ale z drugiej strony trzeba dbać o to, co jest, jeszcze ratować te trawy wszystkie. Trzeba wyposzrodkować po prostu.
15: Brzydko. Raczej brzydko, bo to się roznosi, nie?
4: Czy nie podoba się pani?
15: Nie.
4: Lepiej, jak było przystrzyżone?
15: Tak.
16: Bardzo dobrze.
4: Dobrze?
16: No pewnie, że tak. I tak wszystko pyli, także już nie ma znaczenia, czy są te trawy, czy nie, ale trawa jest ładna, uważam.
4: Choć temat koszenia co roku wywołuje dyskusję, wielu mieszkańców podchodzi do tych zmian ze zrozumieniem. Coraz częściej można usłyszeć, że wyższa trawa nikomu nie przeszkadza, a bardziej naturalna zieleń po prostu wpisuje się w nowoczesne podejście do miejskiej przestrzeni. Mieszkańcy zwracają uwagę, że dzięki temu w mieście jest bardziej zielono i chłodniej. Wygląda na to, że Bydgoszcz powoli przyzwyczaja się do tego, że nie każdy trawnik musi wyglądać jak idealnie przystrzyżony dywan.
6: Karolina podała ten temat tak, że myślę, że z łatwością go państwo strawią. A teraz wyruszymy do Filharmonii Pomorskiej, bo tam na horyzoncie sporo wydarzeń i sporo zmian.
5: Tydzień w Bydgoszczy.
17: Jesteśmy w Filharmonii Pomorskiej, a jak Filharmonia Pomorska, to oczywiście Katarzyna Szewczyk. Cześć, dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
17: No miło tutaj do was przychodzić, zwłaszcza kiedy za oknem tak letnio, tak zielono, no i też z tego korzystacie.
18: Korzystamy, bo rzeczywiście otoczeni jesteśmy parkiem, pięknym parkiem, także zza okien widzimy zielone, rozkwitnięte liście i kwitnące drzewa. No i oczywiście tę przestrzeń również adoptujemy na koncerty plenerowe.
17: No właśnie, i w czerwcu będziemy mogli wziąć udział w takowych.
18: Muzyczne leżakowanie w Wiolinowie, idea, która zrodziła się jeszcze w roku Andrzeja Szwalbego i którą kontynuujemy we współpracy z instytucjami muzycznymi naszej dzielnicy muzycznej, ale też instytucji nieco oddalonych od placu Krzysztofa Pendereckiego. I gorąco zapraszamy na takie spotkania. Będzie można rozsiąść się wygodnie na leżaku, który specjalnie również na te koncerty został zaprojektowany, uszyty i przygotowany. I cieszyć się muzyką prezentowaną przez 3 czerwca uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych. O godzinie 11 ten koncert się rozpocznie, a następnie kolejne daty to 9 czerwca i 10 czerwca będą prezentować się studenci Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 9 o 11, 10 o 17.30. Następne spotkanie 17 czerwca i idea, która została zawiązana w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Akademią Muzyczną, będzie to chór nauczycieli. Także drogi nauczycielu, jeżeli masz ochotę, śpiewasz, to myślę, że do tej akcji jeszcze będzie szansa się dołączyć. 23 będzie nasze ostatnie muzyczne leżakowanie z dziecięcym chórem Filharmonii Pomorskiej i muzykami Filharmonii.
17: Ale to nie jedyne wasze plenerowe granie, bo pod wierzbą też gracie.
18: Rzeczywiście, rzutem na taśmę przejęliśmy ideę koncertów kameralnie pod wierzbą we współpracy z miejskimi wodociągami i kanalizacją. Pierwszy koncert się odbył 24 maja, na kolejny zapraszamy 14 czerwca, a jeszcze letnią porą 23 sierpnia spotkamy się po raz ostatni.
17: No, zapewne słuchają nas też alergicy, którzy wolą jednak wejść do środka i tutaj też mamy sporo.
18: Jeszcze czerwiec oczywiście, pomimo tego, że przygotowujemy się do wyprowadzki i do zapowiadanego bardzo szeroko etapu rozbudowy remontu Filharmonii, ale w czerwcu jeszcze sezon trwa. 12 czerwca przepiękne fragmenty opery Thais Masneta z naszą orkiestrą symfoniczną pod batutą José Marii Florencio z udziałem Marceliny Roman i Tomasza Raka. Wyjątkowa medytacja, czyli fragment, który Państwo zapewne po pierwszych dźwiękach rozpoznają. Kolejna propozycja 19 czerwca, również z naszą orkiestrą symfoniczną. Dwie symfonie, symfonia Haydna i Mahlera. Co ich łączy? To tonacja G-dur. Dyrygować będzie Raul Grinais, który od tego sezonu jest szefem artystycznym orkiestry symfonicznej, a partię solową w symfonii Mahlera wykona Justyna Kiel. I wreszcie 26, ostatni koncert w sezonie, muzyka filmowa z udziałem orkiestry symfonicznej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego, ale jeszcze będzie można skorzystać z oferty Filharmonii przyjeżdżając do Pałacu w Lubostroniu. Także lubimy plenery i te plenery trzymamy kciuki, żeby się wszystkie udało zrealizować. 21 czerwca w niedzielę o 17 w parku przy Pałacu w Lubostroniu wystąpi nasza orkiestra kameralna, wykonując muzyczny koncert życzeń.
17: No to jest co uszczknąć w trakcie tych czerwcowych wydarzeń. A jak zapowiadają się wakacje w Filharmonii? Chyba sporo pracy przed Wami.
18: Przede wszystkim pracy przeprowadzkowej. Jesteśmy po spotkaniu i takiej burzy mózgów, jak to zaplanować. Także na pewno wymaga to ogromnej organizacji, strategii. No i nie ukrywam, że pewnie kręgosłup będzie co niejednego bolał, bo przeprowadzić naszą ilość dobytku, który zgromadziliśmy przez te kilkadziesiąt lat, rzeczywiście wymaga mnóstwa pracy, ale z wielką nadzieją, z optymizmem patrzymy na przyszłość, bo w końcu Filharmonia zmieni się i będzie w pięknej, nowej odsłonie. Już za, trzymamy kciuki, 3 lata.
17: A gdzie się na ten tymczas zatrzymacie?
18: Od 1 czerwca będziemy korzystać z dawnej Akademii Muzycznej przy ulicy Słowackiego, także taki rzut beretem. Zapewne Państwo będą obserwować nas, kiedy będziemy przemykać przez plac Krzysztofa Pendereckiego, pchając wózeczek, walizkę bądź inny sprzęt, który pomoże nam przewieźć nasz taki dobytek codzienny. Bo rzeczywiście biura będziemy, myślę, przenosić samodzielnie, a zaś firma przeprowadzkowa, która za moment zostanie wyłoniona w przetargu, przewiezie, przeniesie to, co najcięższe.
17: No ciekawie się to zazębia, no i mam wrażenie, że w przyszłości będziecie miło to wspominać, jak urzędowaliście w instytucji obok, wtedy, kiedy no, wasza siedziba była w remoncie, czy w modernizacji. No i co, wypatrujemy tego, co na horyzoncie. Jest ekscytacja tutaj w zespole?
18: Jest wielka ekscytacja, jest, nie ukrywamy, trochę obawy i taki też z przymrużeniem oka, czy Andrzej Szwalbe nam jakiegoś skarbu filharmonicznego też nie zakopał i czegoś nie odkryjemy. Na pewno to, co nieznane, zawsze rodzi trochę strachu. Myślę, że czas remontu, jak ktoś przeżył kiedyś remont, przeprowadzkę, później wprowadzkę, to niewątpliwie jest to czas również bardzo, bardzo trudny, ale z wielką nadzieją, z wielkim optymizmem, ale też z wielkim wzruszeniem, że przyszło nam żyć na etapie dwóch epok dla Filharmonii Pomorskiej. Znamy ją tą, którą cieszyła przez 70 lat i poznamy ją także w nowej, przepięknej odsłonie, bo jak Państwo mają szansę również na naszej stronie internetowej oglądać te projekty, które zastaniemy po remoncie. Myślę, że wszystkich bardzo cieszą.
17: No to jestem bardzo ciekaw i trzymam kciuki oczywiście. A gdyby ktoś chciał zachować dla siebie cząstkę tej historii, tego miejsca i mieć ten klimat na co dzień, no to też umożliwiacie coś takiego.
18: Oczywiście. W ramach przetargów będziemy wyprzedawać nasz majątek i tak jak wspomniałeś, krzesła, fotele, może z czasem jakieś drobniejsze elementy również będą cieszyły przestrzenie melomanów i wszystkich tych, dla których Filharmonia Pomorska była zawsze bliska.
17: Kojarzę takie inicjatywy z przeszłości i później gdzieś te meble można spotkać na przykład w lokalach, także kto wie, może i tak się stanie w Bydgoszczy, tego życzę. No i ten duch Filharmonii będzie później jeszcze bardziej obecny w naszym mieście.
18: Bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście troszeczkę tego ducha starego zostawimy, bo jest plan, żeby na przykład jeden rząd foteli zachować w nowym gmachu, w nowej przestrzeni, żeby rzeczywiście łączył pokolenia i łączył to, co było i to, co będzie. Ale prosimy śledzić nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową. Tam z wszystkimi tymi wydarzeniami i informacjami będziemy się dzielić.
17: No zdecydowanie będziemy śledzić. No i co, widzimy się, jeśli nie w czerwcu, no to w trakcie wakacji, po wakacjach, no co, widzimy się i trzymamy kciuki cały czas za jak najlepsze doznania muzyczne.
18: Bardzo dziękujemy. No i cóż, śledźmy, korzystajmy z oferty Filharmonii w drodze i zapraszamy na wszystkie wydarzenia muzyczne, by dać się przytulić muzyce.
6: Do muzycznego otulenia zachęcała Katarzyna Szewczyk, a ja za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Przed chwilą byliśmy w Filharmonii Pomorskiej, to teraz skierujmy się bardziej do centrum. Gdzie dokładnie? Na Wyspę Młyńską, do Młynów Rotera. One też mają sporo ciekawego do zaoferowania, ale o szczegóły oferty zapytajmy na miejscu. Zapraszam.
17: Ostatnio na antenie użyłem sformułowania, że pogoda jest myślęcinkowa, ale myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że aura jest też wyspowa. No i właśnie na Wyspę Młyńską się udałem, gdzie tutaj jeszcze bardziej atmosferę podgrzewają młyny Rotera. No właśnie, co przed nami, o tym opowie nam Adrianna Kwiatkowska, którą witam. Cześć.
19: Cześć.
17: Dużo przygotowaliście na czerwiec?
19: Czerwiec jest bogaty w różnorodne wydarzenia dla różnych odbiorców. W młynach Rotera naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Już na początku miesiąca odbędą się warsztaty dla seniorów. Będą to warsztaty w rzece o drogach życia i spotkaniu, na których seniorki i seniorzy poznają właśnie taką technikę wykonywania przedmiotów z masy papierowej, czyli papier maché. I tutaj będziemy wykonywali ryby, które będą taką symboliczną opowieścią właśnie o życiu uczestników tych warsztatów. I te warsztaty odbędą się 2 czerwca.
17: No to rybki z papieru można zrobić. Czasami zazdroszczę seniorom w ogóle, że tyle fajnych atrakcji dla nich jest przygotowanych, ale z drugiej strony cieszę się, że i ja tym seniorem kiedyś będę. Co jeszcze w Młynach Rotera?
19: 3 czerwca odbędzie się u nas spotkanie literackie. Będzie to spotkanie z Aleksandrą Paduch wokół jej książki Trzewia, a w ogóle te spotkania, które tutaj, o których teraz opowiadam, będą wokół cyklu Erbnąć Recht, czyli w poszukiwaniu lokalnych tożsamości. To taki cykl, który rozpoczęliśmy w minionym roku i teraz go kontynuujemy i właśnie szukamy takich mikrohistorii, takich opowieści o osobach, które przechowują dokumenty, tworzą z nich różne właśnie historie. I ta książka Trzewia, w centrum tej opowieści jest zwykła rodzina, jest mama, tata, rodzeństwo, dziadkowie, ale też są zastawione stoły, sałatki z majonezem, ciasta z margaryny, czyli taka opowieść o rzeczywistości polskiej rodziny w latach 90.
17: No aż mi smaka zrobiłaś, ale smaka robimy też kolejnymi zaproszeniami kulturalnymi, no bo widzę, że tych zaproszeń masz na kartce całe mnóstwo.
19: Jestem przygotowana zawsze tutaj po prostu z różnymi kartkami, żeby na pewno nie zapomnieć o niczym, ale wszystko z głowy. Kolejne spotkanie również w ramach tego cyklu Erbnąć Recht to będzie spotkanie z Joanną Ostrowską wokół jej książki Ślady. Historia pewnego archiwum. I tutaj właśnie punktem wyjścia do rozmowy będzie ta książka, ale historia, która jest w niej poruszana, czyli autorka do zbudowania tej opowieści używała różnorodnych notatek, wspomnień, dokumentów i właśnie z tych rozproszonych fragmentów stworzyła narrację o ludziach uznanych za zbędnych, takich, które historia przez lata pomijała. To spotkanie odbędzie się 11 czerwca od godziny 18 do 19.30.
17: Czyli dochodzimy do połowy czerwca. Co tam jeszcze?
19: W ogóle czerwiec to jest w Młynach Rotera miesiąc dzieci, bo odbywają się u nas rozmaite wydarzenia, w szczególności w ramach cyklu Między pytajnikiem a wykrzyknikiem. I właśnie w ramach tych warsztatów będziemy wybierać się w podróż do wnętrza mórz i oceanów. Będziemy odkrywali właśnie tajemnice tych głębin. Poznamy gołym okiem, jakie tam mieszkają, jacy tam są mieszkańcy, jakie rośliny w tych głębinach też żyją. I na takie warsztaty z oceanografii. Zapraszamy już 6 czerwca od godziny 12. I również tego samego dnia, 6 czerwca, odbędą się warsztaty z sejsmologii, czyli wybierzemy się też w podróż nie tylko do głębi oceanów, ale też w podróż do wnętrza Ziemi.
17: To tak jakby komuś brda nie wystarczyła, to można się wybrać jeszcze głębiej. A kiedy?
19: A te warsztaty odbędą się 6 czerwca, zarówno oceanografia, jak również sejsmologia, ale to nie koniec, bo już 10 czerwca kolejne warsztaty w ramach tego cyklu i będzie to glacjologia. I tutaj poznamy ssaki z epoki lodowcowej, także wybierzemy się też w taką podróż historyczną i dowiemy się, co tutaj kiedyś po tej naszej Ziemi chodziło.
17: No i sprawdzimy, czy to, co w słynnej animacji przedstawiono, to jest prawda, czy może nie do końca. Zaproszeń od Młynów Rotera jest więcej, przypominam, przedstawia je Adrianna Kwiatkowska.
19: A 17 czerwca warsztaty z kartografii, czyli tutaj nauczymy się czytać mapy, dowiemy się, że może ona być takim prostym, ale ciekawym narzędziem, które nieraz już jest rzadziej używane, bo wszyscy mamy smartfony, używamy gdzieś tam wbudowanych w te nasze telefony właśnie nawigacji, a jednak tutaj jak korzystać z mapy, to może jeszcze nie każde dziecko wie.
17: No właśnie, czytałem nawet ostatnio taką opinię, że nawet dorośli mogą mieć problem. I to tacy dorośli, którzy kiedyś z map korzystali, ale przez te lata korzystania z GPS-ów, z ekranów, nagle gdzieś zatraciliśmy umiejętność korzystania z mapy. Umiejętność, która odpukać, no kiedyś może się przydać. Także chyba warto sobie przypomnieć, co i jak.
19: No to cykl warsztatów edukacyjnych w Młynach Rotera na pewno będzie dobrym pomysłem na to, żeby właśnie takie umiejętności nabyć. No i te warsztaty z kartografii odbędą się 17 czerwca od godziny 16.30 do 18.00. Też dopowiem, że warsztaty są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat i można na nie przyjść z opiekunem i to już jest wtedy na jednym bilecie.
17: Mi się bardzo przyjemnie o czerwcu mówi, bo w czerwcu mam urodziny, więc może coś sobie tutaj znajdę dla siebie i w formie

0: zieleni, także też o tej naturze można posłuchać nawet w urodziny.
1: Zawsze, kiedy zapraszasz na zwiedzanie wystawy stałej, to jestem pod wrażeniem, na ile różnych sposobów potraficie przedstawić tak właściwie to samo.
0: Mamy kilka różnych takich ścieżek zwiedzania rzeczywiście i już mówiliśmy o znanych bydgoszczanach, bydgoszczankach, mówiliśmy o filmowej Bydgoszczy, a właśnie teraz kontynuujemy ten cykl Natura Miasta.
1: Na co jeszcze zapraszacie?
0: Jeszcze 20 czerwca odbędą się warsztaty familijne i też tutaj może wrócimy trochę do podobnej tematyki, bo warsztaty będą dotyczyć życia w morzach i oceanach, a także będą dotyczyć rzek świata. I tylko, że one odbywają się trochę w inny sposób, chociaż osoba, która prowadzi te warsztaty, jest ta sama.
1: No to zaciekawiłaś. Warto sprawdzić samemu?
0: Warto sprawdzić samemu, z dziećmi, rodzinami. Tak jak sama nazwa wskazuje, są to warsztaty familijne, więc czy dziadkowie z wnuczętami, czy rodzice z dziećmi, opiekunowie ze swoimi pociechami. Wszystkich tutaj do Młynów zapraszamy. I zapraszamy też 21 czerwca, bo tego dnia, z okazji Dnia Taty, będziemy przygotowywali takie kartki pop-up, czyli takie manualnie będziemy tutaj wycinać i tworzyć właśnie takie laurki dla naszych ojców, dla naszych tatów, które są właśnie takie trójwymiarowe.
1: Mamy już dostały, no to pora na tatów. Dobrze, sporo się tego zapowiada, a jeszcze nie dokończyliśmy całego czerwca o tym, co pod koniec tego miesiąca. Jeszcze pomówimy w drugiej połowie czerwca. Zjawię się tutaj u was i dopytam o szczegóły, no bo pewnie cały czas je jeszcze tutaj ustalacie, dopinacie te wszystkie kwestie organizacyjne, a będzie na pewno o czym mówić. Także już teraz zapowiadam, że Adrianna Kwiatkowska pojawi się jeszcze w czerwcu na naszej antenie. A póki co dziękuję za teraz, no i co? Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
2: Były zaproszenia od Filharmonii Pomorskiej i Młynów Rotera, to teraz warto posłuchać, co zaciekawiło Szymona Stępczyńskiego, który jak zawsze ma dla nas wiele interesujących propozycji.
3: Co jest grane w Bydgoszczy?
4: Początek czerwca poświęcamy oczywiście dzieciom z okazji ich święta. W Dzień Dziecka uczniowie klas 4-6 wezmą udział w spektaklu plenerowym Wyprawa po legendę. Fundacja Teatr Dźwięku przygotowała w Myślęcinku wydarzenie łączące teatr, grę plenerową i muzykę na żywo. Uczestnicy nie są jedynie widzami, ale aktywnie współtworzą przebieg historii. Spektakl w reżyserii Magdaleny Kuny przeniesie dzieci do XVI-wiecznej Bydgoszczy. W trakcie wyprawy leśnymi ścieżkami znajdą zadania i elementy, odkrywając kolejne fragmenty opowieści inspirowanej legendami naszego miasta. A wszystko to z muzyką na żywo autorstwa Karola Sapuszyńskiego. Na Wyspie Młyńskiej za to o godzinie 15 wystartuje Festiwal Dobrej Zabawy, czyli wydarzenie przygotowane z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy zapowiadają popołudnie pełne atrakcji, animacji i wszelakich aktywności. Pałac Młodzieży za to zaprasza o godzinie 16 na koncerty, animacje, liczne niespodzianki oraz zabawy dla dzieci. O 17 będzie można wrócić na Wyspę Młyńską, gdyż zamieni się ona w prehistoryczny festiwal dinozaurów. Organizatorzy zapowiadają, że najważniejszą nowością tegorocznej edycji będzie interaktywna misja poszukiwania zaginionego dinozaurzego jaja. Każde dziecko otrzyma specjalny paszport odkrywcy i wyruszy w terenową wyprawę z zagadkami, zadaniami i punktami do zaliczenia. Dodatkowo znajdziemy tam słodkie przekąski, dino-gadżety i liczne animacje oraz zabawy. Wstęp oczywiście wolny. A w bydgoskim kinie Helios w ramach cyklu Helios dla dzieci obejrzymy przygody w muzeum Toma i Jerego. Seans poza prezentacją filmu urozmaicony będzie konkursami z nagrodami. We wtorek, 2 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury odbędzie się spektakl Klekot, czyli pełna ciepła i delikatności teatralna opowieść skierowana do najmłodszych widzów. Przedstawienie opierać się będzie na komunikacji bez słów, dzięki czemu dzieci będą odbierać historię wszystkimi zmysłami. Aktorzy rozgoszczą nas w bajkowym świecie inspirowanym spokojnym rytmem życia na wsi, tworząc atmosferę bliskości i odkrywania teatru poprzez ruch, dźwięk i obraz. W przyszłym tygodniu także w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Wyspie Młyńskiej i w Młynach Rodera miejsce mieć będzie Astrofestiwal 2026, również z naciskiem na atrakcje dla dzieci. W programie znalazły się pokazy astronomiczne, warsztaty naukowe, spotkania z popularyzatorami nauki oraz liczne atrakcje rodzinne. Zaplanowano warsztaty z budowy rakiet.

0: Diety zakończone startem własnych konstrukcji oraz mobilną wystawę astrofotografii. Wśród tematów spotkań pojawią się m.in. misja Artemis II, wyprawa Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na orbitę oraz nadchodzące całkowite zaćmienie Słońca. Po raz pierwszy teleskopowe obserwacje nieba odbędą się z tarasu Młynów Rodera. Finałem wydarzenia będzie multimedialny mapping i jasna strona Księżyca o godzinie 22 na 6-metrowym ekranie sferycznym. Będzie można w międzyczasie sobie także cyknąć foteczkę z postaciami z Gwiezdnych Wojen. Grupa Mozarta także przygotowała coś dla dzieci. W niedzielę 7 czerwca w Akademii Muzycznej artyści połączą muzykę z zabawą, pokazując, że utwory Bacha, Mozarta czy Chopina mogą bawić i angażować także dzieci. W programie znajdą się muzyczne żarty, interakcje z publicznością oraz nauka rozpoznawania instrumentów smyczkowych. Ja tu cały czas wspominam o dzieciaczkach, ale spokojnie, dla tych ciut starszych również mam co nieco. W międzyczasie na scenie Opery Nowa zobaczymy Halkę Stanisława Moniuszki, uznawaną za najwybitniejszą polską operę romantyczną. Czteroaktowa wersja dzieła miała swoją premierę w Warszawie w 1858 roku i od tamtej pory pozostaje jednym z najważniejszych utworów polskiej sceny operowej. Bydgoska inscenizacja jest czwartą realizacją Halki w historii Opery Nowa. Spektakl przygotowały przedstawicielki młodego pokolenia twórców teatralnych, natomiast kierownictwo muzyczne i przygotowanie chóru powierzono mężczyznom. A na koniec kryminalna komedia w reżyserii Artura Barcisia pod tytułem Porwanie w Akademii Muzycznej. To pełna absurdalnych sytuacji, rodzinnych konfliktów i nieprzewidywalnych zwrotów akcji opowieść. Główny bohater, stojąc w obliczu bankructwa, wpada na desperacki pomysł porwania syna ministra odpowiedzialnego za jego problemy. Plan szybko wymyka się spod kontroli, a brak doświadczenia, rodzinne sprzeczki i pojawienie się tajemniczej kobiety prowadzą do serii komicznych wydarzeń. Występują m.in. Katarzyna Ucherska, Antoni Pawlicki i Piotr Grabowski.
1: Informował, polecał i zapraszał Szymon Stępczyński. Dziękujemy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A za moment wskoczymy na rower.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Wyczyszczone łańcuchy, napompowane koła i sprawdzone hamulce. No to można jechać. Już dobrych kilka tygodni temu na powrót do dwóch kółek zdecydowało się wiele osób z Bydgoszczy, a swoją cegiełkę do popularyzacji rowerów dołożył charytatywny stream Łatwo Ganga. O tym, że taka forma podróżowania jest u nas modna, świadczy konkurs Rowerowa Stolica Polski. Wielki trening już za nami, a prawdziwa rywalizacja właśnie startuje. Więcej o niej powie Karolina Marcin. Zapraszam.
3: Rowerowa Stolica Polski to ogólnopolska rywalizacja miast i gmin, w której uczestnicy zbierają kilometry przejechane na rowerze w aplikacji mobilnej, a wyniki sumują się na konto wybranej miejscowości. Celem akcji jest promowanie codziennej aktywności fizycznej i wybieranie roweru jako środek transportu. Pomysłodawcą projektu jest miasto Bydgoszcz, które zainicjowało tę formułę rywalizacji i od lat ją rozwija, mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy.
4: Za nami miesięczny trening. Już w treningu uczestniczyło kilkadziesiąt samorządów, 20 tysięcy rowerzystów, którzy przejechali ponad 5,5 miliona kilometrów, a to dopiero początek. Przypomnę, że w zeszłorocznej rywalizacji brało udział 200 samorządów z całej Polski. W czerwcowym kręceniu kilometrów dla swoich miast kilkadziesiąt tysięcy rowerzystów przejechało łącznie ponad 19 milionów kilometrów. W tym roku mamy podpisane 250 umów z samorządami, czyli kolejny rekord.
3: Aby wziąć udział w rywalizacji, należy pobrać aplikację Aktywne Miasta, w której rejestruje się przejazdy. Każda trasa zarejestrowana w aplikacji automatycznie zwiększa wynik miasta. Dzięki temu nawet krótkie codzienne przejazdy do szkoły, pracy czy na zakupy mają znaczenie w końcowym wyniku rywalizacji, mówi Tomasz Dobrowolski, koordynator i pomysłodawca akcji Rowerowa Stolica Polski.
5: Ta żółta koszulka to nie tylko nagroda dla najlepszych przedsiębiorców czy szkół w naszym mieście, ale to również koszulka dla tej gminy lub tego miasta, które pobije historyczny rekord ustanowiony w rankingu miast przez Białą Podlaskę w 2024 roku, która osiągnęła wynik 26 tysięcy punktów, jak i Otynia zeszłego roku, który zrobił 72 tysiące 600 punktów. Bardzo proszę o aktualizację aplikacji, które są już wypuszczone, są w sklepach dostępne zarówno App Store, jak i Google Play, po to, aby mieć aktualną wersję aplikacji i zwrócić szczególną uwagę na ustawienia aplikacji. W tym roku jest to kluczowe do tego, aby nasze trasy zapisywały się w sposób poprawny.
3: Ważnym elementem akcji jest przelicznik wyników, który uwzględnia liczbę mieszkańców danego miasta. Dzięki temu mniejsze miejscowości mają realną szansę konkurować z dużymi ośrodkami. W rywalizacji liczy się nie tylko sportowy wynik, ale także zaangażowanie społeczności lokalnej i wspólne działanie mieszkańców, mówi bydgoszczanin, który od lat kręci kilometry dla miasta.
6: Kilka lat współpracuję tu z miastem, no i generalnie się bawię. Jeżdżę, zbieram kilometry, poznaję nowych ludzi, zwiedzam fajne miejsca. Mój sezon trwa 365 dni, jeżdżę zimą, bez względu na warunki pogodowe. No wiadomo, z jakimiś tam przerwami, ale czerwiec z reguły 30 dni jest przejechane. No w zeszłym roku 3000 w miesiąc, nie wiem czy to dużo czy mało, no na moje możliwości. W tym roku będę starał się poprawić, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy.
3: Informacje o rowerowej stolicy Polski można znaleźć w aplikacji Aktywne Miasta, gdzie rejestrowane są przejazdy i publikowane aktualne wyniki rywalizacji. Szczegóły dotyczące zasad i przebiegu akcji udostępniają także strony internetowe organizatorów oraz urzędów miast biorących udział w projekcie.
1: No to co, kręcimy kilometry dla Bydgoszczy, kręcimy, a wiecie co jeszcze się kręci? Młyn. I tak bardzo płynnie przechodzimy do kolejnego tematu, pomówimy o złotych młynkach.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: To wojewódzkie nagrody w dziedzinie animacji kultury, wręczane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Nabór ruszył, a o tym, kogo szukają organizatorzy konkursu, powie dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.
7: Szukamy podobnie jak w zeszłym roku zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę. Bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą o sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menedżerami kultury i szukamy zespołów. Kogo szukamy, zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam czasami z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale częstokroć rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie. Że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
1: Czy można nieco odciążyć te mniej śmiałe osoby i samemu zgłosić je do nagrody?
7: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić i opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę w tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz. Tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba ją umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko, bo rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
1: Na zgłoszenia WOAK czeka do 14 czerwca, a wręczenie nagród odbędzie się w październiku podczas 4. Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Kultury.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. Zajrzyjmy do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wręczono kolejne umowy dla beneficjentów unijnych środków. Wśród nich znalazł się jeden ważny dla Bydgoszczy projekt. Chodzi o budowę Domu Niebieskich Tulipanów. Cóż to za miejsce oraz co jest w planach? O tym porozmawiałem z Justyną Szczepanek, prezeską Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów.
8: Dzisiaj spotykamy się co prawda w Toruniu, ale rozmawiamy o tym, co w Bydgoszczy na horyzoncie wyrasta. No i chyba ważny element, ważny etap przygotowań do realizacji, powiedziałbym planów, ale chyba lepiej będzie marzeń.
9: Tak, no to jest nasze miejsce marzeń rzeczywiście. Powstanie w Bydgoszczy pierwsze w tym regionie takie kompleksowe centrum terapeutyczne dla dorosłych osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami wraz z mieszkaniami wytchnieniowymi. I rzeczywiście to marzenie zaczyna nam kiełkować już nie tylko w kwestii marzeń, ale w kwestii realizacji. Jesteśmy tu w Toruniu, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych na modernizację budynku, który otrzymaliśmy od miasta Bydgoszczy. Od marszałka otrzymaliśmy 7 261 800 zł, więc to jest rzeczywiście bardzo duży zastrzyk, aczkolwiek cały koszt inwestycji to jest 10 milionów, więc reszta to jest kwestia zebrania funduszy jeszcze przed nami.
8: No, sporo wam jeszcze brakuje?
9: Sporo brakuje, ponad 2,5 miliona.
8: No a podejrzewam, że skoro dostajecie dofinansowanie, no to też się pojawia jakiś konkretny termin i już do tej mety trzeba dążyć.
9: Tak. Zgodnie z projektem, który napisaliśmy i w ramach którego otrzymaliśmy te dofinansowania, o którym mówimy, powinniśmy ukończyć inwestycje jesienią 2028 roku. Mamy jeszcze mały zapas, ponieważ perspektywa unijna jest do 2029, więc jeśli nam się coś przesunie, no to jeszcze mamy około roku zapasu, aczkolwiek zrobimy wszystko, żeby z tego zapasu nie skorzystać i żeby zmieścić się w takim pierwszym zaplanowanym terminie.
8: No to co, wszystkie ręce na pokład teraz, żeby wam się udało.
9: Dokładnie tak. Zapraszamy wszystkich do współpracy, do tego, aby trzymali państwo za nas kciuki. No i zachęcamy firmy do tego, aby byli razem z nami takimi partnerami społecznymi tej inwestycji. Także proszę nas śledzić i serdecznie zapraszamy.
8: Jak na co dzień można was wesprzeć? Macie konto, rozumiem, pewnie jakaś zbiórka, jedna, druga.
9: Tak, mamy zrzutkę, także zapraszamy. Na naszym Facebooku można znaleźć link do zrzutki, można znaleźć wszelkie informacje na bieżąco, to co robimy, jakie mamy akcje, kiedy można nas zobaczyć i jak można nas wspomóc. No i teraz na bieżąco mamy również taką dużą akcję dla firm. Tak jak wspomniałam, 100 firm dla tulipanów. Zapraszamy serdecznie do współpracy.
8: No to oby się udało. Fajnie takie ruszenie pospolite w Bydgoszczy zorganizować i później, no mam nadzieję, trzymam za to kciuki, wspólnie ten sukces świętować.
9: Dokładnie. Mam nadzieję, że to będzie sukces wszystkich bydgoszczan i nie tylko, ale także urzędów naszych bydgoskich, naszych radnych, naszych urzędników, naszego prezydenta. Myślimy, że to będzie nasz wspólny sukces.
8: A jak wymyśliłyście sobie ten plan, to jakie były na początku emocje? Czy to więcej obaw, czy raczej od początku ten taki pozytywny start, pozytywne emocje i wiara w to, że się uda?
9: Ja muszę przyznać, że my jesteśmy ludźmi takimi pozytywnie nastawionymi. Nawet chcielibyśmy, aby nasza fundacja właśnie wyróżniała się tym, że wierzymy w sukcesy, wierzymy w realizację marzeń i tych małych, i tych dużych. To marzenie było duże, oczywiście, że budziło obawy, ale wiemy, że oprócz tego, co nas w życiu spotkało, to jeszcze mamy bardzo dużo szczęścia. I w to szczęście tutaj przy tej inwestycji również wierzymy.
8: Czyli to, że trzeba zebrać malutkie 10 milionków, to nie przeraziło.
9: Trochę przeraża, ale bardziej cieszy. Mimo wszystko bardziej cieszy plan i taki realna wizja tego, że ten plan się ziści.
8: A dlaczego Dom Niebieskich Tulipanów to miejsce Bydgoszczy potrzebne?
9: Dlatego, że mamy bardzo dużo osób z autyzmem, które wymagają naprawdę kompleksowego wsparcia. I dla dzieci takie wsparcie jest dosyć powszechne i już takie dosyć rzeczywiście mocno sformalizowane, w systemie ukorzenione. Natomiast problem jest dla osób dorosłych. Po 24 roku życia osoby dorosłe już wypadają z systemu edukacji, a te najniżej funkcjonujące, które nie mogą iść na warsztaty terapii zajęciowej, to one po prostu zostają w domu ze swoimi rodzicami, starzejącymi się rodzicami. No i tak naprawdę państwo, system nie ma na te osoby żadnego pomysłu, nie mamy żadnej pomocy i temu właśnie chcemy zaradzić.
8: Ile osób znajdzie wsparcie w tym miejscu?
9: Rocznie w tym miejscu przewinie się około 100 osób. Takie są nasze możliwości, takie są perspektywy, ale jeżeli będzie potrzeba, to będzie tych osób nawet więcej.
8: No to teraz jeszcze będziecie starać się o to, żeby było o was głośno, żeby ludzie kojarzyli, czym jest Dom Niebieskich Serc wyrastający w Bydgoszczy. Planujecie jakieś eventy, wydarzenia?
9: Tak, oczywiście. Zapraszamy państwa na wszystkie wydarzenia, które będą się odbywały. Przede wszystkim mamy coroczne bale dla Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów, ale już niedługo będzie piknik organizacji pozarządowych, na którym również będziemy, na którym się pojawimy. We wrześniu na Politechnice Bydgoskiej odbędzie się event sportowy z naszym głównym udziałem jako współorganizatora, a wszystko, co jeszcze po kolei się wydarzy, będziemy oczywiście w naszych social mediach o tych państwa będziemy informować.
8: No to warto followować, tak?
9: Tak, dokładnie. Zapraszamy.
1: Mówiła Justyna Szczepan. Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów składam jak najlepsze życzenia i trzymam kciuki za powodzenie ambitnych planów.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak. W Bydgoszczy pojawiają się autobusy elektryczne. Do tego już przywykliśmy, ale takie inwestycje to też wynik unijnych wymogów nakładanych na miasta. Tym bardziej dziwić może, że za zakup ekologicznych autobusów wziął się teraz samorząd województwa. Kujawsko-Pomorskie chce być eko, a ponadto myśli przyszłościowo. Bo co, jeśli w przyszłości Unia zacznie jednak wymagać od regionów korzystania z tego typu pojazdów? My będziemy na to przynajmniej częściowo przygotowani. Niedawno odwiedziłem uroczyste odebranie 14 nowych autobusów zakupionych przez region. Co prawda nie są to elektryki, a hybrydy, ale spokojnie, elektryczne pojazdy też są w kujawsko-pomorskiej flocie. Więcej o nowym zakupie powie jednak pani wicemarszałek Aneta Jędrzejewska.
10: Województwo kujawsko-pomorskie aplikowało do KPO o środki na zakup autobusów. Może trochę historii. W 2012 jako samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyjęliśmy z upadających PKS-ów Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia majątek i był to trudny moment i duże wyzwanie dla samorządu województwa, żeby tą spółkę postawić na nogi, a z drugiej strony spowodować, żeby ona dobrze funkcjonowała dla mieszkańców naszego województwa. I tych inwestycji działo się bardzo dużo. Ja przypomnę, że Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy, spółka ma swoją główną siedzibę we Włocławku. I tych inwestycji było bardzo wiele. Inwestowaliśmy w dworce, inwestowaliśmy w zaplecze techniczne. Ono się zmieniało. I przyszedł czas na wymianę taboru i to taką spektakularną, bo jako województwo aplikowaliśmy środki, tak jak powiedziałam, KPO. My jesteśmy największym beneficjentem w kraju. 40 nowoczesnych pojazdów, które dzisiaj możemy oglądać tutaj właśnie w Toruniu. 25 elektrycznych, 15 pojazdów hybrydowych za kwotę 106 milionów z dofinansowaniem 77 milionów z Krajowego Planu odbudowy. Te autobusy, tak jak widzicie, są nowoczesne, dostosowane do przewozów regionalnych, będą łączyły Włocławek z Bydgoszczą, pojawią się na trasie do Ciechocinka, Aleksandrowa, Rypina, Brodnicy, żeby mogły przemierzać te setki kilometrów, musieliśmy również zainwestować w stacje ładowania i one pojawiły się w 6 lokalizacjach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to Włocławek, Lipno, Brodnica, Rypin, Mogilno i Inowrocław. Bardzo dziękuję tym osobom, które stoją za mną, członkom zarządu, radnym, że podnieśli rękę i dzisiaj i zagłosowali, żeby te autobusy były dofinansowane. Natomiast chciałabym bardzo podziękować panu prezesowi kujawsko-pomorskiego transportu samochodowego.
1: Do pana prezesa przejdę za moment. Dopytam jeszcze panią marszałek o obecną kujawsko-pomorską flotę autobusową.
10: We flocie mamy 300 pojazdów, 325, nie pomyliłam się dużo, 40 to jest ten nowoczesny tabor. Natomiast ostatnio marszałek województwa, pan Piotr Sałbecki, informował o tym, że spółka została przekształcona, jest spółką in-house'ową. Dzisiaj mamy w swoim gronie 25 gmin, 8 powiatów. Zachęcamy metropolię toruńską i metropolię bydgoską, ale również inne samorządowcy, żeby weszły w skład naszej spółki, żeby ten transport z każdego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, żebyśmy na niego razem patrzyli. Na pewno wtedy on będzie jeszcze lepiej funkcjonował niż dzisiaj.
1: A jak na nowy ekologiczny tabor reagują pasażerowie?
11: Wtedy mówimy o 40 autobusach, które będą poruszały się po liniach wojewódzkich. To są lokalizacje począwszy od Nowego Miasta Lubawskiego po Brodnicę, Rypin, Włocławek, Lipno, Mogilno. Trzeba powiedzieć, że te autobusy będą łączyć tak naprawdę 13 miast powiatowych. Trzeba brać pod uwagę to, że autobusy będą wykonywały dosyć dużą ilość kilometrów, bo będą musiały wykonywać w skali roku minimum 70 tysięcy kilometrów. Więc obejmiemy tak naprawdę znaczną część województwa. Już teraz wiemy, że w praktyce te autobusy bez większego problemu mogą przyjeżdżać do 400 kilometrów w skali dnia. Mamy mniej więcej poukładane te obiegi tych autobusów, także to jest w granicach od 280 do 340 kilometrów. Te autobusy również są, ich trasy ułożone są w taki sposób, że mogą się również w ciągu dnia na tych zajezdniach podładować, jeżeli jest taka potrzeba, ale większość autobusów nie potrzebuje w ciągu dnia się podładowywać, więc spokojnie w trakcie nocy można naładować tak, żeby swoją trasę zaplanowaną mogły wykonać. Jeżeli mówimy o autobusach elektrycznych, to ich jest 25, pozostałe autobusy to są autobusy hybrydowe. W dniu dzisiejszym odbieramy drugą transzę tych autobusów, jeszcze kilkanaście autobusów będzie do odbioru w maju. I to będzie już wtedy komplet.
1: Tyle pani marszałek, zapraszam też do wysłuchania pana Tomasza Fica, prezesa zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy.
11: Mamy pozytywny odbiór, jeżeli chodzi o naszych pasażerów. Pewnie należałoby ich zapytać. No też trzeba powiedzieć, że te autobusy dopiero są wprowadzane. Ta pierwsza transza tak naprawdę wyjechała. Teraz dopiero będzie wyjeżdżać druga transza. Ale myślę, że to jest bardzo duża zmiana, jeżeli chodzi o komfort. Można powiedzieć, że taka diametralna zmiana, jeżeli chodzi o komfort pasażerów.
1: Te zmiany na plus dostrzega też radny województwa Tadeusz Pogoda, przewodniczący Sejmikowej Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.
12: To jest naprawdę pojazdy wykonane z najwyższą starannością, na wysokim poziomie jakościowym i to na pewno spowoduje, że komfort korzystających z komunikacji publicznej się poprawi. No a przede wszystkim drugi aspekt to jest ochrona środowiska, bo jednak są to pojazdy, które korzystają z zielonej energii, czyli elektrycznej, są hybrydowymi, także to są same korzyści.
1: Nowymi autobusami hybrydowymi dojedziemy między innymi do Brodnicy. Niewykluczone, że naszym kierowcą będzie pan Radosław Gołębiewski.
13: To są IWK, elektryki i hybrydy. Ja akurat jeżdżę hybrydą, to jest zaleta. No to jest w automacie, jeździliśmy w manualach zawsze, teraz mamy automaty, ciepło, klimatrolnik, przód, tył, wszystko jest po prostu, elektronika, nie? Dużo jest elektroniki, jazda jak osłuchówką. No. Pogadaliśmy i do pracy.
14: Ja przeprowadzałem szkolenie kierowców, byłem na początku na szkoleniach w fabryce IWECO. Przeszkolili mnie, ja następnie ja szkoliłem kierowców.
1: Na czym te szkolenia polegały?
14: Na obsłudze. Przede wszystkim obsłudze, na eco-drivingu, czyli ekonomicznej jeździe, na obsłudze wszystkich urządzeń, na przekazaniu wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem, bo te autobusy mają, jak wiemy, wysokie napięcie, to są autobusy elektryczne, to przede wszystkim kierowcy muszą wiedzieć, co mogą zrobić, a czego nie mogą. Obsługa podestu dla niepełnosprawnych, windy w przypadku hybrydy, automatycznej skrzyni biegów, no i układu ogrzewania i klimatyzacji. Bateria jest tutaj, tu jest, mamy największy pakiet baterii, 7 paków, to jest 465 kW mocy. Bateria tam starcza, teraz mamy na takie linie, że autobus zrobił 360 km, jeszcze 20% energii zostało, także z tym nie ma problemu, jesteśmy naprawdę zaskoczeni. Akumulatory, gwarancja producenta jest na 5 lat, a to jest gwarancja, a przewidziana żywotność to jest 6800 cykli ładowania. Jeden cykl ładowania to jest od zera, od 100 do zera, średnio to jest jakieś jeden cykl na 2 dni, myślę, że to starczy na 10 lat. Tak mówią Viveco.
1: No zobaczymy, czy rzeczywiście na 10 lat, oby jeździło się nam nie tylko punktualnie i komfortowo, ale też bezpiecznie. Czasem trzeba jednak chodzić pieszo i tu też przyda się wygoda. Dlatego cieszyć może, że w Bydgoszczy ruszają kolejne prace związane z remontami i budową chodników. Inwestycje obejmują różne dzielnice i wynikają zarówno z miejskich planów, jak i propozycji zgłaszanych przez mieszkańców. Więcej powie jednak Karolina Marcisz.
3: Rozpoczynają się remonty chodników. W tym roku prace obejmują m.in. ulicę doktora Antoniego Jurasza na Bielawach, Jackowskiego na Okolu, Grodgera w Śródmieściu oraz Łomżyńską na Wyżynach. W ramach inwestycji realizowane zostaną również projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego, mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
15: W tym roku prace remontowe w pierwszej kolejności będą prowadzone między innymi na odcinkach chodników przy ulicach Zygmunta Augusta, Placu Piastowskim. Nowe chodniki powstaną między innymi wzdłuż odcinka ulicy Zaświat. Planowana jest też kontynuacja prac przy budowie i projektowaniu wielkiej pętli Fordonu. Nowe chodniki wybudowane zostaną także w ramach inwestycji polegającej na budowie tramwajowej trasy na Szwederowo.
3: Część zgłoszeń i sygnałów od mieszkańców, które zostały uwzględnione przy planowaniu prac, pochodziła również z aplikacji Dbajmy o Bydgoszcz. To miejskie narzędzie umożliwia zgłaszanie problemów takich jak uszkodzone chodniki czy ubytki w infrastrukturze. Dzięki niemu miasto może na bieżąco reagować na potrzeby mieszkańców i włączać ich uwagi do planowanych remontów. Mówi Bogusław Maćkowski, główny specjalista do spraw cyfrowej obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Bydgoszczy.
16: Nowoczesne miasta stawiają na sprawną i efektywną komunikację z mieszkańcami. System Dbamy o Bydgoszcz uruchomiony w czerwcu 2020 roku wpłynął na bardziej zadbane miasto, będące wizytówką jego mieszkańców i władz. Od 2020 roku do kwietnia 2026 roku mamy ponad 142 tysiące zgłoszeń mieszkańców. Aktualnie wpływają 84 zgłoszenia dziennie. Aktualnie w systemie zarejestrowano 19 tysięcy użytkowników. Zgłoszenia obsługuje 31 tysięcy miejskich instytucji, blisko 600 osób realizujących zgłoszenia mieszkańców.
3: Łączny budżet przeznaczony na tegoroczne remonty chodników wynosi 2 miliony i 300 tysięcy złotych. Miasto podkreśla jednocześnie, że przy okazji większych inwestycji, takich jak modernizacja torowisk czy budowa dróg rowerowych, konsekwentnie uwzględnia potrzeby pieszych. Dzięki temu istniejące ciągi są systematycznie modernizowane i zyskują nową, bardziej wygodną oraz bezpieczną nawierzchnię.
1: No to teraz tylko nie patrzeć się w telefon i można chodzić i chodzić. Sprawie przyjrzała się Karolina Marcisz, dziękujemy. A teraz pora na kolejne spotkanie z Julią i Kacprem, którzy pytają mieszkańców Bydgoszczy o różne sprawy. Między innymi o motocyklistów. Czy warkot silników tych pięknych maszyn jest pożądany? A może jednak nieco podnosi ciśnienie? Sprawdźmy.
17: Zauważyła Pani może więcej motocykli w ostatnim czasie na drogach w Bydgoszczy?
18: Nie, tak szczerze powiedziawszy.
19: No 1 maja na pewno.
17: A oglądała Pani akurat ten
19: No przejazd? Tak, no, przejeżdżałam akurat.
20: No raczej tak, zwłaszcza w weekend majowy.
21: Dwie, trzy sztuki widziałem, nie, ale za dużo to też nie.
19: To znaczy zauważyłam w weekend.
17: W weekend.
19: Tak.
17: Ale widziała Pani ten zlot może?
19: To znaczy nie, akurat widziałam, jak jechałam w stronę Szubina na trasie.
17: A myśli Pani, że jest przez to bardziej niebezpiecznie w ostatnim czasie?
20: No jest, bo jeżdżą jak szaleńcy.
0: Myślę, że tak. Na pewno trochę jest to niebezpieczeństwo trochę zniesione jednak, nie? Bo zimą nie było tych motocykli, a teraz jednak...
21: Mi się wydaje, że większe zagrożenie stwarzają kierowcy. No dlatego, że nieraz tu byłem na przykład na środku, nie, to prawie mnie przejechał, bo na przykład mnie nie widział, nie, że stoję ze znakiem na środku.
4: A słyszała pani może o jakichś wypadkach więcej, żeby ich było?
0: Było, jest i będzie na pewno, bo to no, nie mamy na to wpływu. Jest tyle mówione przecież tak i nagłaśniane i w telewizji, i w radio.
22: Widzę, jak jeżdżą, nie?
4: A myśli pani, co jest przyczyną tych wypadków przede wszystkim?
18: Pewnie brawura.
0: Prędkość i te sprawy, manewry między samochodami, no to jednak jakieś zagrożenie stwarza, tak?
20: No na pewno mało uwagi i nadmierna prędkość.
0: Brawura, prędkość chyba.
23: O, brawura, młodość, o, no pani popatrzy, jak młody usiądzie do samochodu, to kurczę, kurz za nim jest. Wie pani, na tylnym kole niekiedy, kiedyś widziałem tu właśnie, to no, policji nie ma, nie?
20: Nie wiem, to zależy jak to jeździ, mi się wydaje, że szybkość bardziej.
24: Jak zawsze, prędkość i nie uwaga, w głowie każdego siedzi. Dlaczego nie potrafi wymierzyć prędkości i odległości?
20: Nie wiem, może brawura kierowców.
25: A mnie się wydaje, że piesi.
4: Piesi?
25: Ja nieraz czekam na autobus tutaj i idą panie, no dobra, powiem, że w moim wieku, niech będzie. I linia ciągła, dalej są światła. To idą prosto tak, żeby było bliżej na ten przystanek z tej strony, czy tam odwrotnie.
0: No myślę, że przede wszystkim brawura. No nie wiem, ludzie są chyba bezmyślni albo coś, nie rozumiem dlaczego. Jeżdżą przepisy, nie przekraczają przepisy. Chyba tylko to, no troszeczkę jeszcze ten na podwójnym gazie też jest przyczyną różnych wypadków, także myślę, że to.
1: A z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiali młodzi adepci sztuki radiowej Julia i Kacper. Dziękujemy.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: I ja też dziękuję za uwagę. Jak zawsze spotkać się z państwem to była wielka przyjemność. Warto zostać z nami, a ja wrócę tu za tydzień. Gustaw Nowak, do usłyszenia i wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
26: Radio Złote Przewoje.
2: To jest Radio Złote Przewoje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Czy Kujawsko-Pomorskie rozwija się dobrze? Zdania na ten temat są podzielone, ale zarząd województwa dopiero co uzyskał absolutorium i dalej będzie troszczyć się o korzystną przyszłość dla naszego regionu. Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam. Tej sprawie przyjrzymy się niebawem, ale tematów będzie oczywiście więcej, bo odwiedzimy też Urząd Miasta, gdzie odbyła się kolejna sesja. Przy jej okazji mówiono m.in. o kolejnym rozdziale w historii o uciążliwościach zapachowych z Mondisu. Pochylono się też nad kwestią słynnego chyba na cały kraj dębu, któremu najpierw groziła wycinka, teraz wiadomo jednak, że drzewo uda się zachować. Przy okazji sesji zapowiedziano też nowy sezon roweru miejskiego, na którego rozpoczęcie zaczekamy jeszcze kilka tygodni. O tym wszystkim, co działo się na sesji i przy okazji sesji, powiemy sobie w ciągu najbliższej godziny, a spotkamy się też z Szymonem i Beatą. Odwiedzimy ponadto Park Przemysłowo-Technologiczny. Fajnie będzie i ciekawie, zatem nie traćmy czasu i zaczynajmy. Zapraszam.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: Ja się jeszcze dziś nagadam, więc póki co zapraszam na antenę Beatę Korzeniowską. Co jej zdaniem było najważniejsze w tym tygodniu? Posłuchajmy.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
5: Ten tydzień w Bydgoszczy upłynął pod hasłem dębu, a sprawa drzewa zjednoczyła bydgoszczan. Po tym jak Wyborcza napisała, że 120-letni dom przypułkowy rosnący na skrzyżowaniu Ogińskiego i Moniuszki ma zostać wycięty, bo stoi na drodze ścieżki rowerowej, w mieście zawrzało. W obronie drzewa stanęli ekolodzy, społecznicy, rowerzyści i po prostu bydgoszczanie. Niektórzy zapowiadali nawet, że przykują się do dębu łańcuchami. Ale nie będzie takiej konieczności. Dąb zostanie uratowany. Po fali krytyki, a także naciskach ze strony władz miasta, zarząd dróg miejskich wycofał się z kontrowersyjnej decyzji, mówi dyrektor Wojciech Nalazek.
6: Podjęliśmy w zarządzie dróg analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak, to jest podstawowa jakby informacja, którym przekazuję, natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta i audytora Berda. To są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione.
5: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ogłosił, że na polecenie prezydenta miasta przygotował dwie inne koncepcje drogi rowerowej i w każdej dąb zostanie na swoim miejscu. Będzie dużo zakazów. Radni przyjęli nowy regulamin korzystania z Wyspy Młyńskiej. Celem wprowadzania go jest, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, dostosowanie obecnych przepisów do faktycznych potrzeb i oczekiwań mieszkańców korzystających z wyspy przy uwzględnieniu specyfiki tego miejsca. Na Wyspę Młyńską nie będzie można wnosić materiałów pirotechnicznych, dokarmiać ptaków, kąpać się w remontowanych urządzeniach międzywodzia, a na teren całego trawnika. Nie wolno wprowadzać psów ani innych zwierząt. Jest absolutorium dla zarządu województwa. Tak zdecydowali kujawsko-pomorscy radni sejmiku. Nie obyło się jednak bez krytyki. Marek Gralik z PiS zwraca uwagę na niski, jego zdaniem, wskaźnik wykonania budżetu.
7: Takie działy jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%.
5: A marszałek Piotr Całbecki odpowiada.
8: Nie widzę w ogóle żadnych problemów, wręcz odwrotnie. Należy się tylko cieszyć, że tempo inwestycji jest bardzo wysokie.
5: Przypomnę, Piotr Całbecki jest marszałkiem województwa od 2006 roku. Wraca wakacyjny pociąg z Bydgoszczy na Hel. Latarnik w pierwszą w tym roku podróż wyruszy 27 czerwca. Paweł Chudzio.
9: Pociąg na Półwysep Helski dojeżdżać będzie codziennie przed południem, a z dworca głównego ruszy o 6.40. Pasażerowie będą mogli wrócić do Bydgoszczy wieczorem tego samego dnia. Start z Półwyspu nastąpi o 19.56, a przyjazd do Bydgoszczy o 23.41.
5: 27 czerwca uruchomione zostaną również pozostałe regionalne pociągi sezonowe Rybitwa do Kołobrzegu i Borsuk w Bory Tucholskie. Kryształowe żyrandole, krzesła i fotele z sali koncertowej wystawiła na sprzedaż Filharmonia Pomorska. Można je nabyć bardzo oficjalną drogą przez dostępny w internecie formularz. Ten trzeba złożyć do 8 czerwca przez Biuletyn Informacji Publicznej Filharmonii. A Filharmonia w obecnym budynku będzie pracować do 30 czerwca. Potem za swoje instrumenty chwycą budowlańcy i zacznie się długo oczekiwany remont i budowa. A na koniec kierowca, który wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie we Włocławku. Tam zderzył się z mającym zielone światło Audi. Dostał 15 punktów karnych i 1500 zł mandatu. Dodam, że to policjant prowadzący radiowóz.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Beata Korzeniowska, a o sprawach zagrożonego i uratowanego dębu oraz absolutorium dla zarządu województwa jeszcze dziś pomówimy nieco bardziej szczegółowo. Na razie skupmy się jednak na kulturze i tym, co ciekawego przed nami. To oznacza więc, że pora na spotkanie z Szymonem Stępczyńskim, którego witam na antenie.
3: Co jest grane w Bydgoszczy? Tydzień w Bydgoszczy.
2: Początek czerwca poświęcamy oczywiście dzieciom z okazji ich święta. W Dzień Dziecka uczniowie klas 4-6 wezmą udział w spektaklu plenerowym Wyprawa po legendę. Fundacja Teatr Dźwięku przygotowała w Myślęcinku wydarzenie łączące teatr, grę plenerową i muzykę na żywo. Uczestnicy nie są jedynie widzami, ale aktywnie współtworzą przebieg historii. Spektakl w reżyserii Magdaleny Kuny przeniesie dzieci do XVI-wiecznej Bydgoszczy. W trakcie wyprawy leśnymi ścieżkami znajdą zadania i elementy, odkrywając kolejne fragmenty opowieści inspirowanej legendami naszego miasta. A wszystko to z muzyką na żywo autorstwa Karola Sapuszyńskiego. Na Wyspie Młyńskiej za to o godzinie 15 wystartuje Festiwal Dobrej Zabawy, czyli wydarzenie przygotowane z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy zapowiadają popołudnie pełne atrakcji, animacji i wszelakich aktywności. Pałac Młodzieży za to zaprasza o godzinie 16 na koncerty, animacje, liczne niespodzianki oraz zabawy dla dzieci. O 17 będzie można wrócić na Wyspę Młyńską, gdyż zamieni się ona w prehistoryczny Festiwal Dinozaurów. Organizatorzy zapowiadają, że najważniejszą nowością tegorocznej edycji będzie interaktywna misja poszukiwania zaginionego dinozaurzego jaja. Każde dziecko otrzyma specjalny paszport odkrywcy i wyruszy w terenową wyprawę z zagadkami, zadaniami i punktami do zaliczenia. Dodatkowo znajdziemy tam słodkie przekąski, dino-gadżety i liczne animacje oraz zabawy. Wstęp oczywiście wolny. A w bydgoskim kinie Helios w ramach cyklu Helios dla dzieci obejrzymy przygody w Muzeum Toma i Jerry'ego. Seans poza prezentacją filmu urozmaicony będzie konkursami z nagrodami. We wtorek, 2 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury odbędzie się spektakl Klekot, czyli pełna ciepła i delikatności teatralna opowieść skierowana do najmłodszych widzów. Przedstawienie opierać się będzie na komunikacji bez słów, dzięki czemu dzieci będą odbierać historię wszystkimi zmysłami. Aktorzy rozgoszczą nas w bajkowym świecie inspirowanym spokojnym rytmem życia na wsi, tworząc atmosferę bliskości i odkrywania teatru poprzez ruch, dźwięk i obraz. W przyszłym tygodniu także w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Wyspie Młyńskiej i w Młynach Rodera miejsce mieć będzie Astrofestiwal 2026, również z naciskiem na atrakcje dla dzieci. W programie znalazły się pokazy astronomiczne, warsztaty naukowe, spotkania z popularyzatorami nauki oraz liczne atrakcje rodzinne. Zaplanowano warsztaty z budowy rakiety zakończone startem własnych konstrukcji oraz mobilną wystawę astrofotografii. Wśród tematów spotkań pojawią się m.in. misja Artemis II, wyprawa Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na orbitę oraz nadchodzące całkowite zaćmienie Słońca. Po raz pierwszy teleskopowe obserwacje nieba odbędą się z tarasu Młynów Rodera. Finałem wydarzenia będzie multimedialny mapping Jasna Strona Księżyca o godzinie 22 na 6-metrowym ekranie sferycznym. Będzie można w międzyczasie sobie także cyknąć foteczkę z postaciami z Gwiezdnych Wojen. Grupa Mozarta także przygotowała coś dla dzieci. W niedzielę 7 czerwca w Akademii Muzycznej artyści połączą muzykę z zabawą, pokazując, że utwory Bacha, Mozarta czy Chopina mogą bawić i angażować także dzieci. W programie znajdą się muzyczne żarty, interakcje z publicznością oraz nauka rozpoznawania instrumentów smyczkowych. Ja tu cały czas wspominam o dzieciaczkach, ale spokojnie, dla tych ciut starszych również mam co nieco. W międzyczasie na scenie Opery Nowa zobaczymy Halkę Stanisława Moniuszki, uznawaną za najwybitniejszą polską operę romantyczną. Czteroaktowa wersja dzieła miała swoją premierę w Warszawie w 1858 roku i od tamtej pory pozostaje jedną jednym z najważniejszych utworów polskiej sceny operowej. Bydgoska inscenizacja jest czwartą realizacją Halki w historii Opery Nowa. Spektakl przygotowały przedstawicielki młodego pokolenia twórców teatralnych, natomiast kierownictwo muzyczne i przygotowanie chóru powierzono mężczyznom. A na koniec kryminalna komedia w reżyserii Artura Barcisia pod tytułem Porwanie w Akademii Muzycznej. To pełna absurdalnych sytuacji, rodzinnych konfliktów i nieprzewidywalnych zwrotów akcji opowieść. Główny bohater, stojąc w obliczu bankructwa, wpada na desperacki pomysł porwania syna ministra odpowiedzialnego za jego problemy. Plan szybko wymyka się spod kontroli, a brak doświadczenia, rodzinne sprzeczki i pojawienie się tajemniczej kobiety prowadzą do serii komicznych wydarzeń. Występują m.in. Katarzyna Ucherska, Antoni Pawlicki i Piotr Grabowski.
4: O tym, co przed nami informował Szymon Stępczyński, chyba jest w czym wybierać, co?
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: Szymon zapraszał do korzystania z kultury, a ja zaproszę do Urzędu Miasta, gdzie przy okazji majowej sesji mówiono m.in. o kwestii uciążliwości zapachowych, na które wciąż skarżą się osoby mieszkające w pobliżu zakładów Remondis. Wielkie inwestycje mające zażegnać problem tylko go załagodziły, a o tym, jak sytuacja wygląda obecnie, mówili sami mieszkańcy, których wysłuchała Agnieszka Wynarska. Zapraszam.
10: Dzień dobry Państwu, Bożena Szałkowska, przewodnicząca Rady Osiedla Bydgoszcz-Wschód, Sierniczek.
11: Andrzej Piasecki, mieszkaniec długoletni.
12: I Maciej Harczuk, też mieszkaniec.
10: Remondis zainstalował wprawdzie hermetyzację hal tych do przetwarzania odpadów i kompostowania, ale właściwie efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest, jeżeli o to Państwo pytacie. I on jest odczuwalny, w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru, czyli w zależności, gdzie mieszkamy. Przeważnie jest kierunek zachodni, czyli najbardziej odczuwa to Sierniczek, ale Bydgoszcz-Wschód też odczuwa, w zależności od tego, jakie są zawirowania. Powiem Państwu jeszcze jedno. Remondis, który już też ma serdecznie dosyć tych wszystkich naszych apeli, uwag, zgłoszeń, telefonów i tak dalej, uruchomił tak zwaną linię interwencyjną własną, na którą zgłaszaliśmy najpierw bardzo gremialnie wszystkie takie sytuacje, które miały miejsce, a było ich sporo, były prawie codziennie albo od Państwa z Sierniczka, albo od nas z Bydgoszcz-Wschód, na co przyjeżdżał pracownik Remondisu. Okazywało się, że już wtedy na przykład nie śmierdzi, co skrzętnie odnotował w swoich notatkach i taka informacja szła do Remondisu. Czyli my wychodziliśmy w tym momencie na kłamców. I tak nadal jesteśmy postrzegani, że my manipulujemy, że tutaj coś jest nie tak, że chcemy koniecznie tylko i wyłącznie zła dla Remondisu, a dobra dla społeczeństwa. Tak to może medialnie wyglądać.
12: Jako mieszkańcy Bydgoszczy też chcielibyśmy, żeby władze miasta jakby dbały o nas też, bo przy ulicy, powiedzmy, Kaplicznej, Róg Kaplicznej i Fordońskiej zawsze pojawia się smrodek, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że w momencie tej hermetyzacji, czyli firma zainwestowała tam ponad 50 milionów złotych, jest delikatna poprawa, ale...
10: Firma mniej, bo to poszło z funduszu.
12: Tak, mniejsza o to, ale jak się zjeżdża z wiaduktu warszawskiego, zawsze jednak pojawia się taki delikatny smrodek. Zresztą mieszkańcy, którzy mieszkają w Fordonie i przejeżdżają czy ulicą Fordońską, czy ulicą Inwalidów, z drugiej strony po prostu to czują. No i teraz chodzi o to, że jakby miasto planuje rozbudowę i inwestycje na terenie dzielnicy Bydgoszcz-Wschód i w tym momencie po prostu dzisiaj jest Rada Miasta i radni powinni zdawać sobie sprawę, że jeżeli nie my, to w późniejszych latach po prostu ten problem będzie się ciągle pojawiał, póki ta firma będzie istniała, ponieważ ona przetwarza tak duże ilości odpadów, że tam zawsze będzie pojawiał się smrodek.
10: Te konflikty między nami rosną, natomiast miasto na razie nie rozwiązuje sprawy. Plan miejscowy by w jakiś sposób rozwiązał sprawę. O co chodzi? Na terenie Bydgoszcz Wschód, rejon Harcerskiej, weteranów i tak dalej. Wychodziły decyzje o warunkach zabudowy. Deweloperzy są chętni, ale oni po prostu się boją, że ludzie nie kupią tych mieszkań, jeżeli nadal Remondis będzie generował takie uciążliwości. Tak? Jeszcze Państwu powiem, że ta uciążliwość, która jest w tej chwili, to nie jest wszystko. Oni w tej chwili chcą uruchomić kolejną linię. Tym razem będą przewalali przez swoje instalacje ogromne ilości odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych. Czyli dojdzie jeszcze chmura zanieczyszczenia całego środowiska. Także o tym deweloperzy też wiedzą i się tak pomału wycofują. Taka jest sytuacja. I mamy dziurę urbanistyczną w mieście.
13: Jakie są Państwo oczekiwania na ten moment?
10: Znaczy chcemy, żeby ograniczono możliwość rozwoju, rozbudowy i tak dalej i zwiększenia jeszcze bardziej tej uciążliwości, którą już w tej chwili od 15 bodajże lat odczuwamy. Najbardziej by nas ucieszyło rozwiązanie, gdyby miasto zaproponowało relokację tej firmy na przykład do parku technologicznego. To by było, rozwiązało w ogóle sprawę, że miasto akurat w tym miejscu, bo to miasta interes też jest, proszę Państwa, tak? Że miasto w tym miejscu mogłoby się po prostu rozwijać.
11: Wczoraj dowiedzieliśmy się taką ciekawostkę, co ma firma. Jaką propozycję dla nas, dla mieszkańców, którzy niestety są najbardziej prześladowani już od 2013 roku. Dowiedzieliśmy się, że taki znakomity pomysł jest nasadzenie krzewów i krzaków. Proszę Państwa, Państwo wiecie, Bydgoszcz, Sierniczek jest w lesie, mieści się. No nie oszukujmy się, jakie nasadzenie drzew. Już kiedyś miała być...
10: Nie przejdzie przez drzewa.
11: Tak, i ciekawostka następna. Firma matka w Niemczech, w której byliśmy, mieści się w odległości 7 kilometrów od pierwszego zabudowania budynku. Teraz proszę sobie porównać u nas te możliwości.
10: Naszą sytuację.
4: Mówili mieszkańcy, a za chwilę posłuchamy też przedstawicieli Remondisu oraz Urzędu Miasta.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Kontynuujemy kwestię nieprzyjemnych zapachów, na które wciąż narzekają osoby mieszkające w pobliżu zakładów Remondis. O komentarz w sprawie Agnieszka Wynarska poprosiła także Aleksandrę Kowalską, dyrektorkę Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.
13: Analiza jest w trakcie opracowywania. Jej termin upływa z końcem roku. Zakład ma zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą wydawał prezydent w 2021 roku, czas do końca bieżącego roku na wykonanie tej analizy. Określone miesiące są kwiecień, od kwietnia do października. Także jest teraz ten moment, w którym zakład wykonuje badania, ocenia efekty modernizacji, hermetyzacji instalacji. Wykaże efekt unieszkodliwiania odorów oraz wskaże, czy w powietrzu mamy do czynienia z substancjami właśnie odorowymi i czy znajdują się tam bakterie i grzyby. Firma zleca te analizy, my ją potem oceniamy i odbieramy i efekty tej analizy będą służyły marszałkowi województwa, który wydał pozwolenie zintegrowane, do podejmowania kolejnych działań. Jeżeli będą złe wyniki z pisma marszałka, które dotarło do pani przewodniczącej, wynika, że będą podejmowali działania zgodnie z przepisami prawa.
4: Warto jeszcze zapytać, co jeśli analiza wykaże, że normy są w dalszym ciągu przekraczane?
13: Wówczas z naszego doświadczenia sprzed wielu lat wynika, że prowadzi się kolejne postępowanie w sprawie nałożenia kolejnych zabezpieczeń instalacji, aby uniknąć tych oddziaływań negatywnych.
4: Sprawa jest zatem wciąż w toku, a przed obradami Rady Miasta skomentowała ją również Małgorzata Gotowska, członkini zarządu Remondis S.A.
14: Dzisiaj na sesji Rady Miasta będzie mowa o przykrym zapachu, który ma dokuczać mieszkańcom Sierniczka, czyli tych okolic, w których właśnie zakład się znajduje. No jak Państwo na to odpowiadacie? No bo już dużo się w tej sprawie wydarzyło, bo i nowa hala, prawda, niedawno otwierana, więc no co tu się jeszcze może zmienić?
15: Szanowni Państwo, Remondis Bydgoszcz rzeczywiście zawsze wsłuchuje się w głos mieszkańców. Prowadzimy dialog społeczny od 7 lat. W związku z tym rzeczywiście w 2024 roku postanowiliśmy całkowicie schermetyzować proces biologicznego przetwarzania. Jest to 12 tysięcy metrów kwadratowych zadeszonych hal z bardzo nowoczesnym systemem wentylacji i odpylania. Natomiast użytkowanie hal pod względem środowiskowym nastąpiło w czerwcu 2025 roku i od tego momentu wszystkie odpady, które znajdowały się na zewnątrz, znajdują się właśnie w schermetyzowanych halach. Przez rok uczyliśmy się tych nowych wyzwań. Wiemy, gdzie mamy problem, tak, i próbujemy go rozwiązać. W ostatnim czasie ilość zgłoszeń na pewno uległa zmniejszeniu, a w zasadzie są momenty, kiedy w zasadzie tych zgłoszeń nie ma wcale. Natomiast słuchujemy się zgłos mieszkańców, tak, żeby reagować na każdą informację od nich. Natomiast hermetyzacja jest procesem najwyższego możliwości schermetyzowania tego typu instalacji. No, i systemy, które są w nim się znajdują, no mają zapewnić przede wszystkim no, brak uciążliwości substancji złowonnych.
16: A tak najprościej mówiąc, gdzie tkwi problem? Tak to byśmy mieli z inżynierskiego przełożyć na taki najprostszy język.
15: Z punktu widzenia hermetyzacji tak naprawdę zawsze punktem, który jest problematyczny, to jest punkt, jeżeli jest jakaś nieszczelność. My mamy zdiagnozowaną sytuację, jeśli chodzi o styczeń i luty tego roku, ze względu na bardzo wysokie, właściwie niskie temperatury ujemne, które spowodowały po prostu awarię bram. No i po prostu bramy były otwarte, no i w związku reagowaliśmy na to, ale zanim zostały one naprawione, bo mrozy musiały po prostu, mówiąc wprost, zelżeć, no i te bramy po prostu są zamykane. I to w tym okresie był to najczęstszy jakby powód tego, że mieszkańcy mogli odczuć jakieś niedogodności.
16: Ale potem po tych mrozach mieszkańcy też zgłaszali, że ten zapach cały czas jest obecny, czyli bramy plus coś jeszcze?
15: Znaczy ja powiem tak, w ostatnim czasie od kwietnia tego roku my nie dostajemy żadnych zgłoszeń, tak, że jest jakiś problem, a staramy się reagować. Mamy wdrożone procedurę odpowiadania na różnego rodzaju zgłoszenia i od kwietnia tego roku no, nie mamy żadnych zgłoszeń, więc no, ten system działa. Ale, tak jak powtarzam, jeśli mieszkańcy nas o coś pytają albo chcą do nas przyjść, nawet bez zapowiedzi, zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby mieszkańcy mogli odwiedzić naszą firmę.
14: Rozumiem, bo pani powiedziała, że to jest jakby już ostatni taki punkt, ta hermetyzacja, czyli jakby tu już nic więcej, jeśli chodzi o technologię, o, nie wiem, o jakieś nowe rozwiązania się nie da zrobić, bo to już jest wszystko, co państwo mogliście?
15: Myślę, że zawsze w działaniach technologicznych zawsze jest coś do zrobienia i zawsze pojawiają się nowe rozwiązania. Natomiast wszystkie hale są podciśnieniowe, w związku z tym one wciągają powietrze do środka i na ten moment uważamy, że zostało zrobione bardzo dużo. No i cały czas się przyglądamy tej sytuacji na naszej instalacji.
4: W sprawie uciążliwości zapachowych w pobliżu bydgoskiego zakładu Remondis przyjrzała się Agnieszka Wynarska. Dalszy rozwój wydarzeń będziemy śledzić. Do Urzędu Miasta jeszcze wrócimy, ale chwilowo zmieńmy temat.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: Porozmawiajmy o naprawdę sporych pieniądzach, liczonych w dziesiątkach milionów złotych. Chodzi o wsparcie dla 10 firm z regionu, przyznane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Wsparcie o tyle ciekawe, że polegające na zwolnieniu z podatku. W ten sposób wspierane są kluczowe gałęzie gospodarki i rosnące przedsiębiorstwa. Wśród nich bydgoski Nitrochem. Decyzję o przyznaniu takiego wsparcia wręczono w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Zapraszam zatem na miejsce.
17: Łukasz Kropa, zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy. Dzisiaj Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wręcza 10 firmom z naszego województwa decyzję o wsparciu. Wsparciu polegającym na możliwości odliczenia od podatku w kolejnych latach części kilkudziesięciu procent nawet inwestycji, które te firmy będą przeprowadzać. Firmy z różnych branż, oczywiście dla nas tutaj, dla Bydgoszczy najważniejsza to firma Nitrochem, która planuje ogromne inwestycje właśnie w rynek zbrojeniowy, co dzisiaj jest szczególne.

0: Wręczamy decyzję o wsparciu, czyli jest to rzecz, w ramach których funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji. My jako spółka zarządzająca w imieniu ministra finansów i gospodarki dajemy zwolnienie z podatków dla firm, które wpisują się w program Polskiej Strefy Inwestycji. To dotyczy możliwości uzyskania na bazie kosztów kwalifikowanych, które inwestorzy nam zgłaszają, obniżenia podstawy podatkowania, czyli ten podatek nie idzie do Skarbu Państwa, nie idzie do ministra finansów, ale zostaje w firmie na kolejny rozwój. Oczywiście to jest też uzależnione od miejsca, gdzie dany inwestor funkcjonuje, dlatego że jest to związane też ze stopą bezrobocia. Im stopa bezrobocia jest wyższa, wtedy te parametry dotyczące chociażby ilości inwestycji, one są obniżone. W przypadku, kiedy ta stopa bezrobocia jest niska, to oczywiście te parametry są podwyższone. My działamy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i województwa pomorskiego. Branże, które obsługujemy, to w zasadzie szeroko rozumiana produkcja, usługi, ale też od ubiegłego roku jest to przemysł obronny. No, żyjemy w takich czasach, jak Państwo wiecie, niespokojnych i też w ostatnim okresie rząd robi wszystko, żeby wesprzeć firmy branży obronnej. Dzisiaj też mamy taką jedną z firm, której będziemy taką decyzję wręczali. Myślimy, że jest to bardzo dobry sposób na optymalizowanie ekonomiczne, szczególnie tej swojej działalności, dlatego że narzędzie okazuje się jest sprawdzone. To nie jest inwestycja na terenie wydzielonym, tak jak kiedyś strefy ekonomiczne funkcjonowały, jeszcze do końca tego roku funkcjonują, ale jest to miejsce, które wskazują bezpośrednio inwestorzy. Oczywiście ona musi być w takiej lokalizacji, gdzie jest funkcjonujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście są też warunki dotyczące dostępu do mediów i odpowiednia infrastruktura, która pozwoli realizować dane projekty inwestycyjne. Też widzimy, że firmy są na różnym etapie. Są firmy, które zaczynają działalność, ale są też takie firmy, które już mają po kilka decyzji o wsparciu i widzą, że jest to narzędzie, które się na tyle dobrze sprawdza, że bierze się kolejne. Jeżeli chodzi o ubiegły rok, bo on jest taki już zamknięty i tutaj możemy podać pewne dane, to wartość inwestycji, która została zadeklarowana przez inwestorów, to była kwota 3,3 miliarda złotych. Wydaliśmy 85 decyzji i to pokazuje, że gro z tych decyzji, około 70%, jeżeli chodzi o ilość, to są małe i średnie firmy, głównie kapitał polski, tak? A jeżeli chodzi o te duże projekty inwestycyjne, to jest też kilka takich projektów, których wartość jest ponad 100 milionów złotych. Jeden z takich największych, który został ulokowany w Bydgoszczy, to może nie jeszcze kwestia ubiegłego roku, tylko końcówka 24, ponad 400 milionów złotych, tak, firma z Bydgoszczy, która dostała taką decyzję o wsparciu.
1: Główne kryteria są dwa.
2: Wojewoda Michał Sztybel.
1: Realizacja inwestycji, bo zwolnienie wynika z zainwestowanych własnych pieniędzy, ale także utworzenie miejsc pracy i gwarancja, że ta inwestycja przyniesie w przyszłości, że tak powiem, dochód. Wtedy Pomorska Strefa Ekonomiczna w imieniu państwa polskiego jego ocenia, czy rzeczywiście taka inwestycja może w przyszłości przynieść jeszcze większe dochody do budżetu państwa, chociażby w podatkach już po tym okresie zwolnienia. To są główne kryteria, oczywiście jest szereg różnych formalnych związanych z analizą sytuacji finansowej, wiarygodności, że tak powiem, potencjalnego podmiotu, no ale to są te takie kluczowe, które jakby definiują wstępne w ogóle przyjęcie i możliwość starania się o takie pieniądze. Co do zasady, jakby to jest na wniosek firmy, Pomorska Strefa Ekonomiczna jest operatorem, pomaga, wskazuje, chociażby koordynuje w zakresie spółek obronnych, dostaw specjalne pełnomocnictwa, aby tą rolę bardziej jeszcze aktywną pełnić. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnego ograniczenia budżetowego, bo tutaj mówimy tak naprawdę o zwolnieniu jakby w podatku, czyli uwzględniamy to, że ta firma przynosi zyski, państwo jest w stanie na jakiś czas zrezygnować jakby z podatków wynikających z zysku za to, że ta działalność będzie dalej utrzymana i w przyszłości wpływy z podatku będą jeszcze większe. Tego wsparcia jest dużo, chociażby jednym z większych w naszym w ogóle całym województwie było wsparcie dla firmy Canpac, która zainwestowała 500 000 zł w Bydgoszczy, budując swoje nowe linie technologiczne. Więc to jest działanie, którego zachęcamy, bo nie jest działaniem wyjątkowym, jednorazowym. Jeżeli przedsiębiorcy czują, że mogą inwestować i stworzą miejsca pracy, to wtedy, że tak powiem, zachęcam do kontaktu z Pomorską Strefą Ekonomiczną.
3: Arkadiusz Miszuk, Nitrochem, prezes zarządu. O kwotach nie chcemy się na razie wypowiadać. One dopiero przyjdą. Znaczenie ma dla nas ogromne, bo pozwala nam finansować nasze inwestycje rozwojowe, wzrost potencjału produkcyjnego, o którym cały czas mówimy i te wyzwania przed Nitrochemem są duże. Stąd też

0: mówiliśmy o tym wcześniej, my bardzo mocno staramy się uczestniczyć w wielu programach wsparcia i z nich korzystać, no bo mówimy, te inwestycje w przypadku Nitrochelmu są naprawdę są duże. Te pieniądze, które nie odprowadzimy do budżetu, będziemy inwestować przede wszystkim w rozwój, w nowe technologie, w następne nasze linie produkcyjne. To nie są pieniądze do tak zwanego bieżącego przejedzenia. To pieniądze, które będziemy przeznaczali na inwestycje także w ludzi, także w szkolenia dla pracowników i poprawę ich warunków pracy, bo one nie są najłatwiejsze.
1: No i temu właśnie kibicuję najbardziej, czyli poprawie warunków szeregowych pracowników, a nie tylko prezesów i ich zastępców. O Nitrochemie mówi się ostatnio często i sporo, ale pewnie taki stan się jeszcze utrzyma. Ofensywa inwestycyjna w bydgoskiej spółce trwa i będę się jej jeszcze przyglądać.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Za chwilę kolejne tematy. Powrócimy jeszcze do Urzędu Miasta i do tego, co działo się przy okazji majowej sesji. Będzie zatem o tym, jak włosy dęba stanęły na wieść o tym, że dąb może runąć. Przy okazji przyjrzymy się ochronie przyrody w Bydgoszczy, ale zapytamy też o aktualności związane z rowerem aglomeracyjnym. Najpierw jednak pomówmy o absolucie. Przepraszam, o absolutorium.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Niektórzy mówią, że to polityczna szopka, kilkugodzinny teatrzyk, którego finał i tak wszyscy znają. Inni widzą w tym jednak szansę na zapoznanie się z aktualnościami związanymi z naszym regionem i poszczególnymi jego, powiedzmy, szufladami. Obiektywnie jednak mogę stwierdzić, że kujawsko-pomorski sejmik wysłuchał raportu o stanie województwa za 2025 rok, a następnie zagłosował nad absolutorium dla zarządu województwa. Obiektywnie mogę też stwierdzić, że w tym sejmiku rządzi koalicja KO Trzecia Droga. Fakty są zatem rzeczywiście takie, że wynik głosowania był do przewidzenia, podobnie jak było to, że radni sejmiku z ramienia PiS nie poprą absolutorium. Gustaw Nowak, kłaniam się niziutko i zapraszam właśnie do Urzędu Marszałkowskiego. Przybliżę dyskusję między dwoma obozami politycznymi, które na sytuację w województwie patrzą zgoła odmiennie.
3: Zeszły rok był naprawdę najlepszy w historii.
4: Są obszary zaniedbane pod względem infrastrukturalnym, pod względem przepływu środków europejskich.
1: Najpierw jednak, żeby było jasne, wyjaśnijmy sobie, jak zakończyło się głosowanie nad absolutorium dla zarządu województwa. Tu wycinek z majowej sesji sejmiku, a obrady prowadzi oczywiście przewodnicząca Elżbieta Piniewska.
5: 17 głosów za, przy 11 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Informuję, że po rozpatrzeniu raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2025 roku sejmik województwa kujawsko-pomorskiego bezwzględną większością głosów podjął uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i udzielił wotum zaufania. Serdecznie gratuluję zarządowi województwa kujawsko-pomorskiego uzyskanego wotum zaufania.
1: Były gromkie brawa, nie wiem czy były kwiaty, ale to absolutorium, a nie wotum zaufania, więc chyba obeszło się bez bukietu i bez 100 lat. Była za to konferencja prasowa radnych Prawa i Sprawiedliwości, poprzedzająca obrady sejmiku. Na niej właśnie wyłożono zastrzeżenia wobec zarządu województwa i marszałka Piotra Całbeckiego. Przybliżę je w pierwszej kolejności, by marszałkowi oddać antenę za kilka chwil. A zacznie posłanka na Sejm RP 8 i 9 kadencji i Anna Borowiak, od niedawna przewodnicząca Rady Regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w województwie kujawsko-pomorskim.
6: Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego oczekują zrównoważonego rozwoju całego województwa. Takiego zrównoważenia rozwoju nie widać pod rządami pana marszałka. Są obszary zaniedbane pod względem infrastrukturalnym, pod względem przepływu środków europejskich. Znów ta ekipa, która wróciła do władzy w kraju, chce centralizować rozwój
4: swoich regionów poprzez wsparcie wielkich miast. Znów wraca jakby rozwój dyfuzyjno-polaryzacyjny. My zawsze staliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość na stanowisku, że rozwój ma być zrównoważony. Dlatego też uważamy, że w centrum działań zarządu województwa kujawsko-pomorskiego powinna właśnie znaleźć się Polska Powiatowa. Powiaty z naszego regionu, to one powinny otrzymywać wsparcie, szczególnie nie tylko przez pryzmat liczby ludności, ale także potrzeb, które w tych powiatach i w gminach się ukazują.
1: Radni PiS jeszcze przed sesją zapowiedzieli głosowanie przeciwko przyjęciu sprawozdania z realizacji budżetu za 2025 rok. Jak zapowiedzieli, tak zrobili, a o przyczynach takiej decyzji opowiadał radny sejmiku Marek Gralik.
7: Jest bardzo wiele powodów, ale wymienię tylko dwa najważniejsze. Kwestia najpierw wydatków. Wydatki, które zostały zaplanowane, zostały wydatkowane na poziomie zaledwie 94%, a co to oznacza? To oznacza, że 135 milionów złotych nie zostało przekazane w postaci, byśmy powiedzieli, konkretów na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego regionu. Co ciekawe, zadań, i to jest drugi powód, zadań inwestycyjnych nie wykonano wykonano w 91%, a to oznacza z kolei, że 53 miliony złotych nie zostały zrealizowane, jeśli chodzi o inwestycje, a jak ważne to są zadania, to chyba nie trzeba przekonywać. Co ciekawe, są również takie zadania inwestycyjne, jednoroczne lub wieloletnie, które w ogóle nie zostały zrealizowane, znaczy nie wydano ani złotówki. Takich przykładów jest bardzo dużo, ale takim bardzo widocznym przykładem jest zaniechanie budowy w tym roku obwodnicy Tucholi. Z kolei na inne obwodnice Rypina, czy też Więcborka, czy też Brodnicy, no i średnio wydatkowano niecałe 50%. Są też takie działy, jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%. Na 11 zadań, bo tyle tylko było inwestycyjnych, wykonano zaledwie 5. To są nasze główne zastrzeżenia, oczywiście jest ich znacznie więcej. Wspomnę tylko jeszcze o tym, że również środki europejskie, które miały być przeznaczone na inwestycje, zostały wydatkowane w naszym zdaniu na dalece niesatysfakcjonującym poziomie.
1: Mówił radny Marek Gralik. Zostańmy jeszcze na konferencji radnych Prawa i Sprawiedliwości sprzed obrad sejmiku, bo w sprawie raportu o stanie województwa i głosowaniu przeciwko absolutorium dla zarządu powiedział jeszcze radny Wojciech Jaranowski.
8: Głównym powodem jest słaba realizacja po 5 latach obowiązywania strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, strategii przyspieszenia 2030+. Nie widzimy tego przyspieszenia, bowiem na 134 projekty kluczowe tylko ukończono dotychczas 20 tych projektów. W roku 2025 zakończono tylko 2 projekty kluczowe. 46 projektów kluczowych jest w trakcie realizacji. 21 jest w fazie zerowej, czyli nie rozpoczęto prac. 27 projektów jest w fazie pierwszej, początkowej. Tak więc słabo to widzimy. Nie realizuje się projektów kluczowych, które są niezbędne dla rozwoju województwa. Jak sama nazwa wskazuje, projekty kluczowe. Natomiast też nie ma opracowanych 11 dokumentów strategicznych do strategii rozwoju województwa. To też jest negatywne zjawisko, które wpływa na to, że te projekty kluczowe nie są realizowane. Dostrzegamy także nierównomierny rozwój województwa, dlatego że na przykład w polityce terytorialnej przyjęto kryterium ludnościowe, a więc są środki per capita na jednego mieszkańca, no to wiadomo, że w tym momencie największe miasta najbardziej korzystają z tej polityki terytorialnej. Jest to prawda premia dla gmin zagrożonych złą sytuacją społeczno-gospodarczą, 25%, ale to jest tylko 10% alokacji w polityce terytorialnej, także nie jest to dużo. Dlatego uważamy, że powinny być zwiększone środki w przyszłej perspektywie na te gminy zagrożone złą sytuacją społeczno-gospodarczą. W tej chwili zdiagnozowano 93 takie gminy i miasta, które mają tak zwane obszary problemowe, które mają tą premię, ale to pokazuje właśnie, że ten rozwój nie przebiega równomiernie, bo większe miasta szybciej się rozwijają, a 93 gminy mają z tym problem. Mają złą sytuację społeczno-gospodarczą, więc domagamy się zwiększenia środków na te zaniedbane obszary, obszary problemowe, obszary skutecznej interwencji, określone w dokumentach krajowych i w strategii rozwoju województwa, a także postulujemy przywrócenie funduszu wsparcia dla najmniej zamożnych gmin. Taki fundusz obowiązywał kilkanaście lat temu, nawet wtedy, kiedy budżet województwa był o wiele, wiele mniejszy.
1: To główne, ale jak podkreślał Marek Gralik, nie jedyne zarzuty radnych PiS wobec zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Stawianych przez nich znaków zapytania jest więcej, ale pora dać możliwości na obronienie się drugiej stronie, czyli marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu. Nieco dziwić może brak zdziwienia u marszałka. Posłuchajmy.
9: No ja się wcale nie dziwię PiS-owi, że nie głosuje za absolutorium, bo jest opozycją. To jest ich naturalne prawo i obowiązek właściwie. Instrukcja idzie z góry, jak mają się zachowywać w wielu sytuacjach oczywistych. Głosowali przeciwko budżetowi, ale potem, kiedy trzeba było na przykład w ramach tego budżetu odkupić baseny solankowe w Cichocinku, tam są za. Więc nie będę komentował, jest to normalna gra polityczna. Za to budżet wykonaliśmy bardzo dobrze. Zeszły rok był naprawdę moim zdaniem najlepszy w historii województwa. Wydatkowaliśmy 35% wszystkich wydatków na inwestycje, na wydatki majątkowe. Udało się zrealizować je w 99%. Owszem, zamieniliśmy te drogi, które wyszły wolniej, na inne, ale jeszcze raz powtórzę, my nie realizujemy inwestycji drogowych w planie rocznym, tylko w planie wieloletnim do 2030 roku. Przesuwamy więc te zadania, których nie dało się zrealizować, uzyskać odpowiednich decyzji i tak dalej, na lata następne. Za to żadna inwestycja, żadne euro, żadna złotówka nie zostały uronione, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Wręcz odwrotnie, rekordową ilość oddaliśmy w zeszłym roku. Przeszło 100 kilometrów nowych dróg. A co do innych wydatków, przypomnę, Opera. Historyczny projekt, który właściwie nie ma precedensu w historii kultury kujawsko-pomorskiej. Kiedyś budowana 30-50 lat, w 2 lata w tej chwili dobudowujemy 4. krąg. Tak naprawdę no, ogromna inwestycja, która właściwie jest w tym roku już na ukończeniu, ale realizowaliśmy ją w zeszłym roku. Przypomnę chociażby tak inwestycje jak Księżnica Kopernikańska w Toruniu. W tym roku oddany ostatecznie do użytku obiekt, ale przecież zrealizowany w zeszłym roku. Mógłbym mnożyć i wymieniać bardzo długo inwestycje, które realizowaliśmy. Co do wydatków związanych z funkcjonowaniem naszych wydatków unijnych, no, to też jest rekordowy czas, no więc jeżeli ktoś zarzuca nam, że słabo idzie, a jesteśmy najlepsi w Polsce, to nie wiem, kim jeszcze, jak powinniśmy jeszcze wydatkować te środki, bo tak jest rzeczywiście, jeśli chodzi o nasz regionalny program operacyjny, mamy najlepsze wskaźniki kontraktacji w Polsce. Jeśli chodzi o certyfikację, czyli rozliczone już wydatki, 6 jesteśmy w Polsce, więc nie widzę w ogóle żadnych problemów i tutaj wręcz odwrotnie, należy się tylko tym cieszyć, że tempo inwestycji jest bardzo wysokie. I czy przyspieszamy? Oczywiście, że przyspieszamy, ponieważ wskaźniki liczone rok do roku, ale i w perspektywie ostatnich 5 lat wskazują na to, że mamy coraz lepsze warunki życia w naszym województwie, a o to nam chodzi w naszej strategii rozwoju województwa.
1: Warto dopytać jeszcze marszałka Całbeckiego o inny zarzut stawiany przez opozycję, a mianowicie o rzekome faworyzowanie dużych ośrodków miejskich i co za tym idzie marginalizowanie małych miejscowości i wsi.
9: Absolutnie to jest nieprawda. W sposób szczególny zadbaliśmy o wsparcie dla mniejszych ośrodków, które mają niższe wskaźniki rozwojowe, gorsze wskaźniki rozwojowe i one są odzwierciedlone w naszej polityce terytorialnej. Jeśli pani poseł by zajrzała, jak wydatkujemy nasz regionalny program operacyjny, zauważyłaby, że właśnie te ośrodki mają o 30% środków więcej do dyspozycji unijnych niż duże miasta, te, które są rozwinięte lepiej. No więc nie wiem, skąd ten zarzut. A to, że my realizujemy własne zadania w całym regionie, raz kupujemy basen w Ciechocinku, innym razem, tak jak dzisiaj, będziemy odkupować od powiatu golubsko-dobrzyńskiego przy Zamku Golubskim parcele, na której chcemy zbudować Muzeum Traktorów, pomóc zrealizować te inwestycje i zbudować Muzeum Traktorów. No to jest właśnie nasze zaangażowanie w rozwój dyfuzyjny, zrównoważony całego regionu. Także absolutnie odpieram ten zarząd, wręcz odwrotnie. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z wszystkimi gminami, szczególnie te, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia. A to wsparcie realizujemy poprzez odpowiednią realokację środków unijnych, zarówno naszego programu operacyjnego, PROW-u, jak i KPO.
1: Ja jestem ciekaw, jak wyjaśni się kwestia związana z dość kontrowersyjnym przetargiem na leasing samochodów dla Urzędu Marszałkowskiego. Przypomnę, że w tej sprawie w marcu wpłynęło zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zastanawiające mogą być też rzeczywiście przeciągające się marszałkowskie inwestycje przenoszone z roku na rok. A to siedziba Teatru Muzycznego w Toruniu, a to remont Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy, który ostatecznie zakończy się budową zupełnie nowego obiektu, a to modernizacja Filharmonii Pomorskiej. Duże wydatki dobrze jednak sumiennie i rzeczowo dopilnować, by nie ryzykować wtopy, odpowiada często Piotr Całbecki, który marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego jest, przypomnę, od listopada 2026 roku. To już zatem dwie dekady i co ciekawe, Całbecki rekordzistą nie jest, bo w województwie mazowieckim pan Adam Struzik jest wojewodą od 2001 roku. Wiele przez ostatnie lat słyszeliśmy plotek. Jedna z nich mówiła na przykład o tym, że marszałek Całbecki chciałby zostać wojewodą. Inna kilka lat temu wskazywała na to, że wystartuje w wyborach prezydenckich w Toruniu, a fotelem marszałka miał być wówczas zainteresowany ówczesny prezydent Torunia Michał Zaleski. Ach, niektórzy wróżyli też marszałkowi karierę europosła. No sporo było tych przypuszczeń, domniemań, wróżb i historii wprost z końca głuchego telefonu, ale sytuacja na fotelu marszałka województwa pozostaje bez zmian. Ku radości jednych i zmęczeniu innych.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak. Wracamy do Urzędu Miasta, gdzie niedawno odbyła się wyjątkowo ciekawa sesja. W jej trakcie mówiono m.in. o temacie, który sprawił, że o Bydgoszczy stało się głośno chyba w całej Polsce. A poszło o drzewo, które kolidowało z planowanym przebiegiem drogi rowerowej. Strona społeczna zainterweniowała i dość prędko odpowiednie organy obwieściły, że nastąpi korekta planu. O szczegółach tej sprawy jeszcze przed sesją powiedział Agnieszce Wynarskiej, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Wojciech Nalazek.
10: Generalnie podjęliśmy w Zarządzie Dróg analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak, to jest podstawowa jakby informacja, którą przekazuję, natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta i audytora BRD. To są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, drzewo zostaje. Tylko jak powstanie układ drogowy pod względem infrastruktury rowerowej zostanie docelowo zaprojektowany, no to będziemy dopiero wiedzieli w kolejnych tam, myślę, że tygodniach. Zaprezentuję dzisiaj na sesji dwa elementy, które właśnie pokazują alternatywne rozwiązania. Jedno z zawężeniem jezdni, czyli likwidacją lewoskrętu, a drugie z poprowadzeniem drogi rowerowej ulicami alternatywnymi, ulicą Chopina bądź Sportową. Oczywiście no, nie mamy jak gdyby wpływu na ostateczne decyzje projektowe. Oczywiście my to rekomendujemy i tutaj, tak jak powiedziałem, będziemy oczekiwali odniesienia się projektanta, którym to przekazaliśmy wczoraj, oraz audytor. Tutaj akurat jeżeli chodzi o kwestię przebudowy tego, co zaplanowaliśmy w naszych rekomendacjach, czy też odstąpienia od realizacji pewnego odcinka drogi rowerowej, to nie powinno wpłynąć na cenę inwestycji. Generalnie, jeżeli chodzi o koncepcję, pierwsza koncepcja zakładała wykonanie dróg rowerowych w niepełnym, jak gdyby, zakresie na skrzyżowaniu. Natomiast zostało to poddane pod opinię i jednym z takich opiniotwórców był zespół do spraw polityki rowerowej, który jednak narzucił, żeby infrastruktura rowerowa była w całym obszarze skrzyżowania. I wtedy musieliśmy jakby przekazać te informacje dalej. No jeżeli wprowadzamy infrastrukturę, gdzie jest bardzo wąsko, no to automatycznie ma to oddziaływanie na drzewa. I tak też się stało.
11: Ale Bydgoszcz ma standardy ochrony zieleni i one powinny być w szczególności brane pod uwagę. Od wielu lat miasto wskazuje na to, że będzie zieleń chronić. Wiemy, że jest w ostatnim czasie bardzo dużo kontrowersyjnych decyzji i to drzewo pewnie zostałoby wycięte, gdyby nie reakcja społeczników i bardzo duży też odzew społeczny.
10: Oczywiście, że tak. Powiem tak. My jako zarządca drogi w ogóle nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy dokonywali wycinek niezgodnych z prawem i z standardami, tak? Wszelkie decyzje, które mieliśmy, były to decyzje organów, które zezwalają na wycinkę drzewa. Podkreślam, zezwolenie otrzymaliśmy, natomiast Natomiast oczywiście teraz mówimy o zmianie w ogóle całkowicie podejścia do sprawy. Natomiast te decyzje, o których pani mówi, to był rok 2021, czyli tak naprawdę z tego co pamiętam, żadnych wytycznych dotyczących hormonów wtedy jeszcze nie było.
1: To tyle od dyrektora Nalaska, do którego jeszcze dziś wrócimy, a o sprawie Agnieszka Wynarska porozmawiała też z Marzeną Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew, Obywatelski Monitoring Drzew. Będzie też ogólnie o dbaniu o przyrodę w naszym mieście.
12: Jeśli chodzi o ochronę zieleni w Bydgoszczy, to bardzo dużo emocji wzbudza w tej chwili sprawa dębu przy ulicy Moniuszki. Zwracaliście Państwo uwagę na to, że żeby go chronić. Dlaczego i z czego się wzięła w ogóle cała ta historia?
13: Jesteśmy obecni w trakcie prowadzenia takiego projektu poświęconemu monitoringowi drzew w Bydgoszczy. Patrzymy po prostu, wnioskujemy o informacje związane z różnymi inwestycjami. No i potem analizujemy te dokumenty. Patrzymy, gdzie drzewa będą wycinane, gdzie będą nasadzane. No i jednym z takich obszarów, gdzie poprosiliśmy o dokumenty, były drogi rowerowe. No i zaczęliśmy się przyglądać właśnie tutaj najpierw drodze rowerowej, która ma powstać przy ulicy Filii Skłodowskiej, Moniuszki, Sienki i tak dalej. No i ze zdziwieniem zauważyliśmy, że ten dąb jest przeznaczony do wycięcia. Jest to bardzo dorodne drzewo o pomnikowych rozmiarach i jest na stałe jakby wpisane w krajobraz Bydgoszczy. Pełni nie tylko ważne funkcje ekosystemowe czy przyrodnicze, ale też jest związane z historią w Bydgoszczy, bo jak się potem okazało, w internecie się odezwała pani, której dziadek prawdopodobnie to drzewo posadził. Dziadek był, działał w Polonii Bydgoszcz, więc jest to też kawał historii miasta.
12: Wywiązała się duża dyskusja. Wielu mieszkańców stanęło w obronie tego drzewa, które miało zostać wycięte. Teraz zapadła decyzja, że ono jednak ocaleje.
13: Tak, cieszymy się bardzo z tego. Szkoda, że ta decyzja dopiero zapada po tym, jak dowiaduje się opinia publiczna i następuje po prostu takie wzmożenie w internecie. Ja bym wolała, żeby takie decyzje po prostu, czy alternatywne rozwiązania, no, były wyszukiwane przez specjalistów i przez nich przygotowywane. No też w tych dokumentach, do których myśmy dotarli, do korespondencji pomiędzy Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej, a Zarządem Dróg, no widać było, jak Wydział Zieleni walczył też o to drzewo, no ale jakby w starciu z drogowcami i tutaj z argumentami, że drzewo rośnie niezgodnie z przepisami z 2022 roku, no nie miała szans argumentacja o tym, jak ważne to jest drzewo, jak to jest też unikatowy gatunek tego drzewa, no bo to jest dąb o takim określonym kolumnowym pokroju, nie mamy ich dużo w Bydgoszczy. To drzewo też jest zdrowe, więc to naprawdę jest coś, co należy chronić, a nie niszczyć.
12: Jak pani ocenia ogólnie te standardy zieleni w Bydgoszczy? Bardzo duża jest też w tej chwili dyskusja o tym, o parku centralnym, który ma powstać kąpielisko. Jest to też teren cenny przyrodniczo. Decyzja już zapadła, więc pewnie nie uda się już jej cofnąć. No ale wzbudza ona dużo kontrowersji.
13: Standardy zieleni dotyczą tego, jak drzewa są traktowane w czasie inwestycji. To jest właśnie też coś, co my chcemy w tym naszym projekcie zbadać i będziemy tutaj przygotowywać raport. Natomiast no, cały czas widzimy w Bydgoszczy, no pewnie nie tylko u nas, też w innych miastach, że cały czas kosztem drzew, kosztem terenów zielonych miasto się rozbudowuje. Jest pytanie o to, gdzie jest jakaś granica, bo wiemy, co się dzieje z klimatem. Znamy problem związany z miejskimi wyspami ciepła, no ale jakoś za każdym razem, gdy przychodzi do inwestycji, no gdzieś się o tym zapomina i po prostu ważniejsze staje się to, żeby zabetonować, wybudować. My nie jesteśmy na przykład przeciwni kąpielisku, bo na pewno no, jest kąpielisko potrzebne w Bydgoszczy. Też przecież wcześniej różne kąpieliska funkcjonowały dawniej, czy to na Kosaka, czy przy Astorii, czy na Miedzyniu. Natomiast no, ta lokalizacja nie jest zbyt szczęśliwa. Z tego względu, że Park Centralny, no takie miejsce niektórym dobrze znane, niektórym w ogóle nie kojarzone, ze względu na to, że leży w centrum, ale z boku w jakiś sposób. Przez lata pozwoliło to przyrodzie tam bujnie się rozwinąć. Mamy tam i siedliska różnych ptaków. No, według bydgoskich ornitologów w tym roku 66 gatunków obserwowano. Nie wszystkie tam ptaki oczywiście mają swoje lęgi, ale dla niektórych jest to ważne miejsce odpoczynku czy żerowania. No i po prostu budując w tym miejscu taką inwestycję, zabieramy im ten dom. Już nie mówiąc o płazach, o gadach, o bezkręgowcach, no ale to już powiedzmy też nie wszyscy się tym przejmują. Inwestycja ważniejsza. Na pewno wzrasta świadomość, znaczy wzrasta i świadomość mieszkańców, wzrasta też świadomość urzędników, tylko nieraz te cele, które mi się wydaje są stawiane przed projektantami, są no, ze sobą sprzeczne, bo trudno jest pogodzić interesy wszystkich stron. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że my też jesteśmy częścią przyrody i po prostu może się nam wydawać, że ten bezkręgowiec, jakiś ptak, który gdzieś tam sobie w tym parku centralnym mieszka, nie ma wpływu na nasze zdrowie, na nasze życie, ale no, to jest powiedzmy część tej jednej gałęzi, na której wszyscy siedzimy, no i tracąc te miejsca, tą gałąź podcinamy, no i niestety w dłuższej perspektywie pewnie zrobimy sobie krzywdę.
1: Mówiła Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew. Rozwojowi wydarzeń w sprawie uratowanego dębu będziemy się przyglądać, a teraz weźmy pod lupę bydgoski rower aglomeracyjny, którego nowy sezon wciąż nie wystartował. Mamy jednak zapowiedź i konkretną datę, kiedy ma to nastąpić. I tu ponownie witam na antenie Agnieszkę Wynarską oraz dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciecha Nalaska.
14: Mieszkańcy Bydgoszczy no, czekają trochę, bo są pewne zawirowania, jeśli chodzi o bydgoski rower aglomeracyjny, ale okazuje się, że już coś sprawa dochodzi do finiszu. Kiedy możemy się spodziewać nowych rowerów na ulicach?
10: Rower miejski rzeczywiście ma tutaj zawirowania, wynikają głównie z tego, że walczyły o jego jak gdyby możliwość uruchomienia w Bydgoszczy aż trzy firmy. Były odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej, różnego typu procedura przetargowa się bardzo przedłużyła, natomiast mamy szczęśliwy finał. W poniedziałek podpisałem tutaj w imieniu miasta umowę z firmą konsorcjum Orange Rowi, czyli wykonawcą roweru miejskiego w Bydgoszczy. Ten wykonawca zadeklarował najpóźniej, że uruchomi ten system 1 sierpnia. Będzie się starał oczywiście zrobić to wcześniej, dlatego że liczy również na to, że oczywiście każdy dzień to jest dla niego strata. Rowery są już jak gdyby przygotowane. W tej chwili trwa uzgadnianie ostatecznej kolorystyki, estetyki tego roweru z Plastykiem Miejskim oraz Radą do Spraw Estetyki. Oczywiście równocześnie są przygotowane różnego typu regulaminy, aplikacje. Kontrolujemy to z naszymi tutaj inspektorami. Jak tylko zostanie to dograne właśnie pod względem kolorystyki, to myślę, że wykonawca w ciągu najbliższych tygodni ustawi to na ulicach. Rowery są zarówno rowery standardowe, rowery elektryczne. Wszystkie są wyposażone w pozycjoner GPS. Będziemy wiedzieli, gdzie te rowery są. Nie będzie stojaków. To jest taka nowość. Będą one jak gdyby zgrupowane w pewne kody znaku informującego o wypożyczalni roweru i będą jak gdyby w sposób zamykane zamkami, które będą umieszczone bezpośrednio na rowerze.
14: Czyli będzie można je w dowolnym miejscu zostawić, tak jak hulajnogi elektryczne?
10: Będzie trzeba je zostawiać w sektorze zbliżonym do stacji, bo tak jak powiedziałem, będą takie jak gdyby wirtualne stacje oznaczone specjalnym znakiem. Pozostawienie poza stacją będzie możliwe, bo niestety nie ma jak tego uniknąć, natomiast będzie jak gdyby obarczone pewną dodatkową opłatą, co będzie naszym zdaniem zniechęcało użytkowników, żeby takie rowery porzucać gdziekolwiek, tak?
14: Tak, bo to jest problem zawsze z hulajnogami, tak. Też wiele miast się mierzy, prawda?
10: Natomiast systemy, to jest nazywane jest to ogólnie systemem czwartej generacji. Takie systemy funkcjonują już w wielu miastach i nie ma raczej z tym problemu, żeby te rowery są porzucane jak gdyby w każdym miejscu.
14: A te lokalizacje tych stacji wirtualnych będą takie same?
10: Jest 57 stacji bardzo zbliżonych albo nawet takich samych, bo po to były przygotowane te stanowiska i też bardzo dobrze rozpoznawane są przez mieszkańców Bydgoszczy. Natomiast doszło 13 stacji, raczej koło 11 stacji dodatkowych i one są zlokalizowane w miejscach, gdzie były tutaj wnioski o to, żeby takie stacje powstały, a w szczególności jest dodana też Osowa Góra.
14: Liczy pan, że ta czwarta generacja, kolejna roweru zachęci mieszkańców do korzystania, bo w ostatnich latach, zresztą nie tylko Bydgoszcz, ale również inne samorządy notują spadki w tym obszarze.
10: Natomiast tutaj powiem tak, nie tyle, że jestem jakimś pełen optymizmu, natomiast czasy się zdecydowanie zmieniły. Zmieniły się też poruszanie się, wprowadzenie hulajnog zdecydowanie zdominowało rynek tutaj sharingowy i nie liczyłbym na powrót do pierwszej edycji. No trudno sobie to nawet wyobrazić. Natomiast liczę, że nowe otwarcie, sprawność, jakość tych rowerów, całkowicie inny sposób wypożyczania na pewno odbuduje pewną rzeszę tutaj użytkowników, sympatyków tego sposobu poruszania się po mieście. Natomiast jestem raczej realistą i nie sądzę, że będziemy mieli wyniki powtórzone z pierwszego otwarcia.
14: A stawki się zmieniają? Będą wyższe?
10: Będzie utrzymany pewien okres darmowego wypożyczenia, natomiast stawki rzeczywiście się zmieniają, a szczególnie dotyczy to rowerów elektrycznych, gdzie nie będzie okresu darmowego, właśnie od każdej pierwszej minuty już będą płatne.
1: Myślę, że wiele mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy nie może się doczekać powrotu roweru miejskiego. Brać przykład możemy między innymi z Torunia, gdzie też były pewne zawirowania ze startem nowego sezonu, ale tam właśnie się to udało, a system ruszy 1 czerwca. No to co? Gonimy.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: I tak dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście jest mi niezmiernie miło, że spędziliśmy ten czas razem. Oddaję antenę w dobre ręce, a sam powrócę oczywiście za tydzień. Kłaniam się i życzę wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92,1.